0: Włosi i Francuzi. A teraz wieści, które wywołały trzęsienie ziemi wśród fanów ekranizacji komiksów o superbohaterach. Ryan Gosling dołącza do uniwersum Marvela. Zagra bohatera, który po latach nieobecności wróci na duży ekran. O nowej roli aktora opowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
1: Gosling zagra Ghost Ridera, motocyklistę, kaskadera, który staje się duchem zemsty. To bohater, którego chciałem zagrać od bardzo długiego czasu, mówił aktor ze sceny Comic-Conu w San Diego, bo tam ogłoszono wieści, na które fani czekali od dłuższego czasu. Tę postać wcześniej grał Nicolas Cage, ostatnio 15 lat temu. Reżyserem będzie Sean Levy. On ma na koncie m.in. film Deadpool i Wolverine i serial Stranger Things. Premiera nowego Ghost Ridera za 2 lata.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Potrzebna jest jedność na prawicy, ale prezydent nie angażuje się w spór jednej partii, tak przekonywał w RMF FM rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w odpowiedzi na pytanie dotyczące rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości.
3: Ja wierzę w chłodne głowy, w to, że politycy będą w stanie się porozumieć ponad podziałami frakcyjnymi.
4: Pan w to wierzę, bo jak widzę polityków PiSu w tej chwili
3: pragmatycznie myślę,
4: różnych,
3: panie redaktorze. Myślę pragmatycznie.
4: To ja nie widzę tych chłodnych
3: Ja myślę, no może są teraz troszkę za nadto rozpalone, mamy okres wakacyjny, natomiast wierzę w pragmatyczne i bardzo sensowne podejście do polityki, bo w tej chwili znajdujemy się w bardzo trudnej sytuacji politycznej, to znaczy i politycznej, gospodarczej, ekonomicznej, międzynarodowej, a rządzący nie robią nic tak naprawdę, koncentrują się tylko na tym, by uderzać w pana prezydenta, uderzać w opozycję, a tymczasem rzeczy kluczowe, najważniejsze, jak afery w polskiej służbie zdrowia,
4: jak problemy
3: w polityce zagranicznej. No widzi pan, no opozycja się ze sobą spiera wewnętrznie, natomiast obiektywnie jesteśmy w bardzo słabej sytuacji politycznej i gospodarczej.
4: Dlaczego prezydent zablokował, skoro chciał pan mówić o swoich tematach, prezydent zablokował możliwość finansowania obniżek cen paliw na stacjach benzynowych? Taką tezę stawia Donald Tusk, żeby nie było wątpliwości.
3: Panie redaktorze, no Donald Tusk jest mistrzem manipulacji, więc w to, co mówi Donald Tusk, nie należy mu wierzyć. Przede wszystkim pan prezydent skorzystał ze swojego konstytucyjnego prawa do tego.
4: Nikt mu tego nie odbiera.
3: No jak widać, pan premier Donald Tusk próbuje. Jak zwykle mu się nie uda. Otóż pan prezydent skorzystał z prerogatywy opisanej w artykule 122 ustęp 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Mając wątpliwości co do konstytucyjności zapisów ustawy o paliwach ciekłych, skierował tę ustawę w trybie kontroli prewencyjnej, a więc przed podpisaniem ustawy, do Trybunału Konstytucyjnego, by Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się, czy przepisy zawarte w tej ustawie są zgodne z polskim prawem.
4: Ale tu kluczowe pytanie brzmi, czy prezydent nie chce, żeby koncerny płaciły podatki od nadwymiarowych zysków? No bo to jest...
3: Nie w tym rzecz, panie redaktorze. Warto się wsłuchać w oświadczenie prezydenta, kiedy prezydent argumentował, dlaczego tę ustawę skierował do Trybunału Konstytucyjnego, i warto też przeczytać komentarze przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, pana ministra Boguckiego, czy ministra Szefernakera. Wszystkich słuchaczy do tego zachęcam. Otóż,
4: ale proszę wyjaśnić to krótko.
3: Krótko wyjaśnię. To znaczy, nie może być tak, że rząd wprowadza przepisy, które działają wstecz. Znaczy, prawo nie powinno i nie może działać wstecz. To jest naruszenie podstawowej zasady, która nie powinna odnosić się do czasu przeszłego. Znaczy, prawo tworzone w Polsce, normalnie tworzone prawo, powinno działać
4: Maciej Berek odpowiada w ten sposób. Oczekiwanie, żeby tego typu przepisy działały wyłącznie na przyszłość, to nieporozumienie, bo trzeba by uchwalić przepisy na wypadek, gdyby takie dodatkowe zyski, nie wiadomo w jakiej wysokości, wystąpiły. Nadzwyczajne zyski mogą być opodatkowane wtedy, kiedy już wystąpiły.
3: Panie redaktorze, szanowni państwo, rząd proponował 60% podatek od tak zwanych nadmiernych zysków, sięgając do marca tego roku, a więc pół roku wstecz. Jak pan myśli, kto zapłaciłby, kto poniósłby koszty tego ogromnego podatku od zysków koncernów paliwowych? Nie koncerny paliwowe, ponieślibyśmy je my. Pan, ja, wszyscy polscy podatnicy, płacąc więcej za benzynę, płacąc więcej za paliwa.
4: No, przecież więc byłoby opodatkowane te nadwymiarowe
3: zyski. Panie redaktorze, no, podstawy ekonomii, naprawdę, myślę, że pan Maciej Berek doskonale sobie zdaje sprawę, że przygotowali bubel prawny, zajmują się takim kuglarstwem prawnym i próbuje w ten sposób odbić piłeczkę, zdając sobie doskonale sprawę, bo zapewne trafił na dywanik do premiera Tuska, kiedy pan premier zorientował się, jakie przepisy przygotowali zostali jego urzędnicy i próbuje w ten sposób oczywiście odwrócić narrację. Fakt jest taki, że ta ustawa jest najprawdopodobniej, to stwierdzi Trybunał Konstytucyjny, niezgodna z polskim prawem. Tyle.
0: Stwierdzi czy nie stwierdzi?

0: Trybunał Konstytucyjny.
1: No zobaczymy. Zobaczymy. My jesteśmy przekonani, to...
2: że się zbierze i będzie...
1: Nie, my jesteśmy przekonani, że rozwiązania, bo przecież prezydent by nie skierował tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, gdyby nie miał poważnych wątpliwości co do przepisów, które w tej ustawie są sformułowane, o ich zgodności z Konstytucją, więc Trybunał Konstytucyjny orzeknie, mam nadzieję, że szybko, czy ta ustawa jest zgodna z Konstytucją, czy nie. Jeżeli orzeknie,
0: panie
1: że jest zgodna
0: pan
1: z Konstytucją...
0: Jest pełen nadziei. Tutaj nadzieja na zimne
1: bo
0: głowy
1: nadzieja
0: i na
1: umiera ostatnia,
0: działania...
1: panie redaktorze, jak zawsze. Natomiast jeżeli Trybunał Konstytucyjny stwierdzi, że ta ustawa jest zgodna z Konstytucją, no to przecież znamy dobrze Konstytucję. Prezydent nie będzie miał innego wyjścia, jak podpisać tę ustawę. Więc chwila cierpliwości, panie redaktorze.
0: Referendum w sprawie Zielonego Ładu. Panie ministrze, po co prezydent składa drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu, skoro wiadomo, znaczy przepraszam, politycznie wiadomo, że on nie przejdzie.
1: Takie jest oczekiwanie społeczne, panie redaktorze.
0: Pamięta czyli elektorat pewnie? Czeka.
1: Nie, pamięta pan pewnie ten marsz ponad 200 tysięcy osób kilka miesięcy temu, którzy domagali się wręcz referendum. Domaga się tego m.in. największy związek zawodowy Solidarność. Pan prezydent złożył wniosek o przeprowadzenie referendum zgodnie z artykułem 125 polskiej konstytucji. Okej, rządzący już zapowiadają, że zignorują tak naprawdę propozycje jakby nie tylko pana prezydenta, ale oczekiwania Polaków.
0: Rządzący odpowiadają w ten sposób, że to jest de facto powiedzenie, że chcemy wyjść z Unii Europejskiej.
1: Nie, no panie redaktorze.
0: To nawet tak, profesor Dudek mówił.
1: No to powiem tak, większych bzdur nie słyszałem już dawno, naprawdę. Znaczy coraz mniej rzeczy w polskiej polityce mnie zaskakuje, natomiast takie wypowiedzi, że złożenie wniosku o referendum, by Polacy wypowiedzieli się, czy chcą kontynuacji polityki ETS, to jest gotowość do wyjścia
0: nie da się
1: z Unii Europejskiej,
0: z
1: czy nie?
0: Nie da się wyjść z ETS-u, mówią eksperci.
1: Panie redaktorze, nie ma czegoś takiego jak nie da się. Znaczy trzeba szukać rozwiązań prawnych, które pozwolą nam ograniczyć gigantyczne wydatki na finansowanie ETS-u. Wie pan, ile w tej chwili płacimy rocznie jakby w ramach tej polityki ETS-u? Ile Polska ponosi kosztów? 35 miliardów złotych.
0: Tylko no. Radosław Sikorski odpowie w ten sposób, że w ten sposób można zadać inne pytanie, bo to pytanie, o które zadaje prezydent jest wybiórcze, ma swoją własną propozycję. Minister Sikorski mówi, czy jesteś za likwidacją unijnych dopłat do inwestycji i dla rolników? I dodaje, jak przekonali się Brytyjczycy, świat eurofoba, w którym ma się same przywileje, członkostwa w Unii Europejskiej nie istnieje.
1: Piękny,
0: mamy przywileje.
1: Piękny umysł mamy ministra też, Sikorskiego. Mamy niech on się lepiej zajmie pilnowaniem polityki zagranicznej, bo przypomnę, panie redaktorze, nie mamy żadnego swojego dyplomaty w 33 placówkach Unii Europejskiej.
0: Bo na prezydent nie podpisał.
1: Nie. Bo minister spraw zagranicznych nie zadbał o to, by przedstawiciele polskiej dyplomacji znaleźli się wśród 33 unijnych, nie polskich, unijnych przedstawicielstwach na całym świecie. Nie zadbał o to, zaspał.
0: Dobrze, ale nie mamy też ambasadorów, bo prezydent nie podpisał. A pojawiły się informacje...
1: Właśnie, panie aktorze, to dobry temat.
0: Się informacje, że ma wrócić do Polski ambasador z Watykanu. Słyszał pan o tym?
1: No słyszałem, czytałem te doniesienia medialne, natomiast przede wszystkim, panie redaktorze, pan minister Sikorski powinien przyjść do pana prezydenta z konkretną propozycją rozwiązania sporu ambasadorów. To minister Sikorski odwołał z kilkudziesięciu placówek ambasadorów w roku 2024, nie przyszedł z konkretnym rozwiązaniem do pana prezydenta.
0: Nie, tutaj Marcin Przydacz mówił, że przyszedł, tylko Donald Tusk się nie zgodził.
1: Nie przyszedł z konkretnymi rozwiązaniami, które ostatecznie mogły być przez pana prezydenta zaakceptowane. No jeżeli Donald Tusk się nie zgodził, to znaczy, że jakoś słabo ze skutecznością pana ministra Sikorskiego.
0: Ale
1: lepiej się realizuje
0: na słyszał
1: icie.
0: Pan tylko z mediów, że wróci minister...
1: No tak, słyszałem tylko z mediów,
0: że
1: tak,
0: minister
1: tak.
0: Wróci. Nie słyszał pan o tym w żaden inny sposób.
1: Słyszałem tylko z mediów.
0: Oficjalnie. A co z szefem IPN-u? Będzie nowy szef IPN-u?
1: No właśnie, to jest pytanie.
0: Doktor Mateusz Szpytman zostanie?
1: Bardzo dobry historyk, świetny specjalista, realizujący bardzo poważne projekty i w zakresie historii polsko-żydowskiej, relacji polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej i jeżeli chodzi o ruch ludowy.
3: Wysłuchaliśmy fragmentu. Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Rafałem Leśkiewiczem jest na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF PRL.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Jednak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Tutaj chciałbym w tym momencie odpowiedzieć pani, która jest oburzona przy stoliku numer 2, bo mówili, dlaczego szaszłyk wieprzowy jest w karcie dań podany jako frutti di mare. Otóż, droga pani, ta świnia umiała pływać, między innymi w potoku łez. I dlatego nasz następny utwór nosi tytuł Nie płacz, kiedy odjadę.
1: Róża, którą do śmiechu

0: RMF.pl.
1: Słuchacie RMF.pl. Czas na fakty RMF FM.
2: FM, na które zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
3: Żywioł nie odpuszcza nam południu Europy. We Francji zginął strażak, trwając już masowe ewakuacje. Wspólna akcja Polski i Litwy przeciwko nielegalnej migracji. Służby wykryły tunel pod granicą z Białorusią. Kiszonki wracają do łask. Na targowiskach trwa pełnia sezonu ogórkowego. Na początek tragiczne doniesienia z Francji. Podczas akcji gaśniczej na południowym wschodzie kraju zginął 38-letni strażak ochotnik. Okoliczności jego śmierci są wyjaśniane. We Francji z powodu pożarów ewakuowano już ponad 250 tysięcy osób. Rannych zostało 88 strażaków. Z żywiołem wciąż walczy także Hiszpania, gdzie ewakuowano lub nakazano pozostanie w domach 175 tysiącom mieszkańców. Polscy strażnicy graniczni pomogli Litwinom odnaleźć i zlikwidować pokaźny tunel biegnący pod litewską granicą z Białorusi. To nielegalne przejście wykryto w rejonie Orańskim na południu Litwy. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Jak wyglądała ta podziemna budowla?
4: Wykop miał kilkadziesiąt metrów długości. Wysokość tunelu to co najmniej 1,5 metra. Ściany i sufit były wzmocnione stemplami ze ściętych drzew. Jak podkreśla litewska straż graniczna, ci, którzy kopali to przejście, nie dokończyli go po litewskiej stronie. Nie było tam wyjścia, choć pod ziemię dostali się na terytorium Litwy.
3: Jak udało się w takim razie namierzyć ten nielegalny kanał przerzutu ludzi?
4: Pogranicznicy używali urządzenia, które wykryły drgania gruntu. To mogło wskazywać na kopanie tunelu. Z pomocą przyszli polscy strażnicy z podlaskiego oddziału, którzy mają doświadczenie w wykrywaniu tego procederu. Przywieźli specjalistyczny sprzęt. Na drodze granicznej wykonali odwierty, potem na miejsce przyjechały koparki. W sprawie znaleziska wszczęto śledztwo. Tunel już jest zasypany.
3: A jak wyglądał wykop, zobaczycie na rmf24.pl.
0: Wakacyjne fakty RMF FM.
3: No wakacje w pełni. Wielu ludzi wybiera się nad wodę, a do kąpielisk wchodzą nie tylko ci, którzy umieją pływać. Ci, którzy nie umieją, też mogą bezpiecznie korzystać z wody, ale nie powinni chodzić tam sami. Tak radzi Robert Wawruch z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie.
5: Jeżeli ktoś nie potrafi pływać, a wpadnie do wody, to jest mało prawdopodobne, żeby nauczył się pływać w ciągu paru sekund. Po prostu zacznie tonąć. Dlatego nad wodę nie powinniśmy chodzić sami. Dlatego zawsze powinien być ktoś. Większa grupa to większe bezpieczeństwo. Istnieje szansa, że ktoś nam wtedy poda coś, co utrzyma nas na powierzchni lub wciągnie na jakiś sprzęt pływający.
3: No wakacje nie tylko nad wodę warto się wybrać, ale na przykład także na targ, bo tam trwa pełnia sezonu ogórkowego. Wybór jest ogromny. Duże, małe, na sałatki, do kiszenia czy na korniszony. Niektóre od razu wylądują na stołach, ale wiele z nich trafi właśnie do słoików.
6: Ile za kilogram?
7: 7 zł.
8: Od 5 zł do tutaj 8.
6: Mniejsze są droższe.
8: No bardziej pracochłonne. Więcej się trzeba urwać na kilogram.
6: To już jest ten czas, żeby kisić.
8: Oczywiście, że tak.
6: Tam jest osprzęt cały. Tak.
9: Czosnek 2,50, chrzan 4 zł.
10: Koper 3 zł za pęczek i czosnek w zależności od główki.
6: I to obowiązkowe pozycje przy kiszeniu.
10: Tak, woda i sól.
11: Jeśli to będzie wystawione na takim słońcu, jak było po 40 stopni, to wystarczy 2 dni zdecydowanie. A jeśli będą takie zimne dni jak teraz, to i trzeba i 4 dni.
3: No i tak usłyszał przy tryganach w Centrum Lublina wczoraj reporter RMF FM Dominik Smaga.
0: Sport w faktach RMF FM.
3: A kilka dni temu po raz 9 została mistrzynią Polski. Przed nią kolejne wyzwania. Mowa o

0: sformułowanie, bo często na bieżni byłaś zawsze profesjonalna, ale jednak byłaś też taką osobą bardzo żywiołową i ta słowo dojrzałość może nie zawsze do ciebie pasowało w takim odbiorze, pomijam sam bieg, tak? Bo w biegu zawsze koncentracja i tak dalej, ale dookoła zawsze było pełno energii, pełno takich wrażeń, fajnych jakichś wypowiedzi, które potem stawały się gdzieś takimi, no nie powiem, że wiralami, ale takimi wypowiedziami, które gdzieś zapadały kibicom w pamięć. I czy ty widzisz sobie rzeczywiście z biegiem czasu taką zmianę, że jesteś innym sportowcem, bo jesteś innym człowiekiem, no bo nabierasz tego doświadczenia właśnie, jesteś coraz bardziej dojrzała dzięki temu, co przeżywasz?
1: Myślę, że tak, że troszeczkę się uspokoiłam, troszeczkę te emocje staram się czasem chować, nie wiem, w kieszeń, czy jak to inaczej powiedzieć. No nie było to łatwe dojść tak naprawdę do tego miejsca, gdzie jestem, bo no z natury jestem troszeczkę emocjonalna. Czasami głupotę mi się jeszcze zdarzy palnąć, ale też czuję, że już tak jakby, no nie wiem, no dorosłam do tego dorosłego sportu. Też mnie to dosyć bardzo cieszy, bo jakby ludzie też zaczynają troszeczkę poważniej mnie traktować, a nie tylko jak, nie wiem, rozpieszczoną, rozwydrzoną małą Ewę, która przychodzi, robi robotę i ucieka.
0: A jak ta dojrzałość przekłada się właśnie na tę robotę, na taką świadomość? Bo tego musisz być świadoma, jesteś od lat, czyli możliwości swojego ciała, swojego organizmu, jego ograniczeń. To każdy sportowiec na takim poziomie jak ty musi mieć to, mówiąc kolokwialnie, ogarnięte, ale tutaj widzisz pewnego rodzaju zmianę w swoim podejściu, że ta dojrzałość też daje ci może jakieś takie właśnie pozytywne rzeczy już stricte na treningach i na bieżni?
1: Jakby ja zdaję sobie z tego sprawę, że no nie jestem stara, ale już z takim stażem treningowym 17 lat, no to już jest troszeczkę, wiadomo, no ciężej i trzeba po prostu mieć czucie tego ciała i bardzo się cieszę, że ja to czucie mam, bo jak mnie coś boli, to umiem po prostu wskazać, gdzie to jest, jak mnie boli, dlaczego mnie boli. No i jakby te treningi, no nie są łatwiejsze, bo wiadomo, obciążenia już muszą być troszeczkę mniejsze, bo no zdrowie jest, ale organizm czasami mówi po prostu już dość, że zwolnij, nie rób tyle powtórzeń, nie rób tyle odcinków. I cieszy mnie to, że razem z trenerką możemy jakby porozmawiać o tym, że obydwie jesteśmy świadome tego, że dobra, stop, w tym miejscu kończymy, jest wszystko dobrze, nie ma co dokładać. Jest to fajne z jednej strony, ale z drugiej strony też fajnie było być tym młodym sportowcem, który miał mnóstwo energii na to, żeby szaleć i na treningu, i jeszcze po tym treningu. A tak to jest, jak już teraz zrobię jakiś mocny jeden trening, no to muszę odpoczywać troszkę dłużej.
0: No tak, ale każdy etap ma swoje prawa i też swoje te blaski i cienie, oczywiście. A powiedz, jak pracujesz przez lata nad taką koncentracją przed startem? Bo umówmy się, no są różne dyscypliny sportu, ale sprint, no to jest coś wyjątkowego. Tutaj rzeczywiście każdy musi wyjść na bieżnię totalnie skoncentrowany, bo jakiekolwiek odbiegnięcie od tego, co jest w tym clue za chwilę, no to za chwilę będzie po występie. Mija 11 sekund, czy niespełna 11, niech będzie niespełna 11 i jest po sprawie, prawda?
1: Okay.
0: Tutaj to wszystko dzieje się bardzo szybko, więc ta umiejętność skoncentrowania się, wyłączenia, na pewno jest trudna.
1: Znaczy się, jeżeli chodzi o koncentrację, zawsze umiałam się skupić tylko na sobie, bo ja wiem, po co ja wychodzę na bieżnię, ja chcę za każdym razem po prostu pokazać się z jak najlepszej strony. No i wchodząc do bloku nie mogę być zestresowana, bo raz była właśnie taka sytuacja w 2022 finał Mistrzostw Świata halowych w Belgradzie i nawet te, nie wiem, 2/0,3 sekund, no to jeżeli wyjdziesz za późno z bloku, to masz tak naprawdę już cały bieg i po prostu gonisz potem na spięciu, a to tak nie może być, to po prostu musisz wyjść idealnie z bloku, nie spiąć się przez cały dystans, no bo tak naprawdę jest po biegu, więc koncentracja tylko na sobie, wiadomo, czasem dużo dźwięków dochodzi, bo stadion i hala rządzą się swoimi prawami, czy tam jakiś płacz dziecka, czy tam jakiś kaszel, cokolwiek, trzeba się skupić na tym, że jesteś tylko ty na swoim torze, tylko twój blok i ta meta, która tam jest za 100 albo 60 metrów.
0: Już teraz te twoje letnie występy były pozytywnie bardzo oceniane przez ekspertów. To wystarczy spojrzeć na czas, więc nawet ktoś, kto nie jest super ekspertem, widzi, że to są po prostu dobre rezultaty. Zastanawiam się, biorąc pod uwagę te rezultaty, jak się też definiuje pewnego rodzaju cele, bo powiedzmy, możesz przybiec czwarta na metę i mieć bardzo dobry czas, możesz wygrać z trochę gorszym czasem, no zwycięstwo zawsze cieszy, chyba każdego sportowca.
1: Oczywiście.
0: Ale przecież można dobiec na miejscu czwartym czy piątym z bardzo dobrym czasem, na przykład season best, i też mieć poczucie dobrze wykonanej roboty, więc to jest coś w lekkoatletyce, gdzie pewnie

0: Można to różnie sobie definiować. Umiesz się cieszyć na przykład po prostu z czasów, nie tylko z miejsc?
1: Jeżeli właśnie to są jakieś meetingi, no zdarzyło się tak, że przybiegłam chyba trzecia w 23 na diamentowej lidze, ale dobiegłam tam z życiówką i pierwszy raz pobiegłam poniżej 11 sekund, więc to po prostu było największe szczęście na świecie. Dobiegłam też druga na Mistrzostwach Europy w Rzymie i to był, no, nie mówmy, że to był zły czas, bo to było chyba 11.0, tam 1 albo 11.0. Myślę, że trochę ciężej by się było cieszyć z tego, bo wiadomo, zwycięzców się nie ocenia i czasów, i tam odległości, ale no najgorzej by było, nie wiem, przybiec ostatnia, ale z życiówką. Tylko że to by wtedy pokazywało, jaki jest mocny skład, ale myślę, że te SB, te życiówki, niezależnie od miejsca, to zawsze będzie cieszyć.
0: Do Natalii Bukowieckiej przez długi czas padały to pytanie o rekord Polski, tak, kiedy pobije rekord Szewińskiej, i też jak z nią rozmawiałem jakiś czas temu, powiedziała, że no trochę jej to spadło z barków, kiedy się to w końcu udało. Na tobie mam wrażenie, że ta presja jest mniejsza, nie ma tych pytań aż tak dużo, nie, one nie pojawiają się chyba aż tak często, ale zakładam, że to jest taki cel, który też ci przyświeca.
1: Jest, no brakuje mi, no bardzo malutko, bo 10.93 to jest rekord Polski, a 10.94 już pobiegłam. W moją stronę więcej pytań padało o to, kiedy zejdę poniżej 11 sekund. A jak już to zrobiłam, to też jakby ta presja troszeczkę zeszła. Zabawne w tym wszystkim jest to, że jeżeli już się raz pobiegnie poniżej 11 sekund, to zrobić to kolejny raz jest dużo łatwiej, niż było dojść do tego, żeby to zrobić przynajmniej ten raz. Ja też nie słucham presji innych ludzi, ja sobie sama nakładam presję, więc to też chyba jest pomocne.
0: Myślisz, że co może się na przykład dziać w Birmingham dla ciebie?
1: Mam nadzieję, że dojadę tam cała zdrowa, w formie. To, co się tam wydarzy, to minimum moje jest takie, żeby po prostu obronić ten srebrny medal. Co tam będzie, to będzie. No ale chciałabym po prostu wyjechać szczęśliwa. O.
0: No i byłoby super, jakbyś taka szczęśliwa, najlepiej z medalem, przyjechała potem, no przyjechała, właściwie niemal wyszła z domu na krótki spacer, bo to tak można powiedzieć, bo Chorzów to już właściwie twoje rodzinne strony. Na koniec chciałem spytać o memoriał Kamili Skolimowskiej, bo to będzie wydarzenie, które, miejmy nadzieję, będzie znowu takim świętem, kiedy ty, twoi koledzy, koleżanki przywieziecie trochę medali i będziemy po prostu mogli wszyscy razem celebrować, cieszyć się razem z wami. Takie starty na takim stadionie, właśnie blisko domu, w twoim regionie, to jest rzeczywiście coś takiego wyjątkowego, na co się czeka?
1: Ja myślę, że memoriał Kamili Skolimowskiej to jest impreza sportowa, która jest na najwyższym poziomie. I nie dość, że jest na mojej śląskiej ziemi, nie dość, że będą rodzice, moi wszyscy przyjaciele, no to jest to takie budujące, bo przychodzą do nas kibice. I jakby wydaje mi się, że przychodzą, wiadomo, oglądać gwiazdy światowego sportu, ale oni są tam dla nas. Więc to nie się mocno.
0: Na koniec się troszeczkę podpuszczę. Jakbyś miała bić ten rekord Polski, to wolałabyś go pobić w Birmingham na imprezie mistrzowskiej? Czy na takim memoriale Skolimowskiej?
1: Ale pytanie. Myślę, że chyba bym wolała zrobić to w Chorzowie. Rekord Polski kolejny na stadionie w Chorzowie biorę w ciemno.
2: Z Ewą Swobodą rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dwanaście minut po trzeciej, to rozpoczynamy nasz wakacyjny program pierwszy.

To było przecież nie tak dawno, gdy byłaś młoda, tak jak ja. Lubiłaś wtedy tańczyć.

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: RMF.pl.
1: Nie tańczę.

najwyżej w durnia. A mówiłem już. Nie tańczę. Niewiele lat, we włosach wiatr, a ludzie mi mówią kapitan. I szepcą coś i wołają, choć zatańcz raz i dwa, bo świta. Nie mówię nie i bawię się i z każdą rozmawiam jak z siostrą. A potem pa i do domu marsz, bardzo proszę nie tak ostro. Bo ja cały jestem mamy, moja mama to ho ho ho ho. Z mamą bardzo się kochamy, mama mi, mama mi, mama ho.

Nie jestem z kamienia i nie wszystko jest we mnie z Edypa. I mało brak, bym powiedział tak, gdy dziewczyna mnie zapyta. Więc jakiś czas ja daję gaz i już nie rozmawiam jak siostrą. Lecz potem pas i do domu Mars, szyk, bardzo proszę nie tak ostro. Bo ja cały jestem mama, moja mama to ho, ho, ho, ho, ho.

Nie, nie byłem karany. Stosunek do służby wojskowej? Obojętny. Nie należę do żadnej organizacji. Ani do kółka. Słowo. Tak bywa, że ktoś wciąga mnie i zatruć mnie chce polityką. I woła, co ci namawia, chodź, ruszaj z nami za ryzyku. Nie mówię nie i bawię się, idea ta w sobie wciąż gaz ma. Lecz potem paj do domu marsz, proszę sobie wziąć te hasła.

Mama, czemuś ciebie taki luter? Mama powie lub całkiem bez słów, może nagle zabrać skuter. Mama, zabrać skuter, nie dopuszczam.

0: Słuchacie RMF PRL. Czas na fakty RMF FM.
1: Przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Jestem, zapraszam.
3: Stanowcza odpowiedź Polski na słowa Putina. MSZ zaprzecza doniesieniom o roszczeniach terytorialnych wobec Ukrainy. Po 2 latach od powodzi kierowcy znów przejadą przez most w Głuchołazach. Apel rodziców dziś chorych na nowotwory. Chcą wznowienia pracy oddziału onkologii i hematologii dziecięcej w Katowicach. Zaczynamy od polskiej odpowiedzi na słowa Władimira Putina. Resort stanowczo oświadczył, że Polska nie wysuwała, nie wysuwa i nie zamierza wysuwać żadnych roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy. A przypomnijmy, to reakcja na wypowiedź rosyjskiego przywódcy, który sugerował, że zachodnie ziemie Ukrainy mogą w przyszłości trafić m.in. do Polski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych określiło te słowa jako dezinformację i próbę skłócenia Ukrainy z jej sojusznikami. To jest most silniejszy od żywiołu, tak mówił wczoraj minister infrastruktury Dariusz Klimczak podczas otwarcia odbudowanej po powodzi przeprawy w Głuchołazach. Nowy most ma 52 metry długości i kosztował 65 milionów złotych. Poprzedni runął pod naporem wody 2 lata temu, przypomnijmy. A burmistrz Paweł Szymkowicz nie ukrywał radości, bo mieszkańcy odzyskali najważniejsze połączenia.
4: To jest nie tylko tranzyt do Czech, to jest droga do kilku sołectw na lewym brzegu. Na lewym brzegu w samym mieście mieszka 4000 osób, 1/3 mieszkańców Głuchołaz. To jest dojazd do 2 największych zakładów przemysłowych, ale to jest też dojazd do kilku ośrodków wypoczynkowych, dlatego naprawdę jest to taki nerw naszego miasta.
5: Czyli dzisiaj wielka radość i świętowanie?
4: No wielka radość, świętowanie, nie ma co ukrywać, ale też mamy z tyłu głowy, że to jeszcze nie jest koniec. Nawet już nie mówię o całej odbudowie popowodziowej, ale tylko tego odcinka, czyli drogi krajowej z przeprawą. Ale jak już będzie most, będzie można przejeżdżać, to już na pewno będziemy spokojniejsi.
3: A na otwarciu mostu była wczoraj nasza reporterka Martyna Czerwińska.
6: Fakty istotne dla rodziców.
3: Rodzice dzieci chorych na nowotwory apelują o wznowienie działalności oddziału onkologii i hematologii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Ślą petycję do premiera, ministra zdrowia NFZ-u i rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Anna Kropaczek w faktach o tym, co dokładnie napisano w tej petycji.
7: Rodzice chcą przywrócenia na Śląsku leczenia dzieci z guzami mózgu i innymi guzami litymi. Tacy pacjenci do końca czerwca byli pod opieką właśnie Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Tam dzieci miały pod jednym dachem to, co w tej chorobie decyduje o wszystkim, napisali w petycji rodzice, czyli zespół onkologów z doświadczeniem w leczeniu guzów mózgu, a także między innymi neurochirurgię dziecięcą i intensywną terapię. Od lipca opiekę nad chorymi przejął ośrodek w Zabrzu, w którym zespół specjalistów z Katowic nie podjął pracy. Skutek jest taki, że dzieci z guzami mózgu są kierowane do szpitali poza regionem. Rodzice podkreślają, że województwo śląskie z ponad 4 milionami mieszkańców powinno mieć 2 ośrodki. Onkologii dziecięcej.
3: Szczecińska North East Marina po roku starań została wyróżniona błękitną flagą. To międzynarodowy certyfikat przyznawany plażom, marinom i jednostkom na całym świecie, między innymi za działania proekologiczne. Marina na Wyspie Grodzkiej zdobyła punkty za dobrą jakość wody, bezpieczeństwo, instalację fotowoltaiczną, samoczyszczący się kosz wodny.
8: To dla mieszkańców właściwie nie zmienia nic. Dla turystów też. Poza tym, że obserwujemy takie bardziej świadome korzystanie z zasobów. Turyści zwracają uwagę na przykład, mamy instalację fotowoltaiczną, czy prąd, którym my ładujemy swoje jachty, też płynie z tej fotowoltaiki. A czy ten kosz, który czyści tą wodę, na ile on przynosi efekty? To też są takie działania pod kątem dostępności naszej infrastruktury i w ogóle budynku.
3: Podkreślała Celina Wołosz z żeglugi szczecińskiej.
6: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
3: Chociaż przepisy tego nie zakazują, lepiej nie jeździć rowerem ze słuchawkami na uszach. Przypomina o tym policja. Takie odcięcie się od bodźców słuchowych znacząco ogranicza percepcję rowerzysty, przyznaje Michał Wolny z Lubelskiego Porozumienia Rowerowego, z którym rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga.
9: Zabronione to nie jest. Można jechać rowerem ze słuchawkami na uszach.
10: No tak, polskie przepisy dopuszczają jazdę rowerem w słuchawkach na uszach w ruchu drogowym. I ja również

0: Zgodnie z przepisami, niezgodnie. My jako rowerzyści jesteśmy niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego, tym bardziej musimy uważać różnymi zmysłami na to, co się dzieje w naszej otoczeniu. Więc tutaj jest kwestia tej utraty słyszalności tego otoczenia, prawda? A te dźwięki są no, kluczowe, jeśli chodzi o podejmowanie jakiejś decyzji, a słuchawki jednak ten kanał informacji nam redukują niemalże do zera. Ale też kwestia wydłużonego czasu reakcji. Kiedy nie mamy tych bodźców dźwiękowych, oznacza to, że różnego...
1: Karetkę usłyszymy trochę później.
0: Trochę później, ale przede wszystkim samochody. Pamiętajmy o tym, że te nowe auta elektryczne, one są o wiele cichsze. Po prostu to zagrożenie zauważamy później, więc ten nasz czas reakcji też się skraca, prawda?
1: Usłyszymy go później, będziemy mieli mniej czasu na reakcję.
0: Albo brak czasu. Na pewno jazda rowerem w słuchawkach na uszach skutkuje taką gorszą orientacją przestrzenną, dlatego że słuch też pomaga nam określić kierunek, prędkość nadjeżdżających pojazdów i bez tego bodźca też trudniej nam ocenić, czy ktoś się do nas zbliża z tyłu, czy z boku, ale też kwestia braku kontaktu z innymi uczestnikami ruchu drogowego, z pieszymi, z innymi rowerzystami, bo oni też do nas różnego rodzaju sygnały wysyłają, czy ustami, czy dzwonkiem, prawda, i mogą do nas zawołać, dać im jakąś informację o zagrożeniu, jakąś prośbę. No i znowu, słuchawki jakby odcinają możliwość otrzymania tego komunikatu.
1: Czyli można, ale lepiej nie.
0: Lepiej nie, dlatego, że po prostu będzie bezpieczniej, prawda? Będziemy mieli większy wpływ na to, w jaki sposób my się zachowujemy w ruchu drogowym i w jaki sposób reagujemy na zachowanie innych odbiorców. Tutaj jest kwestia ryzyka zagrożenia, takiego zaskoczenia na skrzyżowaniach, prawda? Gdzie jest zazwyczaj największa liczba kolizji drogowych. No i te słuchawki odbierają nam możliwość usłyszenia tego nadjeżdżającego auta, motocyklu, autobusu komunikacji miejskiej. Ostatnia taka kwestia istotna to jest rozproszenie naszej uwagi na treści audio, które docierają do nas przez te słuchawki, bo to generalnie obniża naszą koncentrację i zwłaszcza w takich sytuacjach szczególnie wymagającej szybkiej reakcji w ruchu drogowym.
1: Czyli jeżeli słuchamy audiobooka, możemy być myślami, nie wiem, gdzieś na plaży albo w jakimś horrorze, czy na miejscu zbrodni. Chociaż... A tu się okazuje, że no niestety jesteśmy w ruchu drogowym, trzeba uważać.
0: Chociażby tak, nie mówię, że tak musi być, prawda, ale jest to jedna z sytuacji, które po prostu no, rozpraszają naszą uwagę, kiedy musimy być skupieni, ponieważ no, to zagrożenie może być niedaleko i musimy na nie odpowiednio zareagować w konkretnym momencie.
1: Na chodniku to jest bardziej niebezpieczne niż na jezdni?
0: Na chodniku co zasady nie jeździmy rowerem. Więc jeździmy po infrastrukturze rowerowej bądź...
1: Co do zasady nie jeździmy, ale w pewnych warunkach chodnikiem można jeździć.
0: No tak, są te trzy takie warunki dopuszczające, prawda? No,
1: jeżeli pada deszcz.
0: Jeżeli pada deszcz, jeżeli poruszamy się z dzieckiem do 10 roku życia, które w przepisach jest pieszym, no jeśli prędkość na jezdni jest powyżej 50 km na godzinę, chodnik ma przynajmniej 2 metry szerokości. Takich miejsc w mieście jest generalnie niewiele. Pamiętamy też o tym, że jeśli w ogóle w tych wyjątkowych sytuacjach poruszamy się po chodniku, no to jesteśmy gośćmi, prawda, na przestrzeni pieszej, co do zasady, więc zachowujemy szczególną uważność, ostrożność, zmniejszamy prędkość, a jak jest tych pieszych dużo, na przykład przy przystankach autobusowych, to wręcz warto zejść z roweru.
1: No i możemy na przykład, mając słuchawki na uszach, nie usłyszeć, że biegnie gdzieś po tym chodniku jakieś dziecko, zwłaszcza jeżeli pada deszcz, jeżeli to wszystko szumi.
0: Tak, no jak najbardziej z takich incydentalnych sytuacji może być wiele, prawda? Ale miejmy świadomość, że... No,
1: wypadki biorą się z takich incydentalnych sytuacji, z plotu różnych dziwnych okoliczności, których no, nie przewidywaliśmy.
0: Tak, no jakby trzymamy się tej zasady ograniczonego zaufania do wszystkich uczestników ruchu. Ten pieszy wbiegający nam pod przednie koło też jest tym uczestnikiem. Pamiętajmy o tym i słuchawki w przestrzeni, gdzie innych uczestników ruchu nie ma, albo jest ich niewielu.
1: Albo jeżeli na przykład jedziemy sobie rowerem przez las. Chociaż w lesie to chyba milej słuchać ptaków.
0: Myślę, że tak. Ja jeżdżę co do zasady bez, bez słuchawek. Myślę, że mam równie dużą przyjemność z jazdy.
1: A często zdarza się tak, że rzeczywiście rowerzyści jadą trochę nieuważnie.
0: Ciężko powiedzieć. Pamiętajmy, że rowerzyści są na pewno zdecydowanie mniejszym zagrożeniem w ruchu drogowym niż jadący z kilkukrotnie większą prędkością i czasami kilkukrotnie

0: Większą masą pojazdów, więc to one tak naprawdę są tutaj zagrożeniem i statystyki wypadków kolizji mówią tutaj bardzo jasno. Ilość takich groźnych kolizji wiążących się z poważnym uszczerbkiem zdrowia czy śmiercią jest w wyniku zdarzeń rowerzysty z autem.
1: Czy z roweru widać, że kierowcy jadą, niby patrzą na drogę, a tak na dobrą sprawę są wpatrzeni w telefon i przeglądają jakieś tam rolki na skrzyżowaniach albo podczas jazdy.
0: Tak, to się zdarza i mogę to powiedzieć z własnego doświadczenia. Co do zasady warto, jeśli tylko mamy taką możliwość, łapać kontakt wzrokowy z kierowcą. Chociażby na skrzyżowaniu albo jak go wyprzedzamy, wtedy mamy większą pewność, że on też nas obserwuje. Tego typu sytuacje, gdzie kierowca jest rozkojarzony, widać, że rozmawia. Miałem taką sytuację, że kierowczyni robiła makijaż w trakcie jazdy.
1: Też mi się zdarzyło coś takiego widzieć.
0: Ale sytuacja, że jest zatopiony, pisząc jakąś widać wiadomość, czytając jakieś wiadomości w telefonie. Tak, takie sytuacje się zdarzają dosyć często niestety i warto brać poprawkę właśnie na tego typu sytuacje.
1: Ale to na przejściu dla pieszych też jest istotne, żeby jednak, mamy to pierwszeństwo wchodząc jako piesi na przejście, ale żeby spojrzeć, czy ten kierowca patrzy na drogę, czy ten kierowca nas widzi, bo pierwszeństwo możemy mieć, ale możemy wejść przed maskę samochodu prowadzonego przez kierowcę, który w ogóle nie patrzy na drogę.
0: Znaczy, generalnie rekomenduję, żeby niezależnie czy mamy zielone światło, spójrzmy przede wszystkim w lewo, ponieważ z tej strony będzie nadjeżdżał pojazd, który przecina nasz tor jazdy. Dla naszego bezpieczeństwa. Rowerzyści co do zasady...
1: Ten kontakt wzrokowy złapać, bo to, że samochód jedzie powoli, to wcale nie oznacza, że on się zatrzyma.
0: Tak bywa, dlatego ta rekomendacja moim zdaniem jest pozytywna i ona na pewno wpłynie na poprawę tego naszego bezpieczeństwa. Rowerzyści myślę co do zasady mają ten nawyk, ponieważ jadą z większą prędkością i wiedzą, że jeśli wjeżdżają na przykład na przejazd, muszą spojrzeć, niezależnie czy ta sygnalizacja jest, świeci się na zielono.
2: Z Michałem Wolnym z Lubelskiego Porozumienia Rowerowego rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: I dzień dobry wszystkim bohaterom poranka, tym cichym, bo o 4 rano nikt jeszcze nie ma...
5: Słuchacie RMF PRL.

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Andrzej Kochut i wielu innych.
4: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

kocham ciepło twoich rąk. Pomyśl, ile to już lat idziemy przez ten świat. Spostrzegłem dzisiaj pierwszy

dzieci oczekują nas. Pomyśl, ile to już lat idziemy przez ten świat. Spostrzegłem dzisiaj pierwszy

0: Słuchacie RMF PRL. Czas na fakty RMF FM.
1: Mafafam, a o tym już teraz Arkadiusz Stępień-Biernikowski.
2: Witam, zapraszam. Policja zatrzymała podejrzanych o pobicie pary z Ukrainy. Do ataku doszło we Wrocławiu. Możliwy powrót regulowanych cen paliw. Rząd uzależnia jednak tę decyzję od sytuacji na rynku ropy. Gdynia została strażnikiem dobra, tak przekonuje prezydent miasta po tym, jak modernistyczne centrum Gdyni zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wrocławscy policjanci zatrzymali wieczorem dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie młodej pary z Ukrainy. Nastia i Maksym zostali zaatakowani po sprzeczce w sklepie, która wybuchła po tym, jak sprawcy usłyszeli ich ukraiński akcent. Zatrzymani mają 27 i 45 lat, mówi RMF FM Aleksander Freus z wrocławskiej policji.
3: Byli już wcześniej wielokrotnie notowani za różnego rodzaju czyny zabronione. Policjanci nadal intensywnie pracują nad sprawą, aby wyjaśnić wszystkie jego okoliczności i zatrzymać pozostałych sprawców.
2: Jeden z mężczyzn próbował uciec z Wrocławia, został jednak zatrzymany przez kontrterrorystów. 600 kilometrów kwadratowych lasów w zachodniej Francji spalone w wyniku wielkich pożarów, które zagrażają Bordeaux. To powierzchnia odpowiadająca całej polskiej części Puszczy Białowieskiej. Trwa walka z pożarem. Bordeaux spowita jest dymem. Do regionu przyjechał Emmanuel Macron. Wygramy wspólnie tę walkę, tak prezydent Francji wieczorem komentował pierwsze sukcesy strażaków.
4: Macron wyraził zadowolenie z faktu, że w wielu miejscach udało się zatrzymać rozprzestrzenianie się płomieni, ale zaapelował do strażaków, by kontynuowali wysiłki, bo do całkowitego zagaszenia pożaru jest jeszcze daleko i cytuję, najbliższe tygodnie będą trudne nie tylko z powodu dalszej walki z żywiołem, ale również między innymi dlatego, że kilkaset rodzin straciło domy. Emmanuel Macron podkreślił, że przeprowadzona ewakuacja ponad ćwierć miliona osób to największa tego typu operacja od czasów II wojny światowej. Wszyscy stoją za wami murem, by wygrać tę bitwę, zapewnił strażaków prezydent Francji w czasie wizyty w Akwitanii.
2: Relacjonował wieczorne wydarzenia nasz korespondent we Francji Marek Gładysz.
5: Istotne informacje dla kierowców.
2: Mamy ostrzeżenie dla kierowców na Pomorzu Zachodnim. Zablokowana wciąż jest droga krajowa numer 20 między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim w miejscowości Woliczno. Przewróciła się tam ciężarówka i trwa jej wyciąganie. Nikomu nic się nie stało, ale droga jest całkowicie nieprzejezdna. Policja wyznaczyła objazdy drogami wojewódzkimi numer 151 i 148 przez Łobez. Utrudnienia mogą potrwać nawet 7 godzin. I jeszcze jedna ważna wiadomość dla zmotoryzowanych. Premier zapowiada możliwy powrót do ustawowego regulowania cen paliw. Jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie i na rynku ropy pozostanie niestabilna, to przywrócone zostaną tak zwane ceny maksymalne, które obowiązywały kilka tygodni temu.
6: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty.
2: Na razie światowe ceny ropy mocno spadły. To może wpłynąć na ceny na stacjach paliw po weekendzie. To efekt przerwania walk między USA i Iranem oraz doniesienia o wznowieniu rozmów. Co czwarta ofiara utonięcia piła alkohol przed wejściem do wody. To alarmujące dane z Lubelszczyzny. Właśnie tam tragiczne połączenie alkoholu z kąpielą zdarza się częściej niż w innych regionach Polski.
7: 25% przypadków tonięć to jest po alkoholu. Ludzie nie wsiadają do samochodu, bo to jest karalne, ale wchodzą do wody, bo nie można ukarać za wejście do wody po alkoholu, ale konsekwencją może być utrata życia. I przynajmniej 1/4 osób nie utonęłaby, gdyby nie weszła po alkoholu do wody.
2: Ostrzegał Robert Wawruch z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie. Ryzykowne zachowania najczęściej zdarzają się mężczyznom. Tylko około 10% ofiar utonięcia to kobiety. Modernistyczne centrum Gdyni zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła podczas sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w południowo-koreańskim Pusanie. Ścisłe centrum Gdyni doceniono m.in. za starannie zaplanowaną zabudowę śródmiejską i za projektowanie miasta w harmonii z morzem i portem.
8: Od dziś jesteśmy strażnikami dobra, które ma znaczenie nie tylko dla naszego miasta i Polski, ale dla całego świata.
2: Tak mówiła wczoraj po ogłoszeniu decyzji prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek. Wpis na listę to przede wszystkim prestiż, no i szansa na przyciągnięcie turystów. Jak zapewniają władze miasta, nic nie zmieni się dla mieszkańców, właścicieli i zarządców kamienic, jeśli chodzi o ochronę konserwatorską modernistycznego centrum Gdyni. A dodajmy, że to 18 polski obiekt, który został uhonorowany w ten sposób. Kolejne fakty, punktualnie o 6. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, już dziękuję za uwagę. Na poranne wydanie zapraszam w imieniu Tomasza Stańczewskiego i Magdaleny Wojtoń.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Wakacyjna pogoda zapowiada wielki powrót i to taki na bogato.

0: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

0: Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się. I już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio.
3: Jest.

0: Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio.
2: Jesteś pyta.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mieckiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczny pan Krysi z turnusu trzeciego. Ode mnie, panu Krysiu.

i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Sympatycznej panny Krysi z Turnusu III. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Teraz będzie piosenka nie dla mnie, nie o mnie, tylko o was i dla was i przez was, o mnie.

Ci Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

0: jestem. Słuchacie RMF PRL. Czas na fakty RMF FM.
1: Pani Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, poranku.
1: I zapraszamy.
2: Wypadek i duże utrudnienia dla kierowców na S17 w gminie Żyżyn na Lubelszczyźnie.
3: Na początek faktów o 6:00 pilna informacja z gorącej linii RMF FM.
2: Jest śledztwo w sprawie śmierci Polki w zamachu terrorystycznym w Berlinie.
3: Pożary trawią południe Europy, francuskie Bordeaux szykuje się na masowe ewakuacje.
2: W tych faktach także ostatni mecz pierwszej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy.
3: Ale będzie też włoska piłka z ogromnymi problemami.
2: Na początek zablokowana S17 na wysokości miejscowości Żerć, to jest w gminie Żyżyn na Lubelszczyźnie.
3: W tym wypadku ranny został kierowca, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
2: A wy na gorącą linię informujecie od rana o utrudnieniach na trasie w stronę Warszawy.
4: W tej chwili droga jest zamknięta od jakichś tam 20, pół godziny. Nie wiadomo, kiedy zostanie w tej chwili otwarta. Karetka przyjechała, bo wcześniej ogólnie tam był wypadek i było zwężenie drogi. I w tym miejscu właśnie drugie auto najechało na auto.
3: Uważajcie, o poranku na polskich drogach 600 700 800 to jest numer naszej gorącej linii.
2: Jeżeli jesteście w trasie, dajcie znać.
3: To fakt RMF FM. Jest śledztwo w sprawie śmierci polskiej obywatelki w Berlinie.
2: 65-letnia kobieta zginęła w sobotę, gdy w uczestników Parady Równości półciężarówką wjechał islamista. Ranił też 29 osób.
3: Dzień później niemieckie służby zastrzeliły tego zamachowca podczas próby zatrzymania. O szczegółach Krzysztof Zasada.
5: Śledztwo w sprawie śmierci Polki wszczął Mazowiecki Wydział Prokuratury Krajowej. Podstawą postępowania są przepisy mówiące o zamachu terrorystycznym. Jak podkreślają prokuratorzy, za ten czyn grozi dożywocie. Śledczy w postępowaniu muszą wyjaśnić wszelkie okoliczności tej tragedii. Czy 21-letni sprawca działał sam, czy miał wspólników, czy ktoś pomagał mu w przygotowaniach albo w planowaniu zamachu. Wiadomo, że napastnik w maju został skazany przez niemiecki sąd na 22 miesiące więzienia za próby przyłączenia się do ISIS. Sędzia uznał jednak, że młody mężczyzna nie trafi za kraty, a orzekł wobec niego półroczny okres próby i skierował na terapię. To rozstrzygnięcie, o którym media szerzej poinformowały wczoraj, wywołało w Niemczech gorącą debatę o zbyt pobłażliwym stosowaniu prawa wobec młodych przestępców.
3: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry prokuratura skierowała wczoraj do władz Stanów Zjednoczonych.
2: Polityk PiS ma usłyszeć zarzuty w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
3: Dokument został przekazany drogą dyplomatyczną przez Ministerstwo Sprawiedliwości do sekretarza stanu USA Marco Rubio.
6: Do wniosku załącza się odpowiednie dokumenty, prawomocne postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, postanowienie o przedstawieniu zarzutów, list gończy.
3: Wyliczała rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
2: Jeżeli Departament Sprawiedliwości USA uzna, że dokument spełnia wymogi formalne ekstradycji, zostanie wysłany do sądu federalnego.
3: Cała procedura potrwać może od kilku do nawet kilkudziesięciu miesięcy. Burmistrz francuskiego Bordeaux, Thomas Cazeneuve, ostrzega, przygotowujemy się na wszelkie ewentualności, ponieważ jeden z licznych pożarów trawiących Francję znajduje się obecnie 15 kilometrów od południowo-zachodniego krańca miasta.
2: Prezydent Emmanuel Macron, odwiedzając dotknięty pożarem obszar w regionie Żyrondy, powiedział, że kraj stoi w obliczu zupełnie bezprecedensowego pożaru, najpoważniejszego od czasu II wojny światowej.
3: Płonie Francja, płonie także część Hiszpanii, gdzie z powodu pożarów lasów i łąk zostało ewakuowanych lub zmuszonych do pozostania w domach 175 tysięcy osób.
2: Do Hiszpanii pojedzie 105 polskich strażaków. Trzy zmiany liczące po 35 osób będą pomagać na Półwyspie Iberyjskim w walce z szalejącym żywiołem.
7: Możemy tutaj powiedzieć, że to są specjalnie wyszkoleni strażacy, którzy mają sprzęt, którzy mają doświadczenie, którzy mają specjalne szkolenia. Są to strażacy, którzy będą mogli dojść w ciężkie tereny leśne.
3: Przypominał o tym kapitan Hubert Ciepły z Państwowej Straży Pożarnej. Wylot polskich strażaków w najbliższą sobotę. A po zwycięstwie 2-0 z Piastem Gliwice, KGHM Zagłębie Lubin liderem po pierwszej inauguracyjnej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Tak wieczorem bawił się Lubin. Po ostatniej bramce trener Leszek Ojrzyński po meczu podsumowywał wynik lepszy niż gra jego podopiecznych.
2: Po 6:30 fakty sportowe, teraz włoska piłka z problemami.
3: Paolo Maldini, jedna z legend włoskiej piłki, zaledwie po kilkunastu dniach zrezygnował z funkcji dyrektora technicznego Włoskiej Federacji Piłkarskiej. Z pracy odejdzie też Brazylijczyk Leonardo, zatrudniony jako doradca Maldiniego. A wcześniej obaj zgodzili się objąć stanowiska w ramach gruntownej przebudowy systemu zarządzania piłkarską reprezentacją.
2: Kochający Calcio Włosi, przypominamy, nie zakwalifikowali się na na trzecie z rzędu Mistrzostwa Świata. Narodowa tragedia.
3: No i Maldini miał pomóc w odbudowie drużyny. Jednym z pierwszych zadań miało być znalezienie nowego trenera, następcy Gennaro Gattuso. Nie udało się z Pepem Guardiolą, bo był za drogi. Nie udało się też z byłym reprezentantem Włoch Andreą Pirlo.
2: Ta kandydatura upadła przez powiązanie biznesowe Pirlo z rosyjską firmą bukmacherską.
3: Nowy prezes włoskiej federacji piłkarskiej Giovanni Malago robi dobrą minę do złej gry, zapewnia krótko. Pracujemy. On, przypominamy, zastąpił Gabriele Gravinę, który podał się do dymisji po tym, jak pod koniec marca Włochy przegrały po rzutach karnych z Bośnią i Hercegowiną decydujący mecz barażowy o awans na Mistrzostwa Świata.
2: Nas również tam zabrakło.
3: Niestety.
2: Zapraszamy o poranku na fakty.

0: stopni jest w Gorzowie Wielkopolskim, na cieplej teraz 17 we Wrocławiu. Super. Potem oczywiście będzie cieplej, bo na termometrach zobaczymy 17 w Suwałkach, wiem, bez strzału, ale już 22 kreski będą w Łodzi. 25 stopni pokażą termometry we Wrocławiu i w Opolu. Deszcze będą krążyły przelotne i delikatne, na przykład o godzinie 10 możliwe w Zakopanem, a o 16, o 15 na Suwalszczyźnie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Biomet w ciągu dnia neutralny, ale teraz rano.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nigdy nie widział.

wygoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło Jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał Jabłuszek, może calus od gruszek,

Temu słyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

Wybierasz gorące hity? A może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne Przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF PRL. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy od pilnej informacji z autostrady A1 w Łódzkiem.
2: Bus uderzył tam w bariery. Dwie osoby zostały ranne.
3: Przed wyjazdem na piątek jest wypadek, jest droga zablokowana.
1: Ostrzegamy, nie przejedziecie w tej chwili w stronę Gdańska.
2: Te informacje wysyłacie na gorącą linię RMF FM.
1: Numer do nas przypominamy 600-700-800, adres fakty@rmffm.pl.
2: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu pary Ukraińców.
1: Kobieta i mężczyzna, Nastia i Maksym, zostali zaatakowani po sprzedaczce w sklepie. Zatrzymani mają 27 i 45 lat, są znani policji, wcześniej byli już notowani, mówi RMF FM Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
4: Zatrzymani byli już wcześniej wielokrotnie notowani za różne rodzaju czyny zabronione. Policjanci nadal intensywnie pracują nad sprawą, aby wyjaśnić wszystkie jego okoliczności i zatrzymać pozostałych sprawców.
2: Jeden z tych mężczyzn próbował uciec z Wrocławia. Został zatrzymany przez kontrterrorystów.
1: Według Gazety Wyborczej jednym z zatrzymanych jest Adam C., pseudonim Cycu, gangster z więzienną przeszłością, bokser walczący na gołe pięści, pseudokibic, walczący także w MMA. Jeden z dwóch reaktorów elektrowni atomowej w rumuńskiej Czarnowodzie zostanie dziś prewencyjnie wyłączony z powodu zbyt niskiego poziomu wody w Dunaju.
2: Jak informuje rumuńskie Ministerstwo Energetyki, poziom rzeki jest najniższy od 3 dekad. Zamknięcie reaktora ma zapobiec uszkodzeniu systemu chłodzącego.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Po inauguracyjnej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy liderem KGHM Zagłębie Lubin, które pokonało Piasta Gliwice 2-0.
2: O zwycięstwie miedziowych teraz w faktach sportowych Cezary Dziwiszek. Dzień dobry. To jest zasłużona wygrana.
8: Ja powiem tak, może statystyki na to nie wskazywały, ale Zagłębie było wczoraj konkretne. Po nudnej pierwszej połowie, w drugiej najpierw do siatki trafił zmiennik Jakub Sypek, a potem asystował przy golu Marcela Reguły i Zagłębie wygrało 2-0.
9: To tym bardziej to cieszy, że taki początek jest zanotowany, ale wiadomo, że ważniejszy jest koniec. A do końca jeszcze daleka droga, no ale mamy te 3 punkty i to cieszy.
8: Mówił po meczu Leszek Ojrzyński, trener Zagłębia, czyli jak mówiliście, lidera Ekstraklasy, bo jako jedyni miedziowi wygrali różnicą 2 goli. Piast zaczyna jako czerwona latarnia ligi. Maciej Rybus, były reprezentant Polski, który pozostał w Rosji po jej ataku na Ukrainę, ma wrócić do kraju. Jak informuje dziennikarz Sebastian Staszewski, 36-letni Ryba ma trafić do trzecioligowego Pelikana Łowicz, którego jest wychowankiem. Za lewo skrzydłowym 2-letni rozbrat z futbolem. Do Rosji wyjechał z Legii w 2012 roku. Pozostał w niej, jak mówił, ze względu na sytuację rodzinną. Jego żona jest Rosjanką, mają dzieci. W reprezentacji Polski Maciej Rybus zagrał do tej pory 66 spotkań. Ewa Swoboda obroniła w weekend tytuł mistrzyni Polski w biegu na 100 metrów. 10 sierpnia w Birmingham rozpoczną się Mistrzostwa Europy, w których nasza sprinterka będzie bronić srebra sprzed 2 lat w Rzymie.
10: Myślisz, że co może się na przykład dziać w Birmingham dla ciebie?
11: Mam nadzieję, że dojadę tam cała zdrowa, w formie. To minimum moje jest takie, żeby po prostu obronić ten srebrny medal. Co tam będzie, to będzie. No ale chciałabym po prostu wyjechać szczęśliwa. O.
8: Całą rozmowę Patryka Serwańskiego z Ewą Swobodą mamy na rmf24.pl.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Magdalena Karwat-Marek, dzień dobry.
13: Dzień dobry, dzień dobry. I słuchajcie, bo wczesny poranek, jak już mówił Przemek Skowron dzisiaj, na południu kraju zaczął się może i deszczowo i chłodno, i że 10 stopni w Zakopanem i tak dalej, ale to jest tylko taka zmyłka, bo dzisiaj w ciągu dnia nigdzie nie będzie już padało. Czeka nas taka przyjemna, umiarkowana temperatura od 18 stopni na Podlasiu i na Pomorzu, przez 22 stopnie w centrum, aż po 24 na zachodzie. No i mapy pokazują, że dzień po dniu będzie się robiło coraz goręcej.
12: To co?

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF PRL. Czas na fakty RMF FM.
1: Jakże w RMF FM. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
2: A jedynka zablokowana między węzłami Łódź Północ Piątek.
3: Jeżeli jedziecie w tej chwili w stronę Gdańska, ostrzegamy, bus uderzył tam w barierę.
2: O poranku utrudnienia też na Krajowej 17 między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim.
3: To zatem kierowcy, dajcie głośniej radia.
2: Jutro ostatnie przed przerwą posiedzenie Sejmu.
3: Czego na tym posiedzeniu zabraknie? O tym powie za chwilę nasz dziennikarz.
2: Właściciele fabryki smakołyków dla zwierząt walczą o istnienie swojej firmy po pożarze.
3: Nagłośniamy problem rodzinnego przedsiębiorstwa z Dziardonic w Kujawsko-Pomorskiem.
2: Zaczynamy fakty od ważnych informacji dla kierowców.
3: Autostrada A1 zablokowana między węzłami Łódź Północ Piątek na pasach w kierunku Gdańska.
2: Jak już informowaliśmy w faktach, bus uderzył w barierę. Dwie osoby w wypadku zostały ranne.
3: Niebezpiecznie o poranku także na drogach Lubelszczyzny.
2: Zderzenie samochodu osobowego i ciężarówki w Jatutowie na Krajowej 17. Jedna osoba została tam ranna. Na odcinku Zamość Tomaszów Lubelski policja w tej chwili kieruje ruchem.
3: I jeszcze ekspresowa S17, odcinek Żyżyn Skrótki. Tam na wysokości miejscowości Żerć, jak już mówiliśmy w faktach, zderzenie dwóch aut osobowych, jedna osoba w wypadku cierpiała, zablokowane w tej chwili pasy ekspresówki w kierunku Warszawy, ostrzegamy. Od deklaracji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w sprawie ekshumacji Polska nie otrzymała żadnej nowej zgody na prace poszukiwawcze.
2: W połowie lipca prezydent Ukrainy ogłosił m.in., że jego kraj otworzy wszystkie archiwa dotyczące rzezi wołyńskiej, a także wyda decyzję w sprawie udzielenia dodatkowej znaczącej liczby pozwoleń na prace poszukiwawczo-ekshumacyjne.
3: O poranku w faktach RMF FM, teraz nasz reporter Jakub Rybski. Dzień dobry Jakubie. Jestem. Co jeszcze udało się ustalić w tej sprawie?
4: Polskie Ministerstwo Kultury do tej pory nie otrzymało od strony ukraińskiej żadnych informacji o nowych pozwoleniach na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej. Moi rozmówcy przyznają też, że wciąż nie wiedzą, co właściwie deklaracja Wołodymyra Zełenskiego oznaczała. W resorcie panuje jednak przekonanie, że przede wszystkim uproszczona może zostać procedura wydawania zgody na pracę w zachodniej Ukrainie. Przypomnę, tamtejsze przepisy przewidują, że najpierw trzeba otrzymać pozwolenie na poszukiwania grobu, a dopiero później na ekshumację. A na decyzję w wielu przypadkach czekaliśmy miesiącami. Ministerstwo przede wszystkim liczy na to, że teraz te zgody będą wydawane znacznie szybciej.
5: Trzymamy się faktów.
3: Jutro rozpoczyna się ostatnie przed wakacjami posiedzenie Sejmu.
2: W porządku obrad zabrakło jednak ustaw, o których jest głośno w koalicji rządowej.
3: Na linii faktów reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
6: Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry, Kacprze. Jakie ważne ustawy rządzący zostawiają sobie dopiero na jesień, zatem po wakacjach?
6: To przede wszystkim ustawy reformujące ochronę zdrowia. Mimo że premier zapowiadał pilne prace nad tymi przepisami, to ostatecznie nie zajął się nimi jeszcze rząd. Więc projekty przygotowywane przez Jolantę Sobierańską-Grędę trafią na wiejską najwcześniej we wrześniu. Oprócz tego jest ustawa o najmie krótkoterminowym. Co prawda rząd przyjął przepisy już 2 tygodnie temu, to jednak w koalicji jest spór co do ostatecznego kształtu przepisów. Jutro przedstawiciele poszczególnych klubów mają spotkać się z ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, Maciejem Berkiem, aby przedstawić swoje poprawki do ustawy. Tym projektem, który dzieli koalicję rządową, posłowie też zajmą się najwcześniej we wrześniu.
2: Włodzimierz Czerzasty, marszałek Sejmu i przewodniczący Nowej Lewicy, będzie gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM.
3: Już teraz zapraszamy na poranną rozmowę RMF FM 7:40.
2: Rodzinna firma z Dziardonic w Kujawsko-Pomorskiem odbudowuje się po pożarze, który w kwietniu strawił główną halę produkcyjną i magazyn. Przedsiębiorstwo produkowało przysmaki dla psów.
3: Jego właściciele postawili jasny cel. Nie zwolnią nikogo z 50-osobowej załogi i własnymi siłami odbudują zakład założony przez ich dziadków.
7: Jeszcze w dniu pożaru usiedliśmy wszyscy na gorąco i powiedzieliśmy sobie, że działamy dalej, że nie poddajemy się.
8: Zostawiliście wszystko, co macie, po to, żeby ten zakład dalej działał, żeby ta fabryka dalej działała.
9: Tak, dokładnie. Zarówno nasze jakieś prywatne domy i nieruchomości, części wspólne, które mamy ze wspólnikami.
7: W tej chwili działamy, mamy gdzieś na około 80% wydajności. Udało się nam tak naprawdę zachować całą załogę, nikogo nie zwolnić, co było tak naprawdę naszym celem, ponieważ tutaj pracownicy to są nasi sąsiedzi, to są często nasze rodziny, to są dzieci naszych pracowników, którzy pracują tu pracowali też od przez 20-30 lat. To nie był tylko nasz dramat, tylko tak naprawdę to był dramat 50 rodzin, które tutaj tak naprawdę mieszkają wokół nas.
3: Dziardonice w Kujawsko-Pomorskim. Z Adamem Barańskim i Janem Sokołowskim rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
2: A do tej historii wrócimy jeszcze w faktach.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Magic Karwat Marek i wakacyjna prognoza pogody.
10: Burze, deszcze, a na to wszystko upały, a potem znowu chłód i to już jest wszystko za nami. W tym momencie do pogody wkracza nie kto inny, a Wyż Olaf. I to właśnie ten Olaf sprowadza nam do kraju takie umiarkowane i takie dość przyjemne lato. Jeśli dzisiaj będzie padało, to przelotnie, ale przede wszystkim będzie więcej słońca. No i to będzie taki ostatni umiarkowany letnio dzień, bo od jutra czeka nas początek fali upałów.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: A zatem w oczekiwaniu na te upały, komuś jednakowoż może być mało dzisiaj.

0: słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: RMF PRL.

Byłem latawcem, dzień wypłynął, białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość

RMF-u czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF PRL. Czas na fakty RMF FM.
1: Na A1 odblokowano już jeden pas autostrady w kierunku Gdańska po porannym wypadku busa.
2: Przypominamy, między węzłami Łódź Północ, piątek, bus uderzył w bariery i wypadł z jezdni. Dwie osoby ucierpiały. W miejscu wypadku w tej chwili można już przejechać szybkim pasem autostrady.
1: W Głuchołazach, po blisko 2 latach od niszczycielskiej powodzi, mieszkańcy znów mogą korzystać z głównej przeprawy nowego mostu przez Białą Głuchołazką w ciągu drogi krajowej nr 40.
3: Most ma 52 metry długości, kosztował 65 milionów złotych i ma być odporny na ekstremalne kataklizmy. Mieszkańcy przyznali mi, że wygląda solidnie.
4: Fajny, duży, gruby, tłusty, jakby to powiedzieć, no pancerniak to nazywają, no nie?
3: Dla mieszkańców to nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale przede wszystkim komfort przemieszczania się. Most łączy dwie części miasta i prowadzi do Czech.
5: Bardzo się cieszę, że w ogóle będzie przeprawa, zwłaszcza za wszystkich tych mieszkańców z drugiej strony rzeki.
6: Mój basen jeszcze może nam nadremontują, stadion, wie pani, to będziemy mieli już jak w Las Vegas.
3: Na to jeszcze chwilę poczekamy.
2: O otwarciu tego, jak słyszeliście, tłustego mostu pancerniaka, nasza reporterka Martyna Czerwińska.
1: Za pół godziny w porannej rozmowie w RMF FM gościem Tomasza Terlikowskiego będzie, przypominamy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
2: Wśród pytań do marszałka m.in. układ sił w Sejmie po ewentualnym podziale Prawa i Sprawiedliwości.
1: Komitet Polityczny PiS ma dzisiaj zdecydować, co dalej z ponad 30 parlamentarzystami ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.
2: Tymi, którzy nie złożyli deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń prowadzących działalność o charakterze politycznym. Były premier zapowiedział, że w przypadku usunięcia członków stowarzyszenia z PiS założą oni własny klub parlamentarny.
1: Zapraszamy 7:45 na poranną rozmowę w RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Posłuchajmy Magica, bo Magic się zna na pogodzie i wie te wszystkie
9: historie. I muszę
8: historie
9: coś wyznać. No.

Pytasz, czy kogoś kochałam przed tobą. Nie wiem, być może, że tak. Czy to jest ważne, pójdź usiądź tu obok, wczuj się.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: RMF PRL.
1: Słuchacie RMF PRL. Czas na fakty RMF FM.
2: W RMF FM. To co najważniejsze. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Polecamy.
3: Czy Komitet Polityczny PiS zatwierdzi dzisiaj wykluczenie z partii ponad 30 parlamentarzystów ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego?
4: Jeżeli tak się stanie, powstanie w Sejmie nowy klub parlamentarny.
3: A już za moment poranna rozmowa w RMF FM, której gościem jest dzisiaj marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
4: W porannych faktach także Polak, który w nocy potrzebował pomocy w słowackich Tatrach.
3: I aktualne ostrzeżenie drogowe z 81 w Śląskiem.
4: Podział pomieszczeń, dostęp do limuzyn i podział pieniędzy. To czeka polityków prawicy, jeżeli Mateusz Morawiecki złoży dziś wniosek o powołanie nowego klubu parlamentarnego w Sejmie.
3: Jeżeli Komitet Polityczny PiS zatwierdzi odejście kilkudziesięciu członków z partii, członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus, byłego premiera, złożą wniosek o powołanie nowego klubu. Kasper Wróblewski w porannych faktach.
5: Witam ponownie.
3: Jakie zmiany nastąpią w Sejmie, jeżeli były premier utworzy nową formację polityczną?
5: To przede wszystkim kwestia podziału finansowego. Każdy klub parlamentarny otrzymuje miesięcznie środki z budżetu Kancelarii Sejmu, więc Prawo i Sprawiedliwość część pieniędzy będzie musiała oddać. Jak powiedział mi wiceszef Kancelarii Sejmu, minister Jerzy Woźniak, PiS będzie musiał podzielić się nie tylko pieniędzmi.
6: Nowy klub, który powstanie, będzie musiał przejąć część pomieszczeń klubu, który się pomniejsza.
5: Jeśli powstanie nowy klub, to Kancelaria Sejmu musi także wyposażyć ludzi Mateusza Morawieckiego w limuzyny.
6: Nowy klub dostanie od nas do dyspozycji, szef dostanie jeden samochód i klub dostanie drugi samochód służbowy do korzystania jako kluby.
5: W związku z rozpadem w PiS-ie ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego po utracie kilkudziesięciu posłów przestanie być największym klubem w parlamencie.
4: 35-letni Polak potrzebował pomocy w słowackich Tatrach. Zszedł ze szlaku w rejonie rakuskiej Czuby, wszedł na folwarską grań, tam niestety utknął.
3: Na pomoc ruszyli mu ratownicy Chorskiej Zachrannej Służby z Tatr Wysokich. Polaka udało się sprowadzić w bezpieczne miejsce.
4: Przed poranną rozmową jeszcze aktualna informacja drogowa. Samochód uderzył w barierę na 81 w pobliżu miejscowości Ochaby w Śląskiem.
3: Tam droga jest zablokowana w kierunku Skoczowa. Uważajcie.
7: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
3: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
8: Dzień dobry, moim gościem jest Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, przewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie marszałku.
9: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry
8: Znalazł
9: państwu.
8: Znalazł pan już miejsce dla nowego klubu, który dziś prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, powstanie?
9: Nie znalazłem, bo nie szukałem za bardzo.
8: No, ale jak pan nie szuka? No teraz wszyscy się zastanawiają, gdzie oni będą siedzieć.
9: No z tego wynika, że nie wszyscy. Proszę pana, panie redaktorze, spokoju trzeba w tej sprawie. Na pewno nie będziemy robili żadnych zmian dzisiaj albo jutro. Na pewno na najbliższym posiedzeniu Sejmu, a zaczynamy Sejm od jutra, nie będzie żadnych zmian, bo nie wprowadzę żadnych zmian. Niech się tam panowie i panie poukładają spokojnie.
8: Nie będziecie głosować kandydata na wicemarszałka PiS-u? No po tylu miesiącach pani Elżbieta Witek zrezygnowała. Jest nowy kandydat. Masz do ciepła, pan nie chce głosować.
9: Ale proszę pana, ale to akurat PiS zrobił bardzo konsekwentnie, muszę panu powiedzieć, bo oni mieli takie hasło Elżbieta Witek albo nikt. Wybrali drugi wariant, wybrali nikt.
8: No jak to stowarzyszenie, no przecież to jest kolejne stowarzyszenie, no drugie tak. Płuco teraz.
9: Drugie płuco.
8: Młody, konserwatywny, umiarkowany, napisał Mariusz Błaszczak.
9: Niech robią co chcą, niech się poukładają, niech rozmawiają ze sobą. Ja mogę powiedzieć tak, po pierwsze, na tym posiedzeniu Sejmu nie planuję wprowadzania żadnych zmian. W związku z tym nie będziemy wprowadzali i głosowali z wyboru wicemarszałka. W tej chwili jest tak, że idzie miesiąc sierpień. Jak już panowie i panie wszyscy się poukładają, wrócimy do tego na posiedzeniu wrześniowym, pierwszym albo drugim. Jeżeli nie było wicemarszałka przez 2,5 roku czy przez 3 lata, to jeżeli nie będzie przez 3 lata i 2 miesiące następne,
8: ale będzie jeden wicemarszałek? Czy będzie może dwóch? No bo jak będzie PiS by chciał swojego i Stowarzyszenie Rozwój Plus chciałoby swojego, a na pewno będą chcieli, a może jeszcze Unia Centrum, to trzech.
9: Uchwała Sejmu w tej sprawie jest taka, że jest 6 wicemarszałków. Jest w tej chwili jeden wakat. Należałoby zmienić uchwałę Sejmu w tej sprawie. Nie przypuszczam, nie widzę sił politycznych, które by miały w tej chwili ochotę powiększać ilość wicemarszałków.
8: No dobrze, ale panie marszałku, no to kto będzie tym wicemarszałkiem? No nawet za 2 miesiące. Rozumiem, że mamy czas, że są wakacje, że pan teraz się trochę panie grzeje, cieple, też wszyscy politycy prawicy do pana pielgrzymują.
9: Tak, to prawda.
8: Jak
9: to prawda,
8: sierpień to się prawda. Zbliża, jak jest na Jasną Górę prawie to, do pana przyjeżdżają.
9: Jest. z tą Jasną Górą trochę pan redaktor przesadził, ale teraz jestem jedną z osób na prawicy ku swojemu zdziwieniu pożądaną, z pożądanych osób. Proszę pana, no przyjdzie czas, to będziemy w tej sprawie decydowali. Myślę, że w takich sprawach trzeba wykazywać dużo dystansu i spokoju. Kto będzie decydował, to informacja dla prawicy, kto będzie decydował, czy będzie zmieniana uchwała w sprawie ilości wicemarszałków, czy nie. Koalicja 15 października. Spotkamy się pewnie na początku września, podyskutujemy, jak to ma wyglądać. Pewnie będę proponował, bo jestem odpowiedzialny za Sejm, pewnie będę proponował jakieś rozwiązania. Podyskutujemy, popatrzymy, posłuchamy, przyjrzymy się, poanalizujemy, posłuchamy, co panowie mówią, bo jestem ciekawy, czy się trochę może zmieni atmosfera w Sejmie.
8: Właśnie, bo chciałem się zapytać, bo politycy prawicy mówili o panu, panie marszałku, wypowiadali zdania bardzo... No nie wiem, czy dla pana bolesne, ale na pewno bardzo ostre. Prawie tak jak teraz Kurski
9: proszę
8: wobec Morawieckiego.
9: Pana,
8: teraz też tak mówią.
9: Proszę pana, czy to było bolesne? To było przede wszystkim głupie. Jeżeli ktoś
8: ale
9: myśli,
8: teraz tak mówią?
9: Że, nie, teraz mówią, że po prostu wydaje się, że chyba ktoś pobłądził. Znaczy, na mnie nie robi wrażenia, powiem szczerze, określenie czerwona szmata, świnia, gangster albo tam, nie wiem,

0: tego nie zmienią. Widzę tę całą obłudę. Myślę, że w tej chwili też pomyślą o zmianie kandydata na przykład w PiS-ie na premiera.
1: Kogo?
0: No, poszukają kogoś, kto ma jakieś osiągnięcia. No, na przykład może to być Matecki. Matecki za Czarneckiego.
1: Za Czarnka. Stawiamy kropkę, panie marszałku.
0: Ale wie pan dlaczego? Bo Matecki ma osiągnięcia, ma zarzuty.
1: To za chwilę przejdziemy do osiągnięć posła Mateckiego. Bardzo dziękujemy słuchaczom Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
2: Tam zapraszamy. Na pewno żadnych zmian ani dziś, ani jutro, tak o ewentualnym nowym klubie parlamentarnym w Sejmie mówił przed chwilą marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
3: Jutro przypominamy ostatnim przed wakacjami posiedzenie Sejmu.
2: A potem parlamentarne wakacje. Rozmowa z marszałkiem Sejmu trwa w Radiu RMF 24.
3: Polecamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: Mam taki dwuwiersz wprowadzający. Magic tu, magic tam, pogoda robi nam. Popatrz.
8: O, jak ładnie. I sialalalalam.
7: Młody Mickiewicz.
8: A wysyłacie nam pod 3-2-2 swoje sny, a ja na tej podstawie sprawdzam pogodę. Na przykład komuś się śniło, że jedzie do Polski. To jest piękny sen, bo w Polsce dziś temperatura około 20 stopni, słońce i jest perspektywa, że co najmniej kilka dni będzie naprawdę ciepło. A naszej słuchaczce śniła się rzeka, ale nie wie jaka. Myślę, że jeśli ta rzeka była spokojna, to zwiastuje ładną pogodę i to się dzisiaj sprawdzi.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: A sponsorem udanego dnia przy najlepszej muzyce pod słońcem jest RMF FM.

dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF PRL. Czas na fakty RMF FM.
1: Jedna osoba zginęła w wypadku na Krajowej 62 w rejonie Pustych Łąk na Mazowszu. To jest odcinek Wyszków-Łochów.
2: Ciężarówka zderzyła się tam z autem osobowym. Droga jest zablokowana i tak będzie co najmniej przez 2 godziny.
1: Wąskie gardło też po wypadku na mazowieckim odcinku A2 w rejonie Pruszkowa.
2: Zderzyły się tam 2 auta osobowe i ciężarówka. Zablokowany jest jeden pas autostrady w stronę Poznania.
1: W porannych faktach teraz Francja walcząca z ogromnymi pożarami lasów.
2: Najnowsze informacje zebrał Marek Gładysz.
3: Rozprzestrzenianie się pożaru, który niszczył lasy w południowej Akwitanii, zostało zatrzymane. 15 tysięcy osób otrzymało pozwolenie powrotu do domów, których na szczęście płomienie nie zniszczyły. Natomiast rozprzestrzenianie się pożaru lasów niedaleko przedmieść samego Bordeaux zostało wprawdzie zahamowane w wielu miejscach, ale strażacy próbują teraz całkowicie zatrzymać płomienie, które zdaniem ekspertów przemieszczają się na niektórych obszarach w sposób chaotyczny. Media zauważają, że prezydent Emmanuel Macron podkreśla, iż sytuacja generalnie jest lepsza niż 2 dni temu, ale apeluje do straży pożarnej, by kontynuowała wysiłki.
1: Meteo France prognozuje dziś tymczasem nową falę upałów na południowym zachodzie kraju. Dziś zapowiadane tam nawet 40 stopni Celsjusza.
2: Zdjęcia z pożarów we Francji, ale też Hiszpanii mamy na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: The King, LeBron James, oficjalnie zagra w przyszłym sezonie NBA w drużynie z Filadelfii.
2: Zaczynamy fakty sportowe, które przygotował Cezary Dziwiszek.
7: Dzień
2: witamy.
7: Dobry.
2: To co, poplotkujemy? Prawda, że zgodził się na znacznie niższe zarobki?
7: Jeszcze jak. W ubiegłym sezonie LeBron zarobił w Los Angeles Lakers grubo ponad 50 milionów dolarów. Teraz podpisał 2-letnią umowę na zaledwie 8 milionów. To kilkanaście razy mniej. Ale grająca legenda podkreśla, że na pieniądzach już jej nie zależy. Mimo 41 lat na karku, w grudniu 42 dalej chce czarować na parkiecie.
8: Lakers are down by 3 for the tie. It's good. LeBron James is money.
7: Philadelphia 76ers. LeBron James rozegra rekordowy 24 sezon w NBA. Mistrzostwo wygrywał 4-krotnie, czyli o 1 raz więcej niż jego nowa drużyna, która czeka na tytuł już 43 lata. Wzruszające pożegnanie Marka Cucurei z Chelsea. Hiszpański mistrz świata opublikował film w mediach społecznościowych.
9: I now leave the club being a man.
7: Odchodzę jako mężczyzna. Dzięki wam spełniłem swoje marzenia i chcę za to podziękować.
9: Once a blue, always a blue.
7: Raz zostałeś niebieskim, to pozostaniesz za ponad 50 milionów euro. Cucurella przeszedł do Realu Madryt. Nasi siatkarze szykują się do turnieju finałowego Ligi Narodów. Są już na miejscu w Ningbo, w Chinach, gdzie, jak mówi rozgrywający Jan Firlej, muszą się przyzwyczaić do nowej strefy czasowej, co w tym sezonie, jakkolwiek, zdarza im się już nie pierwszy raz.
10: Ja miałem okazję być w tym sezonie na wszystkich turniejach i złapać wszystkie te strefy czasowe, więc myślę, że organizm z każdym kolejnym razem już troszkę łatwiej się adaptuje.
7: W czwartkowym ćwierćfinale biało-czerwoni zagrają z Ukrainą.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
11: Magdalena Karwat-Marek. Co nas czeka dzisiaj w pogodzie?
12: No nie wszędzie dotarła jeszcze ta letnia pogoda. Ej. Napisała do nas na przykład ekipa z Olecka, że u nich wciąż jest dość zimno i kiedy będą wreszcie te upały. W warmińsko-mazurskim faktycznie na razie jest tak około 14 stopni, ale będzie w ciągu dnia 18. Natomiast na czwartek, piątek, sobotę zapowiada się tam temperatura bliżej 30 na termometrze. Coś tam w piątek może popadać, ale raczej przelotnie i wieczorem.
11: No to w takim razie wracamy. Do grania najlepszej muzyki w RMF FM pod słońcem.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF PRL. Czas na fakty RMF FM.
1: Z faktami to wszystko mamy dla was teraz w RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Co rozłam w Prawie i Sprawiedliwości zmienia w polskiej polityce?
3: Co zmieni się w Sejmie? Komitet Polityczny PiS dziś może zatwierdzić wykluczenie z partii ponad 30 parlamentarzystów ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego.
2: Policja zatrzymała 46-latka z Rudy Śląskiej, który przerabiał i ponownie wprowadzał do obrotu bony towarowe.
3: Straty oszacowano na 800 tysięcy złotych.
2: Przez najbliższe 2 godziny nie będzie działał SOR w szpitalu przy Szwajcarskiej w Poznaniu. Uprzedzamy. Na dłuższą metę w polityce to niewiele zmieni. Tak ewentualne powstanie nowego ruchu politycznego związanego z Mateuszem Morawieckim oceniał poranny gość RMF FM Włodzimierz Czarzasty.
3: Przypominamy, Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma dzisiaj zatwierdzić wykluczenie z partii ponad 30 parlamentarzystów ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Były premier zapowiedział, że w przypadku usunięcia członków stowarzyszenia z PiS oni założą własny klub parlamentarny.
2: Według marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, żeby w polityce przetrwać, trzeba mieć struktury.
4: Przecież było masę takich przykładów, gdzie powstawały ruchy, które na początku miały w notowaniach po 14-16%. Nie wróżę, powiem szczerze, dobrze temu ruchowi.
5: No, tu jest między 4 a 7,5%.
4: No dobrze, ale tych posłów jest 39. Za 2 tygodnie może być 34 albo może być 45. Dlatego uważam, że trzeba po prostu cały ten ruch obserwować i nie podejmować jakichś mocnych ruchów.
3: Tak Włodzimierz Czarzasty przekonywał Tomasza Terlikowskiego. Cała rozmowa, jeżeli przeoczyliście, jest na filmie na rmf24.pl.
2: Nawet 12 lat więzienia grozi mieszkańcowi Rudy Śląskiej, który płacił w sklepach wykorzystanymi już bonami towarowymi.
3: Doprowadził swojego pracodawcę do strat przekraczających 800 tysięcy złotych. Anna Kropaczek w Faktach. Aniu, dzień dobry. Jak do tego doszło?
6: Mężczyzna był pracownikiem jednego z handlowych centrów dystrybucyjnych. Miał dostęp do zrealizowanych już bonów towarowych. Zacierał na nich ślady wykorzystania i ponownie płacił nimi za swoje zakupy w różnych sklepach. Śledczy ustalili, że działał w ten sposób przynajmniej od 2018 roku. Wstępnie straty zostały oszacowane na ponad 800 tysięcy złotych, a do popełnienia przestępstw mogło zostać wykorzystanych nawet 23 tysiące bonów. Mężczyzna usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Rzuty przerobienia dokumentów oraz licznych oszustw. Został objęty policyjnym dozorem.
2: Poznański SOR w szpitalu miejskim imienia Józefa Strusia przy Szwajcarskiej nie będzie przyjmował przez najbliższe 2 godziny pacjentów.
3: Powodem są zaplanowane wcześniej prace techniczne. Utrudnienia dotyczą także innych oddziałów placówki. O szczegółach nasza reporterka Martyna Czerwińska.
7: Wszystkie karetki z pacjentami wymagającymi pilnej pomocy są w tej chwili kierowane do innych szpitali. Do 11 lekarze nie będą też wykonywać żadnych, nawet tych planowanych operacji i badań diagnostycznych. Dyrekcja placówki zapewnia, że zmiany mają charakter tymczasowy i są związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa podczas modernizacji zasilania w szpitalu. Pacjenci, których wizyty lub zabiegi zostały przełożone, otrzymają nowe terminy.
2: Jeszcze przed południem szpital imienia Józefa Strusia ma wrócić do normalnego funkcjonowania.
3: W RMF FM sprawdzajcie fakty, a teraz spięcie amerykańsko-francuskie w ONZ-cie.
2: Delegacja USA opuściła posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych poświęcone Ukrainie, gdy głos zabrał przedstawiciel Francji. Muszę zaznaczyć, że w tej Radzie jest członek, który będzie udawał oburzenie moralne i udawał, że poucza nas na każdy temat. Dlatego właśnie opuściliśmy salę podczas wystąpienia Francji. To nieszczere popisywanie się jest męczące, ale tolerowaliśmy je z poczucia koleżeństwa i wzajemnego szacunku jako stali członkowie P5 members, czyli 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, Francja, Chiny, Rosja oraz Wielka Brytania i właśnie Stany Zjednoczone. Tak tłumaczył zachowanie Amerykanów Dan Negria, zastępca przedstawiciela USA przy ONZ.
3: W weekend między 2 stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa doszło do piątej wymiany zdań na platformie X.
2: Francja krytykowała Waszyngton za przyłączenie się do Rosji, Korei Północnej oraz 7 innych państw, które zagłosowały przeciwko propozycji przedłużenia mandatu Volkera Türka, wysokiego komisarza ONZ do spraw praw człowieka o kolejne 4 lata.
3: W piątek Zgromadzenie Ogólne ONZ zdecydowaną większością głosów przedłużyło kadencję Austriaka, który jest otwartym krytykiem rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie oraz działań Izraela w strefie Gazy.
2: Türk wzywał też do przeprowadzenia dochodzeń w sprawie zgonów osób przebywających w amerykańskich strzeżonych ośrodkach dla imigrantów.
8: To także są fakty.
2: Iga Świątek i Kasper Ruud znów zagrają jako para w mikście wielkoszlamowego US Open.
3: Początek rywalizacji 25 sierpnia. Polsko-norweska para, przypominamy, to ubiegłoroczni finaliści.
2: Przegrali ten finał z włoskim mikstem Sara Errani i Andrea Vavasori. W tym roku szansa na rewanż, bo Włosi również potwierdzili swój udział.
9: Oh, wow! Defending their title!
2: Znów będą bronić tytułu mistrzów.
3: Okrągły milion dolarów ma w Nowym Jorku przyciągnąć supergwiazdy.
2: No i na liście zainteresowanych 16 mikstów duet Aryna Sabalenka, Novak Djokovic.
3: Ona jest liderką kobiecego rankingu.
2: A on 24 razy wygrywał w wielkim szlemie i ma ogromny apetyt na tytuł numer 25.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: No i co tam?
10: No pytania pod 3322. No. Jaka pogoda w miejscowości Łostówka? Ekipa idzie zbierać borówki i pisze już drugi czy trzeci raz. To jest województwo małopolskie i będzie koło 20 stopni i to chyba jest taka idealna pogoda na leśny spacerek. Pojutrze w tym samym miejscu może być nawet 10 stopni więcej, a w piątek jeszcze goręcej. Dzisiaj w całej Polsce zapowiada się takie umiarkowane, przyjemne lato, więcej słońca niż chmur.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: To w takim razie my wracamy z najlepszą muzyką.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, tak to się na miłości zna.

i najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Słuchasz Polskie Przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie Przeboje. Polski Rock. PRL. Polski Hip-Hop. Polska Alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

ze strzępów radości powszednich. Los swój tkasz z tęsknoty otuchy nadziei. Układasz swój świat w swym mieście z domami bez pięter. Grasz z czartem o niebo w tym piekle, które Bóg wyprawił nam. Odpłynąć stąd chciałem na zawsze, siną dal, gdzie życie jaśniejsze, bogatsze. Ktoś chciałby mi dać, znikałem 100 razy bez wieści.

gdy twarzy brak w czynach i słowach. Ty masz twarz, gdzie ścieżek spontanych bezdroża. Ty drogę swą znasz, ty zdołasz ból każdy pocieszyć. Rozjaśnisz odwieczny nasz przedświt ciepłem rąk.

0: Słuchacie RMF PRL. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM. Magdalena Wojtan i Tomasz Staniczewski już w studio, a zatem zaczynajmy.
2: Przełom w sprawie zabójstwa sprzed 30 lat.
3: Policjanci Komendy Wojewódzkiej z Łodzi zatrzymali mężczyznę podejrzanego o morderstwo.
2: W Pomorskiem tona marihuany ukryta w kartonach z ubraniami z Kanady.
3: W faktach też walka o firmę produkującą smakołyki dla psów.
2: Zakład z Dziardonic w Kujawsko-Pomorskim spłonął. Jego właściciele starają się utrzymać na powierzchni.
3: Ale koniec faktów o tym, dlaczego mamy ochotę na słodkie i tłuste.
2: Sprawcę zabójstwa sprzed ponad 30 lat zatrzymali łódzcy policjanci.
3: Ten 50-latek od pewnego czasu ukrywał się w lesie w okolicach Brodnicy w Kujawsko-Pomorskim.
2: Na wniosek prokuratury okręgowej w Sieradzu podejrzany trafił do aresztu.
3: Krzysztof Zasada otwiera fakty o 10. Dzień dobry, Krzysztof. Jak natrafiono na tego mężczyznę?
4: 3 lata temu śledczy dokonali kolejnej analizy materiałów i śladów zabezpieczonych w sprawie zwłok nieznanego mężczyzny znalezionych w 1994 roku koło Sieradza. Z odzieży zabitego pobrano m.in. materiał biologiczny do badań genetycznych. Na tej podstawie ustalono profil DNA mężczyzny, którego zatrzymano. Obecnie 50-latek to mieszkaniec powiatu brodnickiego, mówiła Edyta Machnik z łódzkiej policji.
5: Przed zatrzymaniem mężczyzna ukrywał się w terenie leśnym z obawy przed odpowiedzialnością za dokonaną na początku lipca 2026 roku, szczególnie z uchwałą kradzież z włamaniem do lombardu.
4: Mężczyźnie grozi maksymalnie 25 lat więzienia, bo w chwili popełnienia zbrodni był niepełnoletni. Trwa natomiast ustalenie tożsamości zamordowanego. Wykorzystując nowoczesne technologie, na podstawie jego czaszki śledczy zrekonstruowali portret ofiary, który został opublikowany.
3: Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa wykryła prawie tonę marihuany, ponad 945 kg, które ukryte były w kartonach z odzieżą z Kanady.
2: Czarnorynkowa wartość narkotyków to prawie 46 milionów złotych.
3: Po odbiór tego kontenera z odzieżą nikt się nie zgłosił. W związku z wykryciem marihuany nikogo nie zatrzymano, a śledztwo w sprawie przemytu nadzoruje prokuratura okręgowa w Gdańsku. W przedpołudniowych faktach wracamy teraz do Dziardonic w Kujawsko-Pomorskim.
2: 3 miesiące temu spłonęła tam główna część działającej tam fabryki gryzaków i smaczków dla psów. Właściciele postawili sobie jasny cel. Nie zwolnią nikogo z 50-osobowej załogi i własnymi siłami odbudują zakład założony przez ich dziadków.
3: A pomaga im w tym lokalna społeczność, kontrahenci, a nawet rynkowa konkurencja.
6: Podejście do ludzi, do tej społeczności tutaj tak naprawdę to tego dnia wróciło. Też spotkaliśmy się i powiedzieliśmy sobie tutaj w naszym gronie, że nie chcemy organizować zbiórek. Uważamy, że nie są dla prywatnych firm. Tak? My musimy sami sobie na to zapracować. Tak jak pracowali nasi dziadkowie, jak pracowali nasi rodzice, pojawił się pomysł otworzenia sklepu internetowego, który właśnie tak jakby miał umożliwić osobom, które chciały nam pomóc, bo odzywały się do nas osoby naprawdę z całej Polski, których nie mieliśmy w ogóle pojęcia, że śledzą naszą historię. Ten sklep internetowy realnie nam pomoże w tym, żebyśmy odbudowali się i w tym, żebyśmy utrzymali pracowników. Musimy powiedzieć, że nasi pracownicy też stają na wysokości zadania i naprawdę przychodzą w sobotę, w niedzielę sami, wychodzą z inicjatywami. Coś niesamowitego.
3: To Adam Barański, współwłaściciel firmy. Całą historię przeczytacie na rmf24.pl.
2: Najnowsze badania naukowe sugerują, że nasze upodobania do słodkich czy tłustych potraw mogą być zapisane w genach.
7: To wskazuje, że nie tylko środowisko i styl życia, ale także dziedziczne predyspozycje mogą wpływać na nasze wybory żywieniowe, a co za tym idzie, także stan zdrowia.
3: W studiu Grzegorz Jasiński.
7: Dzień dobry,
3: Grzegorzu. Do czego poza usprawiedliwianiem się ta wiedza może się nam przydać?
7: To szansa na opracowanie bardziej spersonalizowanych strategii profilaktyki i leczenia, na przykład otyłości czy cukrzycy typu drugiego, uwzględniających indywidualne predyspozycje genetyczne. Odkrycie to owoc analizy danych genetycznych 500 000 osób zestawionych z wynikami precyzyjnych badań ankietowych dotyczących ich nawyków żywieniowych, preferencji smakowych, stanu zdrowia. Okazało się na przykład, że osoby z wyższym genetycznym wskaźnikiem preferencji słodkiego smaku spożywają średnio o 7 gramów więcej cukru dziennie. Różnica wydaje się niewielka, ale w dłuższej perspektywie może prowadzić do istotnych konsekwencji zdrowotnych. Praca jest wciąż na wczesnym etapie. Autorzy zamierzają sprawdzić też upodobanie do gorzkiego czy kwaśnego smaku. Być może kluczowa jest ich kombinacja.
2: My nie kombinujemy. Z faktami na kolejne zapraszamy o 11:00.
3: Niezależnie od preferencji. Wszystkie smaki, w tym fakty kulturalne, polecamy w RMF FM.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na termometrach już 15 w Suwałkach, 18 w Łodzi, 19.

ciepły piec, cichy kąt nie ma jaku mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jaku mamy. Kto nie wierzy,

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit.

ma, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak mamy. Kto nie wierzy, jak

0: RMF PRL.
1: Dzisiaj, jutro zawsze będę cię kochać, tak, kochać, tak. Chociaż moja miłość jeszcze nie wstała. Kochać, dzisiaj, jutro zawsze będę ci humor psuć.

0: Piątkowy w Radiu RMF24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w Radiu RMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: mnie tłum.
1: Słuchacie RMF PRL. Czas na fakty RMF FM.
2: Na Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Prokuratura rejonowa w Kłodzku wszczęła śledztwo w sprawie gróźb kierowanych pod adresem premiera.
3: Chodzi o obraźliwe wpisy i groźby śmierci publikowane w internecie, których adresatem był Donald Tusk.
2: Silne trzęsienie ziemi zakołysało Japonią.
3: Skończyło się na strachu. Przed 11 odwołano ostrzeżenie przed groźnymi falami tsunami.
2: Idzie nowe. O tym filmowym cyklu za chwilę w Faktach Kulturalnych RMF FM.
3: Jest 11. Zapraszamy.
2: Prokuratura rejonowa w Kłodzku wszczęła śledztwo w sprawie gróźb kierowanych pod adresem premiera Donalda Tuska. Chodzi o obraźliwe wpisy i groźby śmierci publikowane w internecie.
3: Fakt otwiera dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, czy wiadomo, kto stoi za tymi groźbami?
4: Na razie nie. Policja przeszukała mieszkanie osoby typowanej jako autor komentarzy i zabezpieczyła sprzęt elektroniczny. Funkcjonariusze znaleźli także w lokalu magazynek z trzema nabojami, które trafiły do badań. Śledczy podkreślają jednak, że postępowanie jest na wstępnym etapie i tożsamość sprawcy nie została jeszcze ostatecznie potwierdzona. Za groźby i znieważenie premiera grozi do 2 lat więzienia. Natomiast jeśli potwierdzi się nielegalne posiadanie amunicji, kara może być wyższa.
2: Kolejny sejmowy klub chce powołać swojego wicemarszałka. Dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Kacper, przed południem w naszym sejmowym studiu. Witamy w Faktach. Kacprze, wczoraj swojego kandydata na wakat w prezydium sejmu przedstawił Prawo i Sprawiedliwość. Tak. To jest poseł Marcin Ociepa. Kto jeszcze chce swojego przedstawiciela we władzach sejmu?
5: Unia Centrum, która powstała po rozpadzie Polski 2050. Jak powiedział mi przewodniczący tego klubu Mirosław Suchoń, każda formacja powinna mieć swojego przedstawiciela w prezydium.
6: Dlaczego pan marszałek Czarzasty miałby wchodzić w buty marszałka Kuchcińskiego, który zachowywał się w sposób niegodny?
5: I tu jest problem, bo wakat jest jeden i powiększanie prezydium oznacza zmiany w uchwale przyjętej jesienią 2023 roku. Poseł Lewicy Tomasz Trela uważa, że wicemarszałkami powinni być wyłącznie przedstawiciele ugrupowań, które weszły do Sejmu, a nie powstały w trakcie trwania kadencji.
7: Mamy 6-osobowy skład wicemarszałków, jest jeden wakat i tu ewentualnie może być jakieś pole do dyskusji.
5: Niewykluczone, że liczba chętnych jeszcze się powiększy, bo prawdopodobnie swojego wicemarszałka będzie chciał także klub, który ma powołać Mateusz Morawiecki po rozpadzie z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Kandydat PiS na wicemarszałka Sejmu Marcin Ociepa będzie tuż po 12 gościem Kacpra Wróblewskiego w informacyjnym radiu RMF 24.
3: Już teraz zapraszamy.
2: Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 nawiedziło Japonię.
3: Jak informuje japońska agencja meteorologiczna, wstrząs był odczuwalny w prefekturze Kumamoto na południowym zachodzie tego kraju.
2: Kilkadziesiąt minut temu odwołane zostało ostrzeżenie przed tsunami wydane przez władze dla przybrzeżnych regionów.
3: Z powodu kataklizmu zawieszono kursowanie wszystkich pociągów, w tym szybkiej kolei Shinkansen oraz loty z lotnisk w Kumamoto i Nagasaki. W pobliskich elektrowniach jądrowych, m.in. Sendai i Genkai, nie stwierdzono nieprawidłowości. Pożar we francuskiej Żerondzie jest ustabilizowany, ale nie jest jeszcze pod kontrolą. Takie informacje przekazują przed południem francuskie służby. W niecały tydzień ogień strawił tam 43 tysiące hektarów lasów i traw.
2: Akcję gaśniczą utrudnia upalna pogoda. W południowo-zachodniej Francji temperatury znów bliżej 40 i nie przewiduje się opadów deszczu co najmniej do piątku.
3: Przed chwilą France Info poinformowało o aresztowaniu mężczyzny odpowiedzialnego za celowe podpalenia między 19 a 24 lipca w Brignol, Cabas i Vin-sur-Caramy. 23-latek usłyszał zarzut niszczenia terenów leśnych, wrzosowisk, zarośli lub też plantacji należących do innych osób, co spowodowało nieodwracalne szkody w środowisku, informuje lokalna żandarmeria. A teraz już czas na fakty kulturalne RMF FM.
2: Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, a w Faktach idzie nowe.
8: Dzień dobry. Idzie nowe to cykl Warszawskiej Szkoły Filmowej. Dziś w kinie Elektronik można zobaczyć dwa filmy studentów tej szkoły, które mają szansę na studenckiego Oscara. Jeden to Kanan.
9: Kanan to historia o dwójce imigrantów z Bliskiego Wschodu, którzy pracują w Polsce nielegalnie przy remontach. To historia o moralności, o walce o przetrwanie, o młodych ludziach, którzy próbują odnaleźć się w dzisiejszym świecie.
8: Tak opowiada reżyser Dominik Mirecki, a drugi to Kamati Pura Express Leona Korzyńskiego, o młodym Polaku, który żyje od jakiegoś czasu w bombajskich slumsach i zakochuje się w tancerce z biednej rodziny.
10: How do I say I love you in Polish?
11: Kocham cię.
10: Kocham cię.
11: Ja ciebie też.
8: Laureatów studenckich Oscarów poznamy 14 września. Nagrody przyznaje Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej. Od dziś do czwartku Forum Gdańsk będzie gościć Shakespeare in a Beat. To dynamiczny spektakl prezentowany w ramach Gdańskiego Festiwalu Szekspirowskiego. Przedstawienie na nowo odczytuje sonety Szekspira, m.in. przez beatboxing i breaking. Wstęp jest wolny. Dakota Johnson jako ikona kina Marilyn Monroe. O nowej roli aktorki i o filmie, który pojawi się na festiwalu w Wenecji, opowiem jeszcze dziś w Faktach.
12: Radio, muzyka,
0: Fakty. RMF FM.
11: Jeśli wasz urlop trwa, nie macie ochoty nawet sięgać po telefon, nie szkodzi z nami, dowiecie się o czym...

Może ktoś da ci więcej, będzie kochał goręcej. Proszę spróbuj, przekonaj się, ja mam czas.

0: w radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

0: ciepłe bar.
1: Słuchacie RMF PRL. Czas na fakty RMF FM.
2: FM, od teraz z nami Agnieszka Pietrzak. Zapraszamy.
3: Zapraszam.
4: IPN poinformował o efektach ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej na terenie dawnych miejscowości Ostrówki i Wola Ostrowiecka.
5: Planujemy uroczystości pogrzebowe na dzień 30 sierpnia.
4: W faktach też informacje o stanie 7-latka, który topił się wczoraj na basenie w Łodzi. A na koniec o karierach dwóch gwiazd piłkarskich. Dziewięć szczątków ofiar rzezi wołyńskiej wydobyto w ciągu 2 tygodni prac ekshumacyjnych w Ukrainie, poinformował zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski. Poszukiwania prowadzono na terenie dawnych miejscowości Ostrówki i Wola Ostrowiecka. W faktach łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim, który wysłuchał konferencji prasowej IPN-u. Witam się, Jakubie.
6: Dzień dobry, jestem.
4: Powiedzmy, jak długo potrwają jeszcze prace ekshumacyjne?
6: Ponad tydzień. Polscy badacze zakończą prace ekshumacyjne dokładnie 8 sierpnia. Pełniący obowiązki prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski powiedział dziś, że wciąż nie udało się odnaleźć szczątków prawie 300 ofiar zbrodni w Ostrówkach. 30 sierpnia na terenie tej dawnej wsi odbędą się uroczystości pogrzebowe.
5: W rocznicę zbrodni, którą popełnili tutaj ukraińscy nacjonaliści.
6: Prezes IPN-u dodał, że około 30% spośród ekshumowanych to dzieci. Karol Polejowski przekazał też, że Instytut stara się uzyskać zgodę władz ukraińskich, aby przedmiot osobiste znalezione wśród szczątków ofiar, takie jak medaliki czy różańce, wróciły do Polski.
4: 7-letni chłopiec, który wczoraj tonął w akwaparku Fala w Łodzi, jest w stanie skrajnie ciężkim. Te informacje przekazał nam przed chwilą rzecznik Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. To tam dziecko walczy o życie w klinice intensywnej terapii. W faktach teraz reporterka RMF FM Magdalena Greiner.
7: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, Magdo. Co wiadomo o tym dramacie?
7: W czasie wakacyjnego kursu pływania, w którym uczestniczyło 12 dzieci, 7-letni chłopiec zaczął się topić. Jak podkreślają przedstawiciele akwaparku, zajęcia prowadziła firma zewnętrzna, a dzieci były pod nadzorem ratowników i opiekunów. Dziecko przebywało pod wodą co najmniej 6 minut. Kilkulatka z wody wyciągnął świadek tragedii i zaczęła się reanimacja. Chłopiec w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala.
8: Obecnie policjanci prowadzą czynności w celu ustalenia okoliczności tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź Polesie.
7: Mówi podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Śledczy sprawdzą nagranie z monitoringu, które zostało przekazane przez obiekt służbom.
4: Nie myśleli o zorganizowaniu zbiórki, zaciągnęli kredyt pod zastaw swoich domów. W faktach mówimy dziś o rodzinnej fabryce gryzaków i smaczków dla psów w Dziardonicach w Kujawsko-Pomorskiem, dotkliwie zniszczonej przez ogień w kwietniu. Właściciele nie chcieli zwolnić żadnego z pracowników, uruchomili sklep internetowy.
9: No i zaczęło się dziać. Do końca nie wiedzieliśmy, jaka to będzie skala. Padły serwery, nie byliśmy na to gotowi, wpadły ogromne ilości zamówień.
10: I żeby oddać skalę tych zamówień, pakujemy zamówienia dopiero z poniedziałku, tak, czyli tydzień wstecz, pracując praktycznie non-stop na dwie zmiany i przerzucając się ogromne siły zaangażowanie w obsługę naszych wspomagaczy, powiedzmy, ludzi, którzy obdarowali nas też ogromnym jakimś, no też zaufaniem, bo nas nigdy nie znali i chęcią pomocy i też wracają super komentarze do nas, wszyscy bardzo chętnie pomagają i tak naprawdę są zadowoleni też z tego naszego produktu, który otrzymują, więc tak naprawdę każdy jest z tego zadowolony.
4: Zadowoleni są też właściciele Adam Barański i Jan Sokołowski. Na rmf24.pl w obszernym artykule przeczytacie więcej o akcjach po pożarze, a na zamieszczonym na naszej stronie filmiku zobaczycie skalę zniszczeń.
11: Więcej na www.rmf24.pl.
4: Mamy tam też zdjęcie przystojniaka, były gwiazdor trójkolorowych. Legendarny francuski piłkarz Zinedine Zidane objął stanowisko selekcjonera reprezentacji narodowej. Poprzedni trener Didier Deschamps pożegnał się z kadrą po tym, gdy Francuzi zajęli 4. miejsce na mundialu. Nowy selekcjoner podpisał 4-letni kontrakt. 54-letni Zidane w roli szkoleniowca pracował wcześniej tylko w Realu Madryt, z którego jednak odszedł 5 lat temu. W mediach szeroko komentowany jest falstart Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. W 2 pierwszych meczach amerykańskiej ligi MLS kapitan reprezentacji Polski nie strzelił gola, a co gorsza miał niewiele sytuacji. Katarzyna Piórkowska, redaktor naczelna portalu amerykańskapiłka.pl, uważa jednak, że to jeszcze nie powód, żeby bić na alarm.
12: Moim zdaniem zdecydowanie za wcześnie. Po pierwsze, ta próbka do 2 meczów nie oddaje pełnych możliwości Roberta Lewandowskiego z wielu względów. W MLS-ie mamy środek sezonu. Dla Roberta w normalnych warunkach to byłby dopiero powrót na obóz przygotowawczy przed startem rozgrywek. tych sesji treningowych nie miał zbyt wiele z nowymi kolegami.
4: Nowy zespół Roberta Lewandowskiego, zdaniem ekspertki, powinien też mocno popracować nad lepszym wykorzystaniem marketingowym Polaka. Katarzyna Piórkowska uważa też, że niedawna prezentacja Lewego okazała się wizerunkową katastrofą. Najbliższy mecz Chicago Fire rozegra w nocy z soboty na niedzielę z Charlotte FC. Dziś następne fakty w RMF FM, punktualnie o 13.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: Taki jeszcze lekko pochmurny mamy ten dzień. Jeżeli chodzi o opady, one mogą się pojawić na Mazurach, też delikatnie na południu, okolice Zakopanego, ale reszta kraju raczej ze słonkiem, ewentualnie z chmurką i słońcem w pakiecie. 21 stopni mamy teraz we Wrocławiu, 20 w Poznaniu, 18 w Koszalinie, 19 stopni Celsjusza w Bydgoszczy, 20 w Lublinie i 20 stopni w Krakowie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: Co robić w ostatni dzień urlopu? Jak...

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

dobrze się pan czuje. To świetnie. Właśnie widzę jasny wzrok, równy krok, jak z marszu.

przysięgę.

0: rmf.pl.
1: W trolejbusie, w tramwaju, w autobusie do Kielc przegapiłem, zaspałem, zapomniałem.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF PRL. Czas na fakty RMF FM.
1: W FM w studiu Agnieszka Pietrzak.
2: Są prokuratorskie zarzuty dla jednego ze sprawców pobicia pary Ukraińców we Wrocławiu. Premier w sprawie przepisów o najmie krótkoterminowym.
3: Poszliście najmniejszą linią oporu.
2: To do ministrów. W faktach przywołamy też Marilyn Monroe. Posłuchajcie, kto wcieli się w postać ikony ekranu. Wrocławska prokuratura postawiła dwa zarzuty 27-letniemu Tomaszowi M. To jeden z podejrzanych o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy w dolnośląskiej stolicy w niedzielę. Na linii reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Witam cię, Martyno.
4: Dzień dobry.
2: Co śledczy zarzucają mężczyźnie?
4: 27-letni Tomasz M. usłyszał zarzuty pobicia oraz stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej. Atak nastąpił bowiem potem, kiedy mężczyzna usłyszał, że para mówi w języku ukraińskim. Podobne zarzuty mają zostać postawione także 45-letniemu Adamowi C., który jeszcze dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Według nieoficjalnych doniesień medialnych to tak zwany Cycu, gangster z więzienną przeszłością i bokser walczący na gołe pięści. Jego kolega Tomasz M. to pseudokibic walczący w MMA. Policja wciąż szuka trzeciego ze sprawców napaści.
2: Niekonstytucyjne jest to rozporządzenie ministra cyfryzacji w zakresie zmian wprowadzanych we wzorach dokumentów dotyczących aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, uznał Trybunał Konstytucyjny. Obowiązujące wciąż nazwy rubryk dane kobiety i dane mężczyzny zostały zastąpione przez opcjonalne dane mężczyzna-kobieta. Zwracał na to uwagę sędzia Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Piotrowicz.
5: W konsekwencji kontrolowane rozporządzenie przez określenie wzorców dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego umożliwia urzędowe oznaczenie dwóch osób tej samej płci jako małżeństwa.
2: Rozporządzenie, które ma wprowadzić wzory dokumentów do sporządzania i wydawania odpisów aktów małżeństwa i zaświadczeń dotyczących związków zawartych za granicą, nie stanowiących związku kobiety i mężczyzny, jest niezgodny z konstytucją i to Trybunał orzekł jednogłośnie. W Trybunale Konstytucyjnym też zmiany personalne. Prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od sędziego Sławomira Patyry. Zastąpił on na stanowisku sędziego Andrzeja Zielonackiego, któremu pod koniec czerwca upłynęła kadencja. Wokół Trybunału, przypomnę, trwa spór kompetencyjny. Prezydent Karol Nawrocki uważa, że ślubowanie w kwietniu czwórki sędziów przed Sejmem nie jest wiążące prawnie. Premier nakazuje zaostrzenie przepisów o najmie krótkoterminowym. Publicznie wezwał ministrów do poprawienia projektu przyjętego przez rząd raptem 2 tygodnie temu.
3: Poszliście najmniejszą linią oporu, ale oczekiwanie było, że jednak umożliwimy lokatorom skuteczniejszą obronę swoich praw. Tego efektu nie mamy.
2: W ten sposób Donald Tusk skrytykował zwłaszcza wiceministra sportu Ireneusza Rasia. A my łączymy się z naszym dziennikarzem Krzysztofem Berendą.
6: Witam
2: cię, Krzysztofie. Dlaczego premier nagle zmienia zdanie i chce mocniej ograniczać rynek krótkoterminowego najmu mieszkań?
6: Dlatego, że pojawiły się oskarżenia o sprzyjanie lobbystom z branży mieszkaniowej, ale także oskarżenia o to, że wspomniany wiceminister Raś sam zarabiał na wakacyjnym wynajmowaniu mieszkań.
3: Są to bardzo niesprawiedliwe oceny, ale tu patrzę na ministra Siemoniaka. Proszę dokładnie sprawdzić, jak wyglądały poprawki, żeby to było wszystko transparentne.
6: Tak mówi premier, który dał swoim ministrom czas do końca sierpnia na przygotowanie nowego projektu ustawy. Ten projekt miałby sprawić, że na przykład samorządy, ale też wspólnoty mieszkaniowe dostałyby prawo do blokowania tworzenia takich pseudohoteli w mieszkaniach. No tak, żeby w blokach albo kamienicach nie było nieskrępowanego tworzenia imprezowni albo agencji towarzyskich.
1: Gwiazda w faktach RMF FM.
2: Dakota Johnson jako młoda Marilyn Monroe. Magazyn Vanity Fair publikuje pierwsze zdjęcia z nowej produkcji o ikonie Hollywood. A w studiu z nami Katarzyna Sobiechowska, szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witam cię, Kasiu. Co to za projekt?
7: 17-minutowy film, portret ikony kina lat 50., który powstał z okazji setnej rocznicy jej urodzin. Reżyserka Maggie Gyllenhaal zastanawia się w nim, co by było, gdyby zmarła w wieku zaledwie 36 lat legendarna aktorka mogła dożyć starości. I tę starszą wersję Marilyn Monroe gra 93-letnia Ellen Burstyn. Ona odbierze we wrześniu nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji i właśnie tam będzie premiera filmu Flash Impact.
2: Kasia, jeszcze pytanie, do czego nawiązuje ten tytuł?
7: W taki sposób Billy Wilder, doskonały reżyser złotej ery Hollywood, opisał ten wyjątkowy rodzaj takiego magnetyzmu, zmysłowości, jaki aktorka roztaczała na ekranie, i film Flash Impact ma być listem miłosnym do Marilyn Monroe.
2: Ten magnetyzm i list miłosny, no i urok Monroe na koniec. I wanna be loved by you
1: alone. Upupidoo. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Wiecie, że polskie morze jest coraz popularniejszym kierunkiem wśród...

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

nie opuszczaj mnie. Każda moja łza szepcze, że co złe się zapomnieć da. Zapomnijmy ten utracony czas, co oddalał nas, co zabijał nas. I pytania złe i natrętne tak. Jak? Dlaczego? Jak? Zapomnijmy je. Nie upuszczaj.

z chmur spłynie do twych rąk światła złoty krąg i to będę ja. W świecie ziemskich spraw miłowanie me będzie pierwszym spraw, królem stanę się, a królową ty. Nie opuszczaj mnie.

Ja wymyślę ci słowa, których sens pojmiesz tylko ty. Z nich ułożę baśń, jak się serca dwa pokochały na przekór ludziom złym. Z nich ułożę baśń o tym królu, co umarł z żalu, bo nie mógł kochać cię. Nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie. Przecież zdarza się, że największy żar ciska wulkan, co niby dawno zmarłe, kul spalonych skraj więcej zrodzi zbóż niż zielony maj w czas wiosennych burz, gdy księżyca cierń lśni na nieba tle, a z czerwienią czerń nie chcą złączyć się. Nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie.

już nie będzie łez. Już nie będzie słów. Dobrze jest, jak jest. Tylko taki kąt, mały kąt mi wskaż, gdzie twój słychać śmiech, widać twoją twarz. Chcę, gdy słońca krąg wzejdzie, być co dnia cieniem twoich rąk, cieniem twego psa.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: rmf.pl.
1: Już kąpię się nie dla mnie w pieszczocie pian. Nie dla mnie już przy wannie odkręca kran. Nie dla mnie już natryskiem zrasza czary swe wszystkie. Wiem, że czeka, aż wyschnie już inny pan. Korzysta już nie dla mnie ze stacji pomp. Lecz choć ból w otchłań pcha mnie, ty kąp się kąp. Chcę, by schludność twa kwitła, kąpiel tobie nie stygła, choć podcięłaś mi skrzydła, strąciłaś w głąb. I tylko pomyśl sobie w dogodniejszej porze o tym, co już przez ciebie kąpać się nie może. Boże, już kąpiel twa nie dla mnie plusk. Każda kropla w twej wannie, mój drąży...
2: Słuchacie RMF.pl. Czas na fakty RMF FM.
3: RMF FM już zna projekt rozporządzenia w sprawie nowych kryteriów dla tych, którzy chcą być strażakami. Znamy i ujawniamy. Później niepokojące doniesienia z Japonii po silnym trzęsieniu ziemi. Mamy też ważne informacje komunikacyjne dla mieszkańców Warszawy i Krakowa i wyniki najnowszych badań uczonych. Posłuchajcie, jak malutkie dzieci uczą się języka. Łatwiej będzie zostać strażakiem. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce obniżenia kryteriów sprawności fizycznej dla kandydatów do tej służby. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie. Krzysztof Zasada, nasz dziennikarz, zapoznał się z tym dokumentem. Witam cię, Krzysztofie.
4: Dzień dobry.
3: Co ma się zmienić?
4: Zgodnie z nowelizacją, do zaliczenia testu sprawności fizycznej mężczyzn starających się o przyjęcie do straży wystarczy 45 punktów, a nie jak dotychczas 50. Jeśli chodzi o kobiety, wymagania obniżono z 46 do 41 punktów. Natomiast w przypadku, gdy liczba osób, które zaliczyły test, jest mniejsza niż liczba stanowisk, o które się ubiegają, ten limit bez względu na płeć ma wynosić 38 zamiast 41 punktów.
3: Krzysztofie, a jakie są powody tych zmian?
4: Chodzi o zwiększenie liczby przyjęć do służby, a także możliwość pozyskania w szeregi Straży Pożarnej wysoce wykwalifikowanych osób, między innymi z wykształceniem chemicznym, psychologicznym, logistycznym, czy też specjalistów z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Jak argumentują autorzy projektu, od początku zeszłego roku Straż prowadziła nabór na 755 stanowisk, kandydatów było ponad 7 tysięcy, przyjęto jedynie 364 osoby.
3: O wielu ofiarach trzęsienia ziemi w Kumamoto na południowym zachodzie Japonii donoszą tamtejsze media. Po silnym wstrząsie o magnitudzie 7,1 w jednym z centrów handlowych prawdopodobnie doszło do eksplozji. Część ludzi zginęło albo zostało uwięzionych pod gruzami zawalonego budynku. Na nagraniach, które pojawiły się w sieci, widać ludzi szukających w popłochu schronienia między sklepowymi regałami. Słychać też płaczące dzieci. Zniszczone zostały drogi, zniszczone zostały mosty. Są przerwy w dostawach prądu. W prefekturach Kumamoto, Fukuoka i Nagasaki służby wydały nakaz ewakuacji dla ponad 61 tysięcy mieszkańców. Japońska agencja meteorologiczna zaapelowała o najwyższą ostrożność, ostrzegając, że silne wstrząsy wtórne mogą nawiedzać te regiony jeszcze przez około tydzień. Moment, jak ponad 4 godziny temu trzęsła się ziemia w Japonii, został zarejestrowany m.in. przez kamerę, której obraz publikujemy na naszej stronie rmf24.pl.
0: Popołudniowe fakty RMF FM.
3: Trakcja zerwała się na rondzie Starzyńskiego w Warszawie. Wstrzymany został ruch tramwajów na ulicach Jagiellońskiej i Starzyńskiego, a także Moście Gdańskim. Na miejscu pracuje już pogotowie sieciowe. Przekazały tramwaje warszawskie. Uruchomiona została komunikacja zastępcza. Przez kilka dni kierowcy w Krakowie powinni poczuć ulgę. Na remontowanym Moście Kotlarskim znów pojadą dwoma pasami w każdym kierunku. Przy przeprawie między Zabłociem a Grzegórzkami jest reporter RMF FM Maciej Sołtys. Witam cię, Maćku, dzień dobry. Co się stało, że wprowadzana jest zmiana odczuwalna dla kierowców?
5: Drogowcy szybciej niż planowano zakończyli pracę po jednej stronie Mostu Kotlarskiego. Teraz czekają na dostawę nowych części. Dlatego kierowcy, jak widzę już teraz, od kilku dosłownie minut mogą korzystać z dwóch pasów ruchu w każdym kierunku. Zła informacja jest taka, że w poniedziałek wróci remontowa organizacja ruchu.
6: Czyli będziemy dojeżdżali do mostu. Tu mamy przejazdówkę przez torowisko z sygnalizacją świetną, która daje priorytet tramwajom i po jednym pasie w każdym kierunku jedną połową mostu. Tylko teraz tą częścią od strony Nowej Huty będziemy jeździć.
5: Mówi Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa, a remont Mostu Kotlarskiego potrwa do końca wakacji.
3: Badania przeprowadzone przez naukowców z Cambridge i Singapuru wskazują na niezwykły mechanizm, dzięki któremu niemowlęta uczą się języka.
7: Okazuje się, że kluczowe znaczenie ma kontakt wzrokowy z mówiącym dorosłym.
3: Ja mam kontakt w studiu z Grzegorzem Jasińskim.
7: Ja też, dzień
3: witam
7: dobry.
3: Cię, Grzegorzu, jak to działa?
7: Spojrzenie nie tylko przyciąga uwagę dziecka, ale także synchronizuje fale mózgowe niemowlęcia i dorosłego. To znacząco wspomaga proces przyswajania języka. Sprawdzono to w eksperymencie z udziałem 40 dwojga niemowląt w wieku od 8 do 10 miesięcy, które słuchały trzech sztucznych języków prezentowanych przez tę samą osobę na ekranie. W jednym przypadku osoba miała przezroczyste okulary, w drugim częściowo przyciemnione, w trzecim całkowicie ciemne, uniemożliwiające zobaczenie oczu. Gdy potem sprawdzano, który z języków wydaje się dzieciom znajomy, zwracało uwagę na ten, który był prezentowany w przezroczystych okularach. To wtedy też badania EEG wskazywały na synchronizację fal mózgowych. Autorzy podkreślają, że mówienie do dziecka, gdy sami wpatrujemy się w telefon, może nie być dobrym pomysłem. Kontakt wzrokowy to podstawa.
3: Tak jest. Zdjęcia z tych eksperymentów mamy dla Was na rmf24.pl.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Paulina Sawicka, dzień dobry, cześć. Tu byle do lata w RMF FM. Mamy 5 minut po godzinie.

RMF On. Mają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: u drzwi jej tatuś czyści spluwę.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz go, na czyją to jest zgubę,

teraz nie pora szukać wymówek. Fakt, że skończyło się. Dziś przyszedł drugi, bogatszy i lepszy ode mnie i wraz z tobą skradł szczęście me. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc nie żałuj jej dla mnie. Spojrzyj czule dziś na mnie ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała. A co ze mną będzie? Któż to wie? To ostatnia

0: pytasz, co zrobię i dokąd pójdę, dokąd mam iść. Ja wiem, dziś dla mnie jedno jest wyjście. Ja nie znam innego. Tym wyjściem jest, no, mniejsza z tym. Jedno jest ważne. Masz być szczęśliwa. O mnie już nie troszcz się. Lecz zanim wszystko się skończy, nim los nas rozłączy, tę jedną niedzielę daj mnie. To ostatnia niedziela. Dzisiaj się rozstaniemy. Dzisiaj się rozejdziemy. Na wieczny czas. To ostatnia niedziela. Więc nie żałuj jej dla mnie. Spojrzyj czuję dziś na mnie. Ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała. A co ze mną będzie? Któż to wie? Ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione. Skończyło się.
1: RMF

Nic tak nie przypomina dawnych odległych chwil, jak muzyczka z niemego kina.

0: Słuchacie RMF PRL. Czas na fakty RMF FM.
1: Dramatyczna walka z czasem w Japonii po trzęsieniu ziemi. Śledzimy cały czas doniesienia. Przedstawiamy fakty i komentarze po decyzji o niekonstytucyjnych zapisach w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych.
2: Trybunał Konstytucyjny realizuje wytyczne polityczne.
1: Jest nowy, stary selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Włoch i mamy zaproszenie na pyszne, bo polskie. Co najmniej 50 osób zostało rannych, jest wielu zaginionych, tysiące domów odciętych od prądu i dziesiątki dróg zniszczonych. To są skutki trzęsienia ziemi, które nawiedziło południowo-zachodnią Japonię. Najnowsze informacje z Dalekiego Wschodu zbiera nasza dziennikarz Igor Skrzypek. Witam
3: Cię,
1: Igorze. Czy są doniesienia o ofiarach?
3: Policja z miasta Kumamoto, to na wyspie Kyushu, informuje, że są ofiary śmiertelne po zawaleniu się centrum handlowego w tym mieście. Na razie nie wiadomo jednak, ile może być ofiar. Nie ma kontaktu ze znaczną grupą pracowników centrum handlowego. Od 20 do 30 osób, tak donoszą japońskie media. Trwają poszukiwania. Podobnie sytuacja wygląda w fabryce papieru w tym samym mieście. Zaginionych może być kilkadziesiąt osób. Trzęsienie ziemi było bardzo silne. Wstrząs osiągnął magnitudę powyżej 7. Japońskie służby ostrzegają przed wstrząsami wtórnymi. Wcześniej wydane zostało ostrzeżenie także przed możliwym tsunami, ale na razie zostało odwołane.
1: To podważanie statusu prawnego dającego poczucie traktowania człowieka z godnością, tak mówił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, komentując decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, to gremium orzekło, że rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych jest zakresowo niekonstytucyjne. Szef Ministerstwa Cyfryzacji zapowiada, że prace nad rozporządzeniem będą dalej trwały.
2: Oświadczam, że Ministerstwo Cyfryzacji i inne instytucje w Polsce będą dalej pracowały nad tym, żeby w sierpniu 2026 roku były wszystkie możliwe zrealizowane wytyczne dotyczące rejestracji i już samego wydania aktu poświadczającego transkrypcję małżeństwa. Trybunał Konstytucyjny, który ma chronić Konstytucję, dzisiaj ją depcze w wydaniu indywidualnym każdego z tych 368 osób, które już transkrypcję mają zrealizowaną, i wszystkich przyszłych transkrypcji, które w Polsce odbywają się niemal codziennie.
1: Podkreślał wicepremier Krzysztof Gawkowski. Ostrzegamy kierowców. Dwa samochody osobowe zderzyły się na trasie S7 w pobliżu Gdyni. Zablokowany jest jeden z pasów jezdni w kierunku Rumi. Uważajcie. Roberto Mancini będzie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch, poinformowała agencja prasowa ANSA. Włoska reprezentacja od kwietnia pozostawała, przypomnę, bez trenera po rezygnacji Gennaro Gattuso. 61-letni Mancini już raz prowadził włoską kadrę w latach 2018-2023. Pod jego wodzą w 2021 roku Azzurri zdobyli Mistrzostwo Europy. Początkowo nowym selekcjonerem Włochów miał zostać Andrea Pirlo. Ten temat jednak upadł, ponieważ współpracuje on z rosyjskim bukmacherem i kilka miesięcy temu pojechał do Moskwy. Zdaniem byłego reprezentanta Polski i piłkarza włoskich klubów Marka Kozimińskiego, zerwanie rozmów przez włoską federację z Andreą Pirlo to pretekst.
4: Z drugiej strony, żeby tego typu sytuacja eliminowała kogoś z życia społecznego, życia sportowego w tym wypadku, to myślę, że każdy polityk byłby zmieciony z powierzchni ziemi, bo wiele różnych historii się działo w poprzednich latach, szczególnie jeżeli chodzi o Włochy, które sympatyzowały do pewnego momentu nawet z Federacją Rosyjską. Więc to był pretekst.
1: Pretekst, jak dodaje Marek Koźmiński, by na stanowisku selekcjonera zatrudnić właśnie Roberta Maciniego.
5: Wakacje z RMF FM.
1: Kolejny przystanek na naszej akcji Pyszne, bo polskie, to Mazury. Co środę, przypomnę, odwiedzamy miejsca, które nam polecacie. W studiu z menu w dłoni Magdalena Wojtoń. Magdo, na co czekasz najmocniej?
6: Szczerze? Nie mogę się zdecydować, bo przed nami trzy wyjątkowe lokalizacje, smaki, o których ponoć nie można zapomnieć, a to wszystko w przepięknym otoczeniu mazurskich jezior, lasów i pełnym słońcu. Pogoda jutro ma być wspaniała. Idealna, aby usiąść na skraju lasu na trawie i porozmawiać o wędzeniu ryb z fantastycznymi ludźmi z małej wędzarni w miejscowości Krzywe koło Mrągowa. A potem przeniesiemy się do wioski, która ma, słuchajcie, tylko trzy gospodarstwa, ale i oberże pod psem w drewnianym, ponad stuletnim zabytkowym budynku. Tam w Kadzidłowie w gospodzie jest zasada: nie mamy czasu dla tych, którzy nie mają czasu. No dlatego z przyjemnością zwolnimy i spróbujemy z uwagą tradycyjnych potraw z lokalnych składników. A na koniec połączymy tradycję z nowoczesnością w Starych Sadach. W restauracji pod jabłoniami usiądziemy pod drzewami z widokiem na jezioro, wystawimy twarz do słońca i spróbujemy czarnych pierogów z sandaczem. I będziemy mieć dla Was sporo pyszności. Będziemy czekać w porze obiadowej właśnie w Starych Sadach.
1: Koniecznie słuchajcie jutro od rana faktów RMF FM.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: Ta deszczowa pogoda powoli idzie precz. Z tego co widzę, 20 stopni mamy teraz w Warszawie, 22 w Łodzi, 23 w Bydgoszczy i 20 w Gdańsku. Co nas czeka jutro? Prawie 30 stopni na termometrach, a im dalej, tym coraz goręcej. 34 już w piątek i 31 w sobotę. Ale w sobotę mogą się pojawić deszcze, także dopóki jest słońce, korzystajcie z niego.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: Paulina Sawicka, dzięki za dziś, a tu przyprowadziłam Wam pewnego dżentelmena.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć.

0: Słuchacie RMF PRL. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam.
2: Na zegarach już prawie 16. Posłuchajmy.
1: Ścigany, skazany za nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku na trasie Łazienkowskiej, sam zgłosił się do aresztu. Referendum w Krakowie ważne czy nieważne? Jest ostateczne rozstrzygnięcie. Będzie też relacja z największej wystawy makiet kolejowych w Polsce.
3: Tato trafił do Kolejkowa. Wzbudziło to zachwyt mojej córki.
1: Posłuchajcie, kto tak zachwyca. Poszukiwany jest tylko jeden z kolegów Łukasza Żaka, skazanego na 20 lat więzienia za spowodowanie w 2024 roku śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Jak dowiedział się reporter RMF FM, do aresztu na warszawskiej Białołęce zgłosił się Damian J. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, co działo się z tym skazanym przed 2 tygodniami?
4: Na polecenie sądu policjanci starali się ustalić jego miejsce pobytu, bo nieregularnie stawiał się na policyjny dozór i nie stawił się do zakładu karnego. Po nieprawomocnym wyroku wielokrotnie nie zastali go w domu, co mogło oznaczać, że uchyla się od aresztu. Wczoraj funkcjonariusze przekazali do sądu dokumentację, na podstawie której miał powstać nakaz doprowadzenia, czyli podstawa do ścigania tego mężczyzny. Dziś jednak, jak się dowiedziałem, nieprawomocnie skazany zgłosił się do aresztu. To oznacza, że teraz ścigany jest już tylko Mikołaj N. Obaj mężczyźni zostali skazani na 4 lata więzienia. Po wypadku przyjechali na miejsce, odciągali świadków odniesienia pomocy poszkodowanym, wprowadzali w błąd co do przebiegu zdarzenia i zacierali ślady. Trzeci z kompanów Żaka od zeszłego tygodnia jest już w areszcie.
1: Sąd apelacyjny w Krakowie oddalił zażalenie na postanowienie dotyczące ważności referendum przeprowadzonego 24 maja tego roku. Oznacza to, że głosowanie, w wyniku którego odwołano prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego, jest ważne i prawomocne. W studiu nasz krakowski reporter Paweł Konieczny.
5: Kłaniam się, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Pawle. Co w praktyce oznacza decyzja sądu?
5: No, premier może teraz wyznaczyć termin przedterminowych wyborów prezydenta miasta, a to oficjalnie rozpocznie kampanię wyborczą, choć w Krakowie ta nieoficjalna jest widoczna już od dłuższego czasu. Zażalenie, które niejako wstrzymywało procedurę, złożył były opozycjonista Edward Nowak, który twierdził, że podczas majowego referendum doszło do łamania ciszy wyborczej. Sąd uznał jednak, że nie przedstawiono wystarczających dowodów na wpływ tych naruszeń na wynik głosowania. Podobnego zdania była komisarz wyborcza, która wskazywała, że w proteście nie przedstawiono ani jednego przypadku i ani jednej osoby, która pod wpływem rzekomej agitacji poszłaby na referendum, w którym ważnym czynnikiem była frekwencja. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowem kieruje dotychczasowy wskazany przez premiera komisarz Stanisław Kracik.
6: Posłuchaj, takie są fakty.
1: Ratownicy tatrzańscy bardzo rzadko proszą o pomoc. Tym razem zwracają się o nią do turystów, by mogli działać w sposób bezpieczny. A mowa o przedmiotach, które mogą oderwać się od podłoża podczas akcji z użyciem śmigłowca. Jest ryzyko, że wpadną one do silnika i spowodują katastrofę. Dlatego bardzo ważne jest, by nie podbiegać do lądującego śmigłowca i pilnować rzeczy, które mogą zostać poderwane.
7: Dużym niebezpieczeństwem są wszystkie przedmioty, które mogą oderwać się od terenu. Mam tu na myśli szczególnie folię, które wykorzystywane są do zabezpieczenia termicznego osób poszkodowanych. Mamy ogromną prośbę, jeśli korzystacie Państwo z tego typu folii, tak zwanych złotych folii, przytrzymujcie je w trakcie nalotu śmigłowca lub umieszczajcie je pod warstwą odzieży osób ratowanych. Można bezpośrednio na ciało osoby ratowanej dać folię, na to założyć kurtkę, dzięki temu folia nie oderwie się i nie wzbije się w powietrze. Piloci bardzo boją się tego typu zdarzenia, ponieważ lecąca folia jest w stanie poważnie zagrozić śmigłowcowi.
1: Mówił ratownik TOPR Andrzej Górka. Wrocławskie Kolejkowo powiększyło się o kolejną makietę. Na wystawie pojawiły się Teatr Lalek, pomnik Bolesława Chrobrego, dom towarowy Podwale, ale przede wszystkim Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej. Ta część miniaturowego Dolnego Śląska jest interaktywna. Są figurki wzorowane na prawdziwych strażakach, a wśród nich jest komendant wrocławskich strażaków.
8: Uwaga, uwaga, ogłaszam wyjazd alarmowy. Pożar kamienicy.
9: Niesamowite, bardzo wesołe i pierwsza moja wizyta w Kolejkowie to był jeszcze dworzec Świebocki, kiedy z małym synkiem pokazywałem mu szczegóły Wrocławia, które później na żywo oglądaliśmy. No minęło kilkanaście lat, syn jest już dorosły, a tato trafił do Kolejkowa. Wzbudziło to zachwyt mojej córki. Powiedziała: tato, to jest coś być w Kolejkowie. I dzisiaj jest tutaj z nami, więc jest mi tym bardziej miło.
1: Przyznaje Krzysztof Gielsa, dumny tata z Kolejkowa. W kolejce czekają nasze następne fakty, w nich między innymi...
10: ubrania szyte ze spadochronów.
1: Już teraz zapraszam na 17.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Pogoda w tym tygodniu zmieniła trochę zdanie, wcisnęła guzik ze słońcem i to lubimy bardzo, bo słonecznie zapowiada się także środa. Najwięcej słońca, jak patrzę na Dolnym Śląsku, i też te temperatury będą podskakiwać coraz mocniej w miarę upływu czasu, bo 29 już zapowiadane właśnie na zachodzie kraju jutro, minimalnie 21-22 na Warmii i Mazurach.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Podkręcimy jeszcze temperaturę w RMF FM, bo będą szybkie randki przed koncertem.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: ustawiła się.
1: Słuchacie RMF PRL. Czas na fakty RMF FM.
2: Dzisiaj ze studiem faktów RMF FM przy mikrofonie Agnieszka Pietrzak. Witamy.
3: Zapraszam. Na mapie faktów Nowogrodzka w Warszawie w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości ważne posiedzenie w sprawie posłów, którzy nie złożyli oświadczeń o przynależności do PiSu. Problemy są na drogach krajowych w Wielkopolsce i Małopolsce. Mamy też najnowsze doniesienia naukowe o tym, co dawno, dawno temu skończyło świat dinozaurów. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości na rozpoczynającym się posiedzeniu ma zatwierdzić decyzję w sprawie ponad 30 polityków w tej partii, którzy nie podpisali wymaganych deklaracji o przynależności do PiSu.
4: Każdy wiedział, czym jest podpisanie i czym jest niezgoda na podpisanie.
3: Jak tłumaczył prezes Jarosław Kaczyński, niezgoda oznacza rezygnację z członkostwa w największej partii opozycyjnej. A dotyczy to, przypomnijmy, tych, którzy są w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, założonym przez Mateusza Morawieckiego. Na linii reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, co wydarzy się po zatwierdzeniu decyzji władz PiSu, jaka zapadnie w najbliższym czasie na Nowogrodzkiej?
5: Jeśli partia zatwierdzi odejście kilkudziesięciu osób, wówczas Mateusz Morawiecki będzie miał otwartą drogę do założenia własnego klubu w Sejmie. Jeszcze dziś mogą zapaść decyzje w tej sprawie.
6: Spotykamy się i będziemy dyskutować o tym, co robić po decyzjach Komitetu Politycznego.
5: Przekazał były premier. W Prawie i Sprawiedliwości są jednak oczekiwania, że część polityków związanych z Mateuszem Morawieckim zostanie oddana partii.
7: Wierzę w refleksję. Jest piękna przypowieść o synu marnotrawnym. Nieraz już różne środowiska wracały do Prawa i Sprawiedliwości.
5: Mówi poseł Andrzej Śliwka. Niewykluczone, że wniosek o powołanie nowego klubu w Sejmie Mateusz Morawiecki złoży na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu.
3: Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 11 w Wielkopolsce. W miejscowości Bronisław Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Policja kieruje tam ruchem wahadłowo. Zablokowana jest natomiast krajowa 75 w Małopolsce. W miejscowości Wytrzyszczka między Brzeskiem a Nowym Sączem motocykl zderzył się z osobówką. W Muzeum Powstania Warszawskiego wieczorem odbędzie się wernisaż nowej wystawy czasowej Splot, czy sukienka może być mundurem? Ekspozycja opowiada o tym, jak wojna zmieniła strój i modę warszawiaków.
8: Bardzo interesującą rzeczą podczas okupacji, w ogóle II wojny na całym świecie, były ubrania szyte ze spadochronów. Ta środkowa bluzeczka uszyta ze spadochronu, z czaszy spadochronu bawełnianej, należała do Róży Nowotnej, która była studentką medycyny i 12 sierpnia Róża brała ślub ze swoim narzeczonym i właśnie ten ślub brała dokładnie w tej bluzeczce i w spódnicy w kropki, w tym ubraniu, w którym poszła do powstania, w tym też wzięła ślub.
3: O wystawie opowiadała kuratorka Dorota Rakowska. W najbliższą sobotę przypomnę 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
9: Tajemnice nauki w faktach RMF FM.
3: Naukowcy odsłaniają kolejne tajemnice katastrofy, która 66 milionów lat temu zakończyła dominację dinozaurów na Ziemi.
10: Wskazują, że po upadku planetoidy decydujące znaczenie miała niszczycielska chmura pyłu, która długo utrzymywała się w atmosferze.
3: W studiu Grzegorz Jasiński.
10: Witam ponownie.
3: Witam ponownie. O znaczeniu tego pyłu mówiono już wcześniej.
10: Tak, wydawało się, że na długi czas odciął on dostęp światła słonecznego i w końcu doprowadził do gwałtownego ochłodzenia. Najnowsze wyniki analiz wskazują jednak, że wcześniej, na samym początku, otoczył Ziemię szczelną warstwą, która utrzymała falę ciepła i mogła wywołać pożary na całym świecie. W naszej pracy pokazujemy, że obecność drobnego pyłu i kropli szkliwa ze stopionych skał, które dodatkowo się rozgrzewały, sprawiło, że ciepło nie mogło wypromieniować na zewnątrz i wszystko znalazło się jakby w piekarniku. Jak mówi współautorka pracy, profesor Alexandra Johnson z Purdue University, w ciągu zaledwie kilku godzin doprowadziło to do masowego wymierania roślin, a zwierzęta, które nie były w stanie schronić się pod ziemią lub w wodzie, ginęły. Badacze podkreślają teraz, że poznanie cech zwierząt, które jednak przetrwały, może pokazać, jakie adaptacje są kluczowe w warunkach takich globalnych kryzysów.
3: Śledzimy specjalnie dla Was cały czas doniesienia ze świata. Na uwadze mamy oczywiście także to, co dzieje się w kraju. W polskiej polityce przypomnę ważne spotkanie w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w sprawie posłów, którzy nie złożyli stosownych oświadczeń o przynależności do partii Jarosława Kaczyńskiego.
4: Fakty są oczywiste.
3: W faktach o 18:00 połączymy się z naszym dziennikarzem w Warszawie.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Noc z wtorku na środę pogodna, ale niezbyt gorąca, bo 11-10 stopni na północnym wschodzie, maksymalnie do 14 na Dolnym Śląsku, 13 w centrum. Patrzę na środę, bo wiem, że czekacie na to słońce, no i rzeczywiście jutro słońce praktycznie w całym kraju z największymi przejaśnieniami na Dolnym Śląsku i w Małopolsce, tutaj do 29 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: A co jeśli mielibyście milion na koncie? Okrągły milion.

nadzwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz! Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

o którą wszystkim wam chodzi. Zasypia bez żadnych proszków, wino w lodówce się chłodzi. A gdy przyjdzie zapomnieć i w pamięci to zatrzeć, lepiej milczeć

0: Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.
1: W malinowym chruśniaku przed ciekawym wzrokiem zawodziali po głowy przez długie godziny.
2: Nie zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny.
1: Palce miałaś na ośle skrwawione ich sokiem. Bąk złośnik huczał basem, jakby straszył kwiaty. Rdzawe gruzy na słońcu wygrzewał liść chory. Złachmaniałych pajęcze naskrzyły się lisiory.
2: I szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty.
1: Duszno było od malin, której szepcząc rwała.
2: A szepnąc tylko wówczas na cicho w ich woni. Gdyś wargami wygarniał z podanej ci dłoni
1: owoce przepojone wonią twego ciała.
2: I stały się maliny narzędziem pieszczoty. Tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie jest na innych upojeń oprócz samej siebie.
1: I chce się wciąż powtarzać dla własnej dziwo. I nie wiem, jak się stało, w którym okamgnieniu, żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła.
2: Urwałeś me dłonie, oddałam w skupieniu.
1: A chruśniak malinowy
2: trwał wciąż dookoła.

0: Słuchacie RMF PRL. Czas na fakty RMF FM.
1: Mikrofonie Agnieszka Pietrzek, witamy.
2: Zapraszam. Tragedia na drodze 76. Po informacji z Lubelskiego, Wrocław i wnioski o areszt dla oprawców paru Ukraińców. Sprawdzamy też temperaturę na Nowogrodzkiej w Warszawie.
3: Chłodno, trzeba na to popatrzeć i wszechstronnie to przeanalizować.
2: PiS o rozłamowcach, a na koniec piłka nożna, kadry filmowe, portugalska gwiazda futbolu. Ronaldo wyprodukuje serial. Jedna osoba zginęła w wypadku na drodze krajowej 76 w Lubelskiem. W Jedlance na trasie Łuków, Stoczek Łukowski, zderzyła się ciężarówka, potrąciła pieszego i policja kieruje tam teraz ruchem wahadłowo. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu złożyła wnioski o tymczasowe aresztowanie dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie pary młodych obywateli Ukrainy. W niedzielę na wrocławskim Zakrzowie Nastia i Maksym zostali zaatakowani po wyjściu ze sklepu. Napastnikom nie spodobał się ich akcent. Na linii wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, co wiadomo o przesłuchaniach podejrzanych?
4: Młodszy napastnik, 27-letni Tomasz M., złożył obszerne wyjaśnienia, ale ponieważ nie zgadzały się one ze zgromadzonym materiałem dowodowym, prokuratura uznała, że powinien zostać aresztowany. Z kolei 45-letni Adam C. odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień. Obaj nie przyznali się do winy i usłyszeli zarzuty pobicia i znieważenia na tle narodowościowym.
5: Prokuratura już złożyła wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec obu podejrzanych. Przed chwilą dosłownie. Jutro odbędą się posiedzenia w tym przedmiocie.
4: Powiedział mi przed chwilą Jakub Dłubacz, rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu, i potwierdził, że Adam C. to znany bokser, tak zwany Cycu, który walczy na gołe pięści.
2: Młodszemu podejrzanemu grozi 5 lat więzienia, a starszemu ze względu na recydywę 7,5 roku. Ważą się losy ponad 30 członków Prawa i Sprawiedliwości związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus. Komitet polityczny partii ma decydować w sprawie Mateusza Morawieckiego i jego stronników. Przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej w Warszawie jest reporter RMF FM Igor Skrzypek.
6: Jestem, dzień dobry.
2: Teraz się łączymy. Witam cię, Igorze. W jakim nastroju wchodzili do siedziby PiS jego działacze?
6: No, padło sporo cierpkich słów z ust członków Komitetu Politycznego.
7: Czuję troszeczkę żalu po prostu do różnych osób, które wszystko, co mają, zawdzięczają Prawu i Sprawiedliwości. I nagle uwierzyły, że są jakimiś nieskończonymi doskonałościami.
6: Mówi rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski. Są też politycy, w których wypowiedziach nie słychać było żalu. Tobiasz Bocheński, pytany o to, jaki to dzień dla Prawa i Sprawiedliwości, odpowiedział złośliwie, że wtorek. A wtorkowe popołudnie przyniesie jeszcze dużo wieści w polityce. Po godzinie 20 rozpocznie się spotkanie polityków Stowarzyszenia Rozwój Plus z Mateuszem Morawieckim na czele. Sprzed siedziby Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie Igor Skrzypek.
2: No i ten rozłam zostanie skomentowany za chwilę w programie Polska Polityka w Radiu RMF 24. Najświeższe polityczne analizy, jak co tydzień, będzie miała dla was Barbara Brodzińska-Mirowska.
8: W polskiej polityce będziemy dzisiaj rozmawiać o rozłamie w PiSie, no i oczywiście o tym, czy uczeń przegonił mistrza, dlatego że Mateusz Morawiecki jako jeden z niewielu polityków przysporzył Jarosławowi Kaczyńskiemu bardzo wielu problemów. Zatem o PiSie i o Mateuszu Morawieckim dziś zapraszam.
2: Posłuchajcie naszej informacyjnej stacji RMF 24. Wystarczy kliknąć ikonę playera na stronie rmf24.pl. W polityce światowej w Białym Domu trwa spotkanie Donalda Trumpa z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Wcześniej amerykański przywódca przyjął prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Spotkania zorganizowano bez udziału mediów. Netanyahu i Zełenski przybyli do Stanów Zjednoczonych na uroczystości pogrzebowe republikańskiego senatora Lindseya Grahama.
9: To także są fakty.
2: Cristiano Ronaldo będzie producentem nowego serialu o piłce nożnej. Ma być także jego gwiazdą. O nowym artystycznym zajęciu słynnego piłkarza opowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
10: Zdjęcia ruszyły niedawno w Londynie. Portugalska legenda futbolu jest producentem serialu Day Ones, a tytuł to slangowe określenie najwierniejszych przyjaciół, którzy byli z tobą od samego początku, zanim pojawił się sukces finansowy. Ten serial powstaje we współpracy z brytyjskim reżyserem i producentem Matthew Vaughnem, twórcą m.in. filmowej serii Kingsman. Cristiano Ronaldo pojawi się też na ekranie. W obsadzie jest również Damian Lewis, znany z Homeland i Billions. Gościnnie wystąpią także francuski trener i były piłkarz Thierry Henry oraz raper Dave.
2: Prezenter Mateusz Bożek pojawi się w następnych faktach RMF FM o 19. Agnieszka Pietrzak, dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Reklamy FON. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na

0: jaka będzie...
1: Słuchacie RMF PRL. Czas na fakty RMF FM.
2: Witamy.
3: Jestem, zapraszam, witam.
2: Posłuchajmy.
3: Na początek ważne informacje dla kierowców z Krajowej Dwunastki w Łódzkiem. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Później o spotkaniu Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem Donaldem Trumpem, a także o nowym rozdziale historii francuskiej piłki nożnej. Legendarny Zinedine Zidane, już oficjalnie nowym trenerem trójkolorowych. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej Dwunastce w Łódzkiem. W miejscowości Przygłów zderzyły się trzy osobówki. Policja kieruje tam ruchem wahadłowo. Tragiczne wieści z Tatr. Zagraniczny turysta zmarł na szlaku na Rysy. U mężczyzny doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Mimo szybkiej próby reanimacji podjętej przez innych turystów i zaawansowanych zabiegów medycznych przeprowadzonych przez ratowników TOPR, którzy na miejsce dolecieli śmigłowcem, turysty niestety nie udało się uratować. O tym, że będę kandydatem na wicemarszałka Sejmu, dowiedziałem się 20 lipca, mówił na antenie radia RMF24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Ociepa. Łączymy się teraz z autorem tej rozmowy, Kasprem Wróblewskim. Kasprze, czy Marcin Ociepa może liczyć na poparcie członków Stowarzyszenia Rozwój Plus?
4: Poseł klubu PiS podkreślał, że jego kandydatura została przedstawiona jeszcze przed rozmowami Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim, czyli przed rozpadem w Prawie i Sprawiedliwości. Jak mówił Marcin Ociepa, tu cytat, jego nominacja jest ponad tym, co wydarzyło się w partii.
5: I świadczy o tym zarówno poparcie ze strony Jarosława Kaczyńskiego, jak i Mateusza Morawieckiego.
4: No bo Mateusz Morawiecki,
5: który łączy.
4: Mateusz Morawiecki przed chwilą na jednej z konferencji prasowej powiedział tak, czuję się ojcem chrzestnym kandydatury Marcina Ociepy.
5: Sukces ma wielu ojców.
4: I jednak posłowie na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu nie zdecydują o losach Marcina Ociepy.
6: Wrócimy do tego na posiedzeniu wrześniowym, pierwszym albo drugim.
4: Mówił w porannej rozmowie w RMF FM marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Niewykluczone, że na jeden wakat będzie trzech chętnych, bo oprócz Marcina Ociepy kandydatów na wicemarszałka mają zgłosić klub Unia Centrum i nowa formacja Mateusza Morawieckiego.
3: Około godziny trwało spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Wśród głównych tematów rozmów pociski do systemów Patriot. Przywódca Ukrainy przekazał, że omówił z prezydentem USA sprawę licencji na ich produkcję. O udzieleniu Kijowowi takiej licencji mówił podczas ostatniego szczytu NATO w Ankarze Donald Trump. Wtedy ogłosił, że rozważy ten pomysł. Wyraził też wtedy zainteresowanie współpracą z Ukrainą w zakresie produkcji dronów.
7: Fakty prosto z Francji.
3: Rozpoczyna się nowy rozdział w historii francuskiego futbolu. Tak w Paryżu komentowane jest pierwsze oficjalne wystąpienie byłego gwiazdora trójkolorowych Zinedina Zidana w roli nowego selekcjonera reprezentacji Francji. O szczegółach paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
8: Zinedine Zidane zasugerował, że przez 5 lat po odejściu ze stanowiska trenera Realu Madryt odrzucał regularnie propozycje innych klubów z różnych krajów, które oferowały mu funkcję trenera i bardzo wysokie płace. Czekał, aż zwolni się stanowisko selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Francji, bo tylko to go interesowało. Obserwatorzy sugerują, że francuski związek piłki nożnej nieoficjalnie obiecał mu, że będzie następcą dotychczasowego selekcjonera Didiera Deschampsa. Obserwatorzy zauważają, że spowodowało to zresztą napięte relacje Zidana z Deschampsem, który miał czasami wrażenie, że związek chce się go pozbyć. Francuska drużyna piłkarska zachwyca, kiedy wygrywa. Zrobię wszystko, by marzenia kibiców się spełniły, zapowiedział Zidane.
3: A pierwsze wieczorne fakty sportowe w RMF FM już za niecałą godzinę. Kolejkowo nie tylko bawi, ale też uczy. We Wrocławiu otwarto dziś nową makietę, w której głównymi bohaterami są strażacy. Można zobaczyć akcję gaśniczą, wyjazd wozu na zgłoszenie, a nawet przeprowadzić rozmowę z dyspozytorem numeru 112. Wszystko jest interaktywne i jak się okazuje, zachwyca nawet dorosłych.
9: Straż pożarna Wrocław. Słucham, co się stało.
10: Znając te wszystkie budynki od lat we Wrocławiu, jestem naprawdę pod wrażeniem tego, że tak dobrze to odwzorowali. Oczywiście cała makieta związana ze strażą pożarną też robi wrażenie. Jestem tatą dwóch chłopaków, to są ważne rzeczy, także super, że o takich rzeczach też tutaj się myśli.
11: Tu jest fantastycznie, uważam, że to jest miejsce dla wszystkich, nie tylko dla dzieci. Tak myślałem kiedyś, że to jest kolejkowo dla dzieci, zabawka. Pierwszy raz będąc tutaj byłem w szoku. Wszystko tak ładnie zrobione, przedstawione. Jeszcze jak się ściemnia, wszystko po kolei, to tak jest bardzo przyjemnie się ogląda to.
3: Na nowej makiecie zadebiutował też Teatr Lalek, pomnik pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego, dom towarowy Podwale i kafe Borówka.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Otworzył mapy pogodowe i zaśmiał się.

0: była...
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle serce od rozumu? Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu? Jak rozpoznać ludzi,

0: Słuchacie RMF PRL. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM przedstawia Mateusz Bożek.
2: Na początek o rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Jest decyzja partii w sprawie parlamentarzystów, którzy popierają stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Później o planowanych zmianach w służbie zdrowia. Dotyczą przyspieszania terminów zabiegów. Powiemy także o najdziwniejszym kinie w Polsce. Wiecie, gdzie je znaleźć? W faktach podpowiadamy. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zatwierdził listę osób, które nie złożyły albo zrobiły to na złych drukach deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń przez członków PiS. Jak poinformował przed chwilą na konferencji prasowej rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek, na tej liście są 44 osoby, nie tylko ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.
3: Komitet Polityczny zatwierdził tę listę osób, które nie dopełniły tego wymogu i kieruje, szanowni państwo, tę sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej. To jest wymóg, który wynika ze statutu Prawa i Sprawiedliwości, który będzie podejmował w tym zakresie już takie działania formalno-prawne. To są to, szanowni państwo, decyzje, które wynikają ze statutu. To może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości, to może być również skierowanie sprawy do dyscyplinarnego sądu koleżeńskiego.
2: Rafał Bochenek podkreślił, że od strony formalno-prawnej Morawiecki jeszcze nie został skreślony z listy członków Prawa i Sprawiedliwości. Konferencji prasowej rzecznika PiS na miejscu przysłuchuje się reporter RMF FM. Połączymy się z nimi w kolejnych faktach. Koniec z przyspieszeniem terminu zabiegu po wizycie w prywatnym gabinecie lekarskim. Ministerstwo Zdrowia niedługo planuje przedstawić szczegółowe rozwiązanie, które ma wyeliminować ten problem. Chodzi o możliwość cyfrowego monitorowania skierowań od wystawienia dokumentu przez lekarza do realizacji zabiegu.
4: Będzie nadawany numer w kolejce dla danego rozpoznania czy dla danej procedury medycznej i następnie będzie pobierane przez system do dalszego procedowania, czyli już dalej po pierwsze do wyznaczenia terminu operacji w danym podmiocie, a następnie wykonany. Więc my sprawę będziemy mieli w systemie widocznym moment wystawienia skierowania, podjęcia tego skierowania i realizacji hospitalizacji planowej.
2: Zapowiada wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Bośniacka policja zatrzymała osobę podejrzaną o dokonanie aktów wandalizmu w Medjugorje. To jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych Europy. Służby nie podały tożsamości sprawcy, jednak lokalne media twierdzą, że to Polak pochodzący z Krakowa. Zatrzymano go na granicy z Chorwacją. Posąg Matki Boskiej, będący symbolem Medjugorje, został zniszczony. Pojawiły się na nim graffiti i czarna farba. Na figurze też pojawił się napis "Diabeł w spódnicy" w języku angielskim i polskim. W pobliżu ołtarza zewnętrznego kościoła świętego Jakuba podłożono ogień. Na koniec w faktach zabieramy Was w miejsce, którego nie znajdziecie przy głównych trasach. Wśród bieszczadzkich lasów w niewielkiej zatwarnicy w gminie Lutowiska znajduje się najdziwniejsze kino w Polsce.
5: Jest to stajnia, w której trzymano konie do pracy w lesie w czasach PRL-u. I jednocześnie w tym momencie funkcjonuje tutaj kawiarnia i kino i pracownia. Jest to miejsce, które też było dawniej mocno filmowe, ponieważ na terenie tego parku konnego nakręcono 3 filmy na podstawie opowiadań Jerzego Janickiego, do których scenariusze też napisał Jerzy Janicki.
2: Mówił Robert Jarecki, jeden z twórców kina Konkret. A o tym miejscu szeroko piszemy na rmf24.pl. A w RMF FM już za chwilę najnowsze doniesienia ze świata sportu.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk. Witaj.
9: Dobry wieczór. Piłkarskie reprezentacje Włoch i Francji mają nowych selekcjonerów. Za wyniki kadry Italii od dziś odpowiada ponownie Roberto Mancini. Włoch miał podpisać z federacją 4-letni kontrakt, bo celem jest wprowadzenie reprezentacji na mundial po nieobecności na 3 ostatnich edycjach. Dyrektorem technicznym reprezentacji Włoch został inny w przeszłości także trener Claudio Ranieri, a zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nowym selekcjonerem reprezentacji Francji został Zinedine Zidane. Dla mnie ta praca to nie tylko kontynuacja, ale też i pewnego rodzaju sen. Mogę powiedzieć, że przez ostatnie 4 czy 5 lat, odkąd przestałem prowadzić Real Madryt, otrzymałem oferty przejęcia wielu klubów i wszystkie odrzuciłem dla reprezentacji Francji, przyznał Zidane, który jako selekcjoner zadebiutuje 25 września w meczu z Turcją. Przenosimy się za ocean, bo do drugiej rundy turnieju ATP w Waszyngtonie po naprawdę dobrym meczu awansował Kamil Majchrzak. Polski tenisista pokonał wyżej notowanego Tomiego Paula 7-5, 7-6. Nasz reprezentant miał w tym meczu 4 piłki setowe, meczowe, no i w kolejnej rundzie zagra z Taylorem Fritzem, który jest rozstawiony z numerem 3. Dziś swój mecz w stolicy USA rozegra jeszcze Magdalena Fręch. Polka w pierwszej rundzie zagra z reprezentantką USA Ann Lee. Początek tego meczu około 23 polskiego czasu. Polskie koszykarki zakończyły dziś kilkudniowe zgrupowanie w Krakowie i jutro ruszają na Litwę, by wystąpić w towarzyskim turnieju. Biało-czerwone zmierzą się z gospodyniami i reprezentantkami Finlandii. Cel: jak najlepsze przygotowanie się do listopadowych, decydujących meczów eliminacji Eurobasketu.
10: Jest to fajne przetarcie przed kwalifikacjami i gdzieś będziemy mogli poćwiczyć te nasze elementy, nad którymi pracujemy również na treningach.
9: Mówiła nasza reprezentantka Anna Makurat. W listopadzie Polki zagrają w grupie z Turcją, Czarnogórą i Izraelem.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Co robiliście 9 lat temu? Wasze wspomnienia powrócą?

RMF PRL.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

To było przecież nie tak dawno, gdy byłaś młoda, tak jak ja. Lubiłaś wtedy

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Słuchacie RMF PRL. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM przygotował i przedstawia Mateusz Bożek.
2: To próba przeciągania tego kiepskiego serialu. Tak Mateusz Morawiecki mówi o decyzji Prawa i Sprawiedliwości, o przyszłości polityków, którzy poparli stowarzyszenie byłego premiera. Rozmowy o zakończeniu konfliktu w Ukrainie zostaną wznowione. Do Kijowa mają się udać specjalni wysłannicy Donalda Trumpa. W faktach sportowych m.in. siatkarska Liga Narodów. W turnieju finałowym zobaczymy biało-czerwonych. To rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości przesądzi o przyszłości polityków, którzy nie podpisali oświadczeń o przynależności do partii. Tak zdecydował Komitet Polityczny PiS. Ostateczne rozstrzygnięcia mamy poznać w ciągu kilkunastu dni. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co to oznacza dla osób ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego?
3: Mogą otrzymać karę nagany, zawieszenia, a ostatecznie wyrzucenia z partyjnych szeregów. I nie dotyczy to wyłącznie członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Lista osób, które weźmie pod lupę rzecznik dyscyplinarny, liczy 44 nazwiska. Wśród nich kilka osób, które, jak przekazał rzecznik PiS Rafał Bochanek, złożyły oświadczenia na niewłaściwych formularzach.
4: Komitet Polityczny zatwierdził tę listę osób, które nie dopełniły tego wymogu i kieruje, szanowni państwo, tę sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej. To jest wymóg, który wynika ze statutu Prawa i Sprawiedliwości.
3: Jak dodał rzecznik PiS, każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, formalnie, więc członkowie Rozwoju Plus nadal pozostają członkami Prawa i Sprawiedliwości. A Mateusz Morawiecki wiceprezesem tej partii.
2: Odbieram to jako próbę przeciągania tego kiepskiego serialu. W ten sposób decyzję Komitetu Politycznego PiS skomentował Mateusz Morawiecki.
5: Polaków naprawdę nie interesuje to, czy gdzieś w jakiejś partii istnieje komitet, czy jak to się nazywa, rzecznik dyscyplinarny, prawda, albo komisja, która to czy tamto rozstrzygnie.
2: Były premier był pytany przez dziennikarzy, czy w dalszym ciągu jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości.
5: Dzisiaj już, jak rozumiem, nie jestem, ponieważ pan prezes oświadczył tylko, że Komitet Polityczny ma potwierdzić decyzje, które zapadły. Brak podpisu tej lojalki, która była wymagana, to chyba rzecznik zresztą dzisiaj tam również mówił o tym, brak podpisu tej lojalki skutkował usunięciem nas z partii.
2: Morawiecki poinformował również, że zrezygnował z funkcji prezesa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner zgodzili się po raz pierwszy odwiedzić Kijów. Taką informację podaje Financial Times. Według doniesień do takiej wizyty może dojść w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Brytyjski dziennik napisał, że ma ona pomóc ożywić działania dyplomatyczne zmierzające do zakończenia rosyjskiej wojny w Ukrainie. Nie wybuch na poddaszu kościoła świętej Anny w warszawskim Wilanowie. Znaleźli go pracownicy firmy, którzy wykonywali pracę w świątyni. Na miejscu są już policyjni pirotechnicy. Jak informują funkcjonariusze, nie ma poszkodowanych. Niewybuch pochodzi najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej.
6: Wieczorne fakty RMF FM.
2: To ewenement na skalę europejską, a nie wykluczone, że nawet światową. Mowa o godłach szalajowskich w Szczawnicy. To jedna z wielu pamiątek po założycielu uzdrowiska zmarłym 150 lat temu, Józefie Szalaju. W XIX wieku godła były niejako certyfikatami jakości. Umieszczano je przy domach, w których wynajmowano kwatery kurakcjuszom.
7: Pod warunkiem, że zrobią drewnianą podłogę w domu, wstawią szyby do okien, no i przede wszystkim wyciągną komin ponad dach. No jeżeli osoba z gruźlicą na przykład przyjeżdżała do kurortu i później mieszkała w takiej izbie, gdzie ten dym się wszędzie, prawda, rozprzestrzeniał, no to nie było szansy, żeby później wyjeżdżała zdrowsza.
2: Tłumaczyła Anna Wawczczak z Muzeum Pienińskiego. Na godłach pojawiały się malowidła albo podpisy określające nazwy domu. Często związane były też z talentem albo nawet charakterem właściciela.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Fakty sportowe zaczynamy tym razem od nowego pomysłu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej. Zaprasza Wojciech Marczyk.
9: FIFA nie przestaje zaskakiwać. Międzynarodowa Federacja Piłkarska poinformowała w wydanym oświadczeniu, że planuje sprzedaż około 20% udziału w organizacji prywatnym inwestorom. FIFA szacuje, że zarobi na tej transakcji ponad 4 miliardy dolarów. Pomysł FIFA skrytykowała już Europejska Federacja. UEFA podkreśla, że jest to przekroczenie granicy, której żadna instytucja zarządzająca piłką nożną nigdy nie powinna przekroczyć. A jutro w chińskim Ningbo początek turnieju finałowego Ligi Narodów Siatkarzy. Już o 9 polskiego czasu początek pierwszego ćwierćfinałowego meczu pomiędzy Turcją i Słowenią. Później spotkanie Japonii z Chinami. Biało-czerwoni do gry wejdą w czwartek i o 13:30 zagrają z Ukrainą. Meczu już sami siatkarze, a także trener kadry nie mogą się doczekać.
10: Trenujemy jeden raz na dzień, 1,5 godziny. I mamy dużo czasu wolnego, ale potem, kiedy zaczynamy grać, będziemy miały, mam nadzieję, 3 spotkania w 4 dni.
9: Mówił trener polskich siatkarzy Nikola Grbić. Biało-czerwoni, jeżeli pokonają Ukrainę, zmierzą się ze zwycięzcą meczu Turcja-Słowenia, a w ostatnim ćwierćfinale reprezentacja USA zmierzy się z Włochami. Polscy kajakarze górscy wrócili do Polski z Mistrzostw Świata w Oklahoma City. Biało-czerwoni w ubiegłym roku walczyli 9 krążków, tym razem 2. Drugi w K1 był Michał Pasiut, a trzecie miejsce w C1 zajęła Klaudia Zwolińska, która zaznacza jednak, że polski slalom kajakowy od kilku lat naprawdę błyszczy. Cała kadra teraz marzy jednak o odpoczynku po naprawdę długiej podróży z USA.
11: Po 30 godzin cała podróż, no to trochę jest, bo my lecieliśmy zamiast prosto tutaj do Polski, no to lecieliśmy do Turcji, bo tylko te linie zabierały nam kajaki, więc mamy przygody zawsze z tymi kajakami, ale fajnie. I kajaki całe, wszystkie doleciały jakimś cudem.
9: Mówiła Klaudia Zwolińska. Naszą reprezentację w tym sezonie czekają jeszcze 2 imprezy Pucharu Świata i pod koniec września Mistrzostwa Europy.
0: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Jutro słoneczko, cieplutyńko i pogoda.

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: za pomoc brał. Słuchacie RMF PRL. Czas na fakty RMF FM.
1: Teusz Bożek, zapraszamy na te najświeższe fakty.
2: Na początek o przyszłości polityków popierających Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Prawnie nadal należą do Prawa i Sprawiedliwości. W faktach także aktualne informacje z Francji i walki strażaków z ogromnymi pożarami w tym kraju. A w faktach sportowych piłkarska Liga Mistrzów. W eliminacjach do turnieju zobaczymy polskie kluby. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości odsunięty w czasie, przynajmniej z formalnego punktu widzenia. Sprawą 44 członków ugrupowania, którzy nie podpisali deklaracji o przynależności lub zrobili to w błędny sposób, zajmie się rzecznik dyscyplinarny PiS. Mateusz Morawiecki, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, mówi jednak, że czuje się z partii usunięty. W faktach reporter RMF FM Igor Skrzypek, jaki jest rzeczywisty stan legitymacji partyjnych stronników Mateusza Morawieckiego?
3: Formalnie nie zostali oni wyrzuceni z partii, nie są nawet zawieszeni. Każdy przypadek indywidualnie ma ocenić rzecznik dyscyplinarny. A rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, Rafał Bochenek, zaznaczył, że innej drogi nie ma, bo tego wymaga statut partii.
4: Gdyby te wymogi, te warunki nie zostały dopełnione, wówczas takie decyzje mogłyby być podważane na drodze sądowej.
3: Lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, Mateusz Morawiecki, sam już nie czuje się członkiem partii.
5: Przyjmuję, że to już się stało, że zostaliśmy wypchnięci, zostaliśmy usunięci.
3: Na razie nie wiadomo, czy w takiej sytuacji politycy ze Stowarzyszenia Rozwój Plus złożą partyjne legitymacje. O kolejnych krokach stronnicy Mateusza Morawieckiego dyskutują za zamkniętymi drzwiami.
2: Czy możliwa jest współpraca między formacją Mateusza Morawieckiego a Polskim Stronnictwem Ludowym? O to zapytamy jutro w porannej rozmowie w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie wicepremier i lider PSL-u Władysław Kośniak-Kamysz. Zapraszamy dwie po ósmej.
6: Aktualny obraz faktów.
2: We Francji strażacy wciąż walczą z ogromnym pożarem w rejonie Bordeaux. Próbują nie dopuścić do tego, by ogień się rozprzestrzeniał. Wokół płonących lasów tworzą tak zwane strefy buforowe. O szczegółach tej akcji korespondent RMF FM we Francji Marek Gładysz.
7: Straż pożarna i inne francuskie służby ścinają drzewa wokół płonących połaci lasów i je wywożą. Następnie spychacze usuwają tam całą roślinność i w końcu bardzo często ziemia jest orana pługami. W momencie, kiedy płomienie docierają do tych swoistych stref buforowych, zatrzymują się, bo jest tylko zaorana ziemia. Najwięcej niepokoju budzi w tej chwili rozprzestrzenianie się płomieni w kierunku jeziora Le Cano w północnej części Akwitanii. Ewakuowano tam prewencyjnie około 4000 osób. Powracają upały i zmienne wiatry. To stanowi problem, wyjaśnił maire Le Cano Laurent Peyrondet.
2: Teraz ważna informacja dla turystów w Tatrach. Kierowcy wybierający się z Zakopanego do Morskiego Oka muszą jutro liczyć się z utrudnieniami. Między 7 a 18 zamknięty odcinek będzie z odcinek drogi między Zgorzeliskiem a Wierch Porońcem. Jak poinformowano, dojazd do parkingów przed szlakiem będzie możliwy objazdem przez Bukowinę Tatrzańską. Ma to związek z przebudową okolicznej drogi powiatowej. Tradycyjna czerwień już niedługo przejdzie do historii. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia chce ujednolicić kolor wszystkich pojazdów komunikacji miejskiej. Kultowe czerwone tramwaje zmienią barwę na żółtą. Tego koloru są już autobusy i rowery miejskie. Pierwszy żółty tramwaj wyjedzie na tory jesienią.
8: Żółte pojazdy będą tylko te, które świeżo zamawiamy. Jeśli chodzi o przemalowywanie, to takie też będzie miało zapewne miejsce, natomiast tylko przy większych planowanych pracach remontowych i modernizacyjnych.
9: Teraz mamy czerwone tramwaje. Docelowo mają być żółte.
10: Co za różnicy? Czerwony też jest fajny.
11: Żadnego znaczenia nie ma. Najważniejsze, że jedzie.
12: Może będą bardziej widoczne, może bardziej kolorowo. Ja też chodzę w żółtych spodniach. Dzisiaj nie, ale mam żółte, bo życie ma być kolorowe.
2: I tego się trzymajmy. A z Michałem Nowakiem z Biura Prasowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i pasażerami tramwajów rozmawiała Anna Kropaczek.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
14: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
15: Jutro w Zabrzu i Poznaniu czekają nas rewanżowe mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W trudniejszej sytuacji przed drugim spotkaniem jest Górnik, który przed tygodniem w Stambule przegrał z Fenerbahce 0-1. Przebieg spotkania pokazał jednak, że śląski klub z faworyzowanym rywalem jest w stanie powalczyć, zaznacza kapitan Górnika Erik Janża.
16: Są dobry z piłką, są dobry w tym wysokim pressingu, ale mają też swoje problemy w bloku i musimy to wykorzystać i znaleźć sytuację 2-1 albo z jakimi wrzutkami w polu karne zrobić tam stres i no może gdzieś się odbije, zrobi ktoś jakiś błąd, także zobaczymy.
15: Początek meczu w Zabrzu jutro o 20:00. Górnik został ukarany za niewłaściwe zachowanie swoich kibiców w czasie meczu w Stambule. Klub musi zapłacić 50 000 euro kary. Niemal pewne awansu do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów wydaje się Lech Poznań, który przed tygodniem wygrał na wyjeździe z duńskim Orchus 4-1. Dlatego przed jutrzejszym meczem więcej niż o samym spotkaniu mówi się o Karolu Linettym. Były reprezentant Polski trenuje bowiem z klubem z Poznania. Trenuje z nami, ponieważ jest wychowankiem Lecha, który chce podtrzymać dobrą dyspozycję fizyczną. W przeszłości miały już miejsce takie sytuacje, gdy pomagaliśmy wychowankom, pozwalając im na trening. Na dziś naszym planem nie jest jednak zakontraktowanie Karola Linettiego, podkreślił stanowczo trener Lecha Nils Frederiksen. Mecz w Poznaniu rozpocznie się jutro o 19:00, a jeżeli Lech awansuje w kolejnej rundzie, zagra z klubem Tymoteusza Puchacza Sabah Baku. Zespół z Azerbejdżanu wyeliminował fińskie Kups Kuopio, wygrywając 1-0 u siebie i 2-0 na wyjeździe. Poważny problem finalisty tegorocznej Ligi Konferencji. Stadion grającego w hiszpańskiej Primera División Rayo Vallecano został wyłączony z użytkowania. Raport sporządzony przez lokalne władze wykazał liczne naruszenia dotyczące przepisów bezpieczeństwa. To oznacza, że klub musi szukać stadionu, na którym będzie mógł rozgrywać swoje spotkania.
13: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
14: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Giz, czyli gry i zabawy dla dorosłych tylko w RMF.

0: sytuacji.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

się popatrzeć, to Gigi. On płacze. Nie powiodło się, Gigi. I nic dziwnego, co oni tam rozumieją w tym wielkim świecie, prócz rocka i twista. A ty coś myślał? Nawet twoje imię ich pewno śmieszy, Gigi. Witaj w domu, Gigi Giuseppe. Słyszysz? Giorgio przyszedł z gitarą. Słyszysz, jak gra? I po co było wyjeżdżać tak daleko? Tutaj cię kochają.

las, skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu

0: się znowu zwykłe.
1: Słuchacie RMF PRL. Czas na fakty RMF FM.
2: RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
3: Są wnioski o areszt dla mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie obywateli Ukrainy we Wrocławiu. Jeden z nich działał w warunkach recydywy. W faktach również o przyszłości elektrowni węglowej Rybnik, a także o siatkarskiej Lidze Narodów. Biało-czerwoni już w Chinach. Tam powalczą w turnieju finałowym rozgrywek. Do Sądu Okręgowego we Wrocławiu trafiły wnioski o tymczasowy areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie młodych obywateli Ukrainy. Rzecznik wrocławskiej prokuratury Jakub Dłubacz informuje, że zatrzymani nie przyznali się do winy.
4: Jeden złożył obszerne wyjaśnienia opisujące, jak wyglądała sytuacja z jego perspektywy, a drugi odmówił składania wyjaśnień, odmówił odpowiedzi na zadawane mu pytania.
5: Co wiemy o podejrzanych?
4: Posiadanych przeze mnie informacji wynika, że jeden z podejrzanych nie był dotychczas karany, natomiast drugi odpowiada na chwilę obecną w warunkach tak zwanej, potocznie mówiąc, recydywy, czyli powrotu do przestępstwa.
5: Za co wcześniej odbywał karę?
4: No, za różne przestępstwa przeciwko mieniu, także przeciwko zdrowiu.
3: Mężczyźni będą odpowiadać przed sądem za pobicie i znieważenie na tle narodowościowym. W wieku 76 lat zmarła Wiesława Ziółkowska, posłanka, ekonomistka, członkini Rady Polityki Pieniężnej. To jedna z założycielek i liderek Unii Pracy. Ziółkowska była też członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Bloki węglowe elektrowni Rybnik będą działały dłużej niż zakładały ostatnie plany. Po raz kolejny zmienia się harmonogram wyłączenia konwencjonalnych źródeł w tym zakładzie. Przypomnijmy, że przeciwko likwidacji węglowej elektrowni wielokrotnie protestowali związkowcy i pracownicy. Anna Kropaczek w faktach. Aniu, jaki jest najnowszy plan?
6: W elektrowni Rybnik działają jeszcze 4 bloki węglowe. Ostatnie 2 miały zakończyć pracę do 2027 roku. Najnowszy plan zakłada, że będą pracowały do pierwszej połowy 2028 roku. Nawet ta nowa data nie jest jednak zgodna z zapisami umowy społecznej. Związkowcy podczas protestów przypominali wielokrotnie, że umowa gwarantowała pracę zakładowi przynajmniej do 2030 roku. Miejsce wygaszanych bloków węglowych zajmą moce gazowe. Spółka zapewnia, że załogę nowego bloku gazowo-parowego stanowić będą osoby rekrutowane spośród dotychczasowej kadry elektrowni, a kto nie znajdzie tam pracy, będzie mógł skorzystać z osłon socjalnych.
7: Cieszą nas takie fakty.
3: To ogromna fala dobra. Tak skalę pomocy oceniają właściciele firmy w miejscowości Dziardonice w Kujawsko-Pomorskiem. Jak informowaliśmy w faktach, w kwietniu spłonęła główna część ich przedsiębiorstwa. Nie zwolnili mimo to żadnego pracownika, nie założyli też zbiórki. Otworzyli sklep internetowy, żeby utrzymać zatrudnienie.
8: Nie spodziewaliśmy się takiego nawału, takiej fali dobra. No, to już nie fala, tylko tsunami dobra, bo nie możemy się do tej pory z tego wszystkego wygrzebać. Jak tylko byśmy mogli, każdemu byśmy chętnie uścisnęli dłoni i powiedzieli mi je słowo, ale jest tego tak dużo i to jest coś niesamowitego, jaka jest siła internetu, mediów i tak naprawdę dobrych ludzi.
9: A co macie do powiedzenia tym ludziom właśnie, którzy zobaczą jakiś materiał i będą chcieli coś zrobić?
8: Na pewno trzymać kciuki za nas. Jeżeli ktoś ma taką ochotę i potrzebę, to zapraszam do zakupu w naszym sklepie, ale każde dobre słowo, każdy jakiś pozytywny gest jest dla nas paliwem napędowym do dalszej pracy i do walki i utwierdza nas, że podjęliśmy dobrą decyzję tego 20 kwietnia i mamy nadzieję, że w krótszej lub dłuższej perspektywie czasu staniemy na nogi już tak na dobre i będziemy mogli mi pomagać innym, a nie oczekiwać pomocy.
3: Z Adamem Barańskim i Janem Sokołowskim rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Całą historię opisujemy na rmf24.pl. Misja Ninbo rozpoczęta. Polscy siatkarze są już w Chinach, gdzie pojutrze rozpoczną turniej finałowy Ligi Narodów. Jeszcze w ubiegłym tygodniu grali w Chicago, potem krótkie zgrupowanie w Łodzi. Za nimi więc kolejna długa podróż. Biało-czerwoni znów muszą się przystosować do zmiany strefy czasowej. Rozgrywający Jan Firlej zapewnia jednak, że do ćwierćfinału świeżość i forma powrócą.
10: Ja myślę, że jeszcze tej atmosfery takiej nie czuć. Jeszcze jest trochę tego czasu do samego meczu. Jak wyglądamy? Myślę, że fizycznie nieźle. Siatkarsko cały czas staramy się dążyć do tej perfekcji, której myślę, że jeszcze na razie nie ma, ale to dobrze i wierzę w to, że na czwartek ta forma będzie optymalna.
3: Bo właśnie w czwartek o 13:30 Polacy zagrają w ćwierćfinale z Ukrainą. Za biało-czerwonych oczywiście trzymamy kciuki. A turniej finałowy rozpocznie się jutro spotkaniami Słowenii z Turcją i Japonii z Chinami.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: upały wracają do Polski. Temperatura...

Lepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

najświętsze z wszystkich słów i rzekłbym: Matko, i zniknąłbym znów. O tobie pieśń, to pieśń bez słów. Przychodzą w życiu dni powodzi, gdy wszystko zdradza nas i zawodzi, gdy pociąg szczęścia w dal od

0: Najświętsze z wszystkich słów i rzekłbym matką.
1: Słuchacie RMF PRL. Czas na fakty RMF FM.
2: I zapraszam na fakty o północy w RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
3: Poważne utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. W faktach na początek ważne informacje dla kierowców. Czy w wyborach na prezydenta Krakowa Mateusz Morawiecki wystawi własnego kandydata? Posłuchajcie, co sądzą o tym eksperci. A na koniec futbol po afrykańsku. Senegal, obecny mistrz kontynentu, musi walczyć o tytuł przed sądem. Jedna osoba została ranna w wypadku na autostradzie A1 w Łódzkiem. W Budach Pojarskich między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Jezdnia w kierunku Katowic jest zablokowana. Wyznaczono objazd krajową 91. W stronę Gdańska nieprzejezdny jest lewy pas. Jeśli Mateusz Morawiecki buduje poważny podmiot polityczny, powinien wystawić do wyborów prezydenckich w Krakowie silnego kandydata, komentuje profesor Marek Bankowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Według politologa kandydat Morawieckiego w Krakowie może dać swojemu środowisku przewagę w kolejnych wyborach parlamentarnych.
4: Mateusz Morawiecki będzie miał pewien konkretny fakt polityczny w zanadrzu. Powie, my jesteśmy młodą siłą polityczną, ale zobaczcie wyborcy, już w Krakowie osiągnęliśmy godne uwagi wynik wyborczy. Więc mamy ogromny potencjał i możecie na nas stawiać. Natomiast gdyby to środowisko Mateusza Morawieckiego nie wystawiło kandydata w wyborach prezydenckich w Krakowie, byłaby to oznaka słabości, co by było bardzo złym przekazem idącym do wyborców.
3: Naturalnym kandydatem Morawieckiego w wyborach w Krakowie miał być poseł Łukasz Kmita. On sam jednak wykluczył swój start. 49 szczątków ofiar rzezi wołyńskiej odnaleziono w ciągu 2 tygodni prac ekshumacyjnych w Ukrainie. Te informacje przekazał Instytut Pamięci Narodowej. O szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
5: Pełniący obowiązki prezesa IPN-u Karol Polejowski poinformował, że około 30% ekshumowanych to dzieci. Dodał jednak, że wciąż nie udało się odnaleźć szczątków prawie 300 ofiar zbrodni w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Instytut Pamięci Narodowej zabiega również o zgodę władz ukraińskich, aby przedmioty osobiste znalezione w grobach, między innymi medaliki i różańce, mogły wrócić do Polski.
6: Te artefakty, które zostały wydobyte z dołów śmierci, to są relikwie dla nas. Bardzo byśmy chcieli, aby wróciły one do rodzin, kiedy dokonamy identyfikacji, albo trafiły do muzeów.
5: Karol Polejowski przekazał też, że 30 sierpnia na terenie Ostrówek odbędą się uroczystości pogrzebowe odnalezionych ofiar rzezi wołyńskiej.
3: Poszukiwania, które prowadzone są na terenie dawnych miejscowości Ostrówki i Wola Ostrowiecka, potrwają do 8 sierpnia.
7: To także są fakty.
3: Ratownicy tatrzańscy rzadko proszą o pomoc. Tym razem zwracają się o nią do turystów, by móc działać w sposób bezpieczny. Mowa o przedmiotach, które mogą oderwać się od podłoża podczas akcji z użyciem śmigłowca. Istnieje ryzyko, że wpadną one do silnika i spowodują katastrofę. Dlatego bardzo ważne jest, by nie podbiegać do lądującego śmigłowca i pilnować rzeczy, które mogą zostać poderwane przez pęd wirnika.
8: Dużym niebezpieczeństwem są wszystkie przedmioty, które mogą oderwać się od terenu. Mam tu na myśli szczególnie folie, które wykorzystywane są do zabezpieczenia termicznego osób poszkodowanych. Mamy ogromną prośbę, jeśli korzystacie Państwo z tego typu folii, tak zwanych złotych folii, przytrzymujcie je w trakcie nalotu śmigłowca lub umieszczajcie je pod warstwą odzieży osób ratowanych. Można bezpośrednio na ciało osoby ratowanej dać folię, na to założyć kurtkę, dzięki temu folia nie oderwie się i nie wzbije się w powietrze. Piloci bardzo boją się tego typu zdarzenia, ponieważ lecąca folia jest w stanie poważnie zagrozić śmigłowcowi.
3: Tłumaczył i apelował ratownik TOPR Andrzej Górka. Sportowy Trybunał Arbitrażowy w Lozannie 8 października zajmie się apelacją Senegalu od decyzji Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej o odebraniu drużynie narodowej tego kraju tytułu Mistrza Kontynentu. 263 dni po finale. Do tego sprawa toczyć się będzie za zamkniętymi drzwiami. Chodzi o mecz z 18 stycznia. Na boisku w Rabacie Senegal wygrał z Marokiem 1-0. Jednak po 2 miesiącach został ukarany za opuszczenie murawy przez piłkarzy na kilkanaście minut, gdy protestowali przeciw decyzji sędziego. Ten po weryfikacji VAR podyktował rzut karny dla Maroka. Zaczęły się przepychanki na murawie i na trybunach. Senegal zszedł do szatni. Ostatecznie po namowach Sadio Mane piłkarze wrócili na boisko.
9: Sadio Mane.
10: C'est très très fort. Quel homme.
3: Tak, przekonywał rodaków Sadio Manem. Senegal wrócił na boisko. Najskuteczniejszy strzelec turnieju Brahim Diaz z Maroka rzutu karnego nie wykorzystał i sędzia zarządził dogrywkę. W niej jednego gola strzelili Senegalczycy. Kolejne fakty w RMF FM o pierwszej. Zaprasza na nie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Do usłyszenia.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

Świat się kręci, czas nie stoi, czas ucieka. Pędzisz, życie nie ma lekko, dobrze wiem. A w słuchawce radio taksi proszę czekać.

Zakręty skrzyżowania dobrze znamy. Pamiętamy, szanujemy swe wspomnienia.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: jak to dziewczyna.
1: Słuchacie RMF PRL. Czas na fakty RMF FM.
2: Faktów, Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. A dziś rozpocznie się ostatnie wakacyjne posiedzenie Sejmu. Prace nad reformą ochrony zdrowia ruszą jednak dopiero jesienią. Mazowiecki Wydział Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo w sprawie śmierci polskiej obywatelki podczas ataku na Paradę Równości w Berlinie. Do Hiszpanii ruszają polscy strażacy. Pomogą tam w walce z ogromnymi pożarami. Dziś rozpocznie się ostatnie przed końcem wakacji posiedzenie Sejmu. W porządku obrad zabrakło jednak ustaw, o których jest głośno w koalicji rządowej. Jakie ważne ustawy rządzące zostawiają sobie dopiero na jesień, po wakacjach, to ustalał reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
3: To przede wszystkim ustawy reformujące ochronę zdrowia. Mimo że premier zapowiadał pilne prace nad tymi przepisami, to ostatecznie nie zajął się nimi jeszcze rząd, więc projekty przygotowywane przez Jolantę Sobierańską-Grędę trafią na wiejską najwcześniej we wrześniu. Oprócz tego jest ustawa o najmie krótkoterminowym. Co prawda rząd przyjął przepisy już 2 tygodnie temu, to jednak w koalicji jest spór co do ostatecznego kształtu przepisów. Jutro przedstawiciele poszczególnych klubów mają spotkać się z ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, Maciejem Berkiem, aby przedstawić swoje poprawki do ustawy. Tym projektem, który dzieli koalicję rządową, posłowie też zajmą się najwcześniej we wrześniu.
2: Jest śledztwo w sprawie śmierci polskiej obywatelki w Berlinie. 65-letnia kobieta zginęła w sobotę, gdy w uczestników Parady Równości półciężarówką wjechał islamista. Ranił też 29 innych osób. Dzień później niemieckie służby postrzeliły zamachowca podczas próby zatrzymania. O szczegółach Krzysztof Zasada.
4: Śledztwo w sprawie śmierci Polki wszczął Mazowiecki Wydział Prokuratury Krajowej. Podstawą postępowania są przepisy mówiące o zamachu terrorystycznym. Jak podkreślają prokuratorzy, za ten czyn grozi dożywocie. Śledczy w postępowaniu muszą wyjaśnić wszelkie okoliczności tej tragedii. Czy 21-letni sprawca działał sam, czy miał wspólników, czy ktoś pomagał mu w przygotowaniach albo w planowaniu zamachu. Wiadomo, że napastnik w maju został skazany przez niemiecki sąd na 22 miesiące więzienia za próby przyłączenia się do ISIS. Sędzia uznał jednak, że młody mężczyzna nie trafi za kraty, a orzekł wobec niego półroczny okres próby i skierował na terapię. To rozstrzygnięcie, o którym media szerzej poinformowały wczoraj, wywołało w Niemczech gorącą debatę o zbyt pobłażliwym stosowaniu prawa wobec młodych przestępców.
5: To są fakty RMF FM.
2: Do Hiszpanii pojedzie 105 polskich strażaków. To 3 zmiany liczące po 35 osób. Będą pomagać na Półwyspie Iberyjskim w walce z szalejącym żywiołem.
6: Możemy tutaj powiedzieć, że to są specjalnie wyszkoleni strażacy, którzy mają sprzęt, którzy mają doświadczenie, którzy mają specjalne szkolenia. Są to strażacy, którzy będą mogli dojść w ciężkie tereny leśne.
2: Opisywał kapitan Hubert Ciepły z Państwowej Straży Pożarnej. Wylot polskich strażaków w najbliższą sobotę. Wrocławskie Kolejkowo powiększyło się o kolejną makietę. Na wystawie pojawiły się Teatr Lalek, pomnik Bolesława Chrobrego, dom towarowy Podwale, ale przede wszystkim Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej. Ta część miniaturowego Dolnego Śląska jest interaktywna. Są figurki wzorowane na prawdziwych strażakach. Wśród nich jest komendant wrocławskich strażaków.
7: Uwaga, uwaga, ogłaszam wyjazd alarmowy. Pożar kamienicy.
8: Niesamowite, bardzo wesołe i pierwsza moja wizyta w Kolejkowie to był jeszcze dworzec Świebocki, kiedy z małym synkiem pokazywałem mu szczegóły Wrocławia, które później na żywo oglądaliśmy. No minęło kilkanaście lat, syn jest już dorosły, a tato trafił do Kolejkowa. Wzbudziło to zachwyt mojej córki. Powiedziała, tato, to jest coś być w Kolejkowie. I dzisiaj jest tutaj z nami, więc jest mi tym bardziej miło.
2: To jest coś, przyznaje Krzysztof Gielsa, dumny tata z Kolejkowa.
5: Publicystyka w faktach RMF FM.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czerzasty był wczoraj gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM, a wśród pytań m.in. te o nowy klub Mateusza Morawieckiego.
9: Znalazł pan już miejsce dla nowego klubu, który dziś prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, powstanie?
10: Nie znalazłem, bo nie szukałem za bardzo.
9: No ale jak pan nie szuka? No teraz wszyscy się zastanawiają, gdzie oni będą siedzieć.
10: No z tego wynika, że nie wszyscy. Proszę pana, panie redaktorze, spokoju trzeba w tej sprawie. Na pewno nie będziemy robili żadnych zmian dzisiaj albo jutro. Na pewno na najbliższym posiedzeniu Sejmu, a zaczynamy Sejm od jutra, nie będzie żadnych zmian, bo nie wprowadzę żadnych zmian. Niech się tam panowie i panie poukładają spokojnie.
9: Nie będziecie głosować kandydata na wicemarszałka PiSu? No po tylu miesiącach pani Elżbieta Witek zrezygnowała. Jest nowy kandydat. Masz do ciepa, pan nie chce głosować.
10: Ale proszę pana, ale to akurat PiS zrobił bardzo konsekwentnie, muszę panu powiedzieć, bo oni mieli takie hasło Elżbieta Witek albo nikt. Wybrali drugi wariant, wybrali nikt.
9: No jak to stowarzyszenie, no przecież to jest kolejne stowarzyszenie, no drugie tak. Płuco teraz.
10: Drugie płuco.
9: Młody, konserwatywny, umiarkowany, napisał Mariusz Błaszczak.
10: Niech robią co chcą, niech się poukładają, niech rozmawiają ze sobą. Ja mogę powiedzieć tak, po pierwsze, na tym posiedzeniu Sejmu nie planuję wprowadzania żadnych zmian. W związku z tym nie będziemy wprowadzali i głosowali z wyboru wicemarszałka. W tej chwili jest tak, że idzie miesiąc sierpień. Jak już panowie i panie wszyscy się poukładają, wrócimy do tego na posiedzeniu wrześniowym, pierwszym albo drugim. Jeżeli nie było wicemarszałka przez 2,5 roku przez trzy lata, to jeżeli nie będzie przez 3 lata i 2 miesiące następne,
9: ale będzie jeden wicemarszałek? Czy będzie może dwóch? No bo jak będzie PiS by chciał swojego i Stowarzyszenie Rozwój Plus chciałoby swojego, a na pewno będą chcieli, a może jeszcze Unia Centrum, to trzech.
10: Uchwała Sejmu w tej sprawie jest taka, że jest 6 wicemarszałków. Jest w tej chwili jeden wakat. Należałoby zmienić uchwałę Sejmu w tej sprawie. Nie przypuszczam, nie widzę sił politycznych, które by miały w tej chwili ochotę powiększać ilość wicemarszałków.
9: No dobrze, ale panie marszałku, no to kto będzie tym wicemarszałkiem? No nawet za 2 miesiące. Rozumiem, że mamy czas, że są wakacje, że pan teraz się trochę panie grzeje, cieple, też wszyscy politycy prawicy do pana pielgrzymują.
10: Tak, to prawda.
9: Jak
10: to prawda,
9: sierpień się zbliża, jak to, na Jasną Górę prawie tak, do pana przyjeżdżają.
10: Jest. No to z tą Jasną Górą trochę pan redaktor przesadził, ale teraz jestem jedną z osób na prawicy ku swojemu zdziwieniu pożądaną, z pożądanych osób. Proszę pana, no przyjdzie czas, to będziemy w tej sprawie decydowali. Myślę, że w takich sprawach trzeba wykazywać dużo dystansu i spokoju. Kto będzie decydował, to informacja dla prawicy, kto będzie decydował, czy będzie zmieniana uchwała w sprawie ilości wicemarszałków, czy nie? Koalicja 15 października. Spotkamy się pewnie na początku września, podyskutujemy, jak to ma wyglądać. Pewnie będę proponował, bo jestem odpowiedzialny za Sejm, pewnie będę proponował jakieś rozwiązania. Podyskutujemy, popatrzymy, posłuchamy, przyjrzymy się, poanalizujemy. Posłuchamy, co panowie mówią, bo jestem ciekawy, czy się trochę może zmieni atmosfera w Sejmie.
9: Właśnie, bo chciałem się zapytać, bo politycy prawicy mówili o panu, panie marszałku, wypowiadali zdania bardzo... No nie wiem, czy dla pana bolesne, ale na pewno bardzo ostre. Prawie tak jak teraz Kurski wobec Morawieckiego. Teraz też tak mówił.
10: Proszę pana, czy to było bolesne? To było przede wszystkim głupie. Jeżeli ktoś
9: ale myśli, teraz tak mówią?
10: Teraz mówią, że po prostu wydaje się, że chyba ktoś pobłądził. Znaczy, na mnie nie robi wrażenia, powiem szczerze, określenie czerwona szmata, świnia, gangster albo tam, nie wiem, albo przybliżanie mojej osoby skromnej do Rosjanki w biznesie, którym kiedyś funkcjonowałem. Powiem szczerze, że zadziwia mnie zmiana tego podejścia i nie spodziewam się pewnie w najbliższym czasie jakichś takich olbrzymich ataków. Ale proszę pana, panie redaktorze, proszę państwa, mam swoje lata. Wszystko to jest prawicowa gra. Te wszystkie uśmiechy przecież niczego nie zmienią. Widzę tę całą obłudę. Myślę, że w tej chwili też pomyślą o zmianie kandydata na przykład w PiS-ie na premiera.
9: Kogo?
10: No poszukają kogoś, kto ma jakieś osiągnięcia. No na przykład może to być Matecki. Matecki za Czarneckiego.
9: Za Czarnka. Przestawiamy kropkę, panie marszałku.
10: Ale wie pan dlaczego? Bo Matecki ma osiągnięcia, ma zarzuty.
9: To jakie jeszcze osiągnięcia miał Dariusz Matecki, żeby zostać premierem?
10: No zarzuty. To,
9: no nawet siedział w areszcie, ale on odważnie wziął różaniec i Pismo Święte i poszedł do aresztu.
10: I teraz porusza pan sprawę jakby najpoważniejszą. To znaczy, czy on tam poszedł do aresztu, czy nie, to zostawmy. Widzi w tej chwili PiS, widzi pan Morawiecki, jak to jest, kiedy te słowa, które kierowali na zewnątrz do wszystkich tych, którzy ich nienawidzili, kierują w stosunku do siebie. Widzą, jakie to jest niemiłe, widzą, jakie to jest nieprzyjemne, widzą, jakie to jest chamskie, jakie to jest obłudne, widzą, ile kłamstwa wylewali na innych ludzi, bo wszystkie te kłamstwa, które wylewali na nas, na Donalda Tuska, na Kosiniaka, na Czarzastego, w tej chwili wszystko to idzie do środka. I oni się dziwią, się pan patrzą i mówią, ale co ten Kurski, przecież to, co on mówi, jak można coś takiego mówić?
9: No zawsze tak mówił, że to jest zaskakującego w tym, tak, że Jacek Kurski mówi tak, jak mówi.
10: Tak, tylko że zawsze mówił nie do środka, tylko mówił na zewnątrz, tak? Mówią, jak można mówić takie słowa? Morawiecki, jak można tak kłamać? Przecież Morawiecki zawsze kłamał. Co to jest za nowość, jeżeli on zawsze kłamał? On nic nie miał wspólnego z tym PiS-em, który był zły. On był 6 lat premierem. Ja nie wiem, kto w to uwierzy, ale to jest miło popatrzeć, jak po prostu oczy im się otwierają na tę obłudę, którą stosowali w stosunku do wnętrza, a w tej chwili w stosunku do siebie.
9: Ale coś się zmieni w polityce? To znaczy, to wyjście Mateusza Morawieckiego rzeczywiście zmienia układ polityczny na tym etapie?
10: W perspektywie czasu moim zdaniem nie, ale to jest moje zdanie.
9: Nie, dlaczego? No bo oczywiście pojawia się taki głos, że jest nowa siła centroprawicowa, może weźmie wyborców PSL-u, może Polski 2050.
10: Ale przecież było masę takich przykładów, gdzie powstawały ruchy, które na początku miały w notowaniach po 14-16%, na przykład pan Marek Borowski, skądinąd wybitny polityk, tak? Ostatecznie to wszystko ginęło. Niech pan popatrzy po takich ruchach jak Borowskiego, jak Palikota, jak
9: no, z prawej strony PJN i Polska tak 21.
10: Jest. Niech pan popatrzy, co się działo z Ziobrą ostatecznie, co się stało z Nowoczesną. Nie wróżę, powiem szczerze, dobrze temu ruchowi.
9: No, tu jest między 4 a 7,5%.
10: No dobrze, ale Borowski, tak jak mówię, miał tam 12-14%. Palikot również miał na początku sporo. To jest jednak tak, że trzeba posiadać po pierwsze struktury, bo to zwykle jest... Ja mogę o tym mówić, dlatego że my mieliśmy taką sytuację, że Lewica była poza Sejmem przez 4 lata. Wiem, ile to pracy kosztuje i wiem, dzięki czemu Lewica do tego Sejmu wróciła.
9: No, PiS mówi, Mateusz Morawiecki zbudował struktury. No, 44, no już 43, już nie ma tej mickiewiczowskiej liczby polityków, którzy za nią poszli.
10: No ale tamtych posłów jest 39. Za 2 tygodnie może być 34 albo może być 45. Dlatego uważam, że trzeba po prostu cały ten ruch obserwować i nie podejmować jakichś mocnych ruchów.
2: Słyszał Tomasz Telikowski od swojego gościa, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Do tej rozmowy wrócimy w Faktach jeszcze za godzinę.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: sytuacji.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

nie opuszczaj mnie. Każda moja łza szepcze, że co złe się zapomnieć da. Zapomnijmy ten utracony czas, co oddalał nas, co zabijał nas. I pytania złe i natrętne tak. Jak? Dlaczego? Jak? Zapomnijmy je.

z chmur spłynie do twych rąk światła złoty krąg i to będę ja. W świecie ziemskich spraw miłowanie me będzie pierwszym spraw, królem stanę się, a królową ty.

Ja wymyślę ci słowa, których sens pojmiesz tylko ty. Z nich ułożę baśń, jak się serca dwa pokochały na przekór ludziom złym. Z nich ułożę baśń o tym królu, co umarł z żalu, bo nie mógł kochać cię. Nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie. Przecież zdarza się, że największy żar ciska wulkan, co niby dawno zmarłe kul spalonych skraj, więcej zrodzi zbóż niż zielony maj w czas wiosennych burz, gdy księżyca cierń lśni na nieba tle, a z czerwienią czerń nie chcą złączyć się. Nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie.

już nie będzie łez, już nie będzie słów. Dobrze jest, jak jest. Tylko taki kąt, mały kąt mi wskaż, gdzie twój słychać śmiech, widać twoją twarz. Chcę, gdy słońca krąg wzejdzie, być co dnia cieniem twoich rąk, cieniem twego psa.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: wieczorem, pokój numer 8.
1: Słuchacie RMF PRL. Czas na fakty RMF FM.
2: A więc czas na kolejne wydanie faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Kolejna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. Iran zaatakował amerykańską bazę w Jordanii. Wyrok Trybunału nie kończy sprawy. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada dalsze działania rządu w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Resort Zdrowia chce ukrócić przyspieszenie zabiegów po prywatnych wizytach u lekarzy. Pomóc ma cyfrowy nadzór. Iran ponownie zaatakował amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie. Według dowództwa centralnego USA z terytorium Iranu wystrzelono kilka pocisków balistycznych w kierunku amerykańskiej bazy w Jordanii. Amerykanie zapewniają, że wszystkie rakiety zostały przechwycone, a ich żołnierze pozostają w stanie najwyższej gotowości. To pierwszy taki atak od czasu, gdy prezydent Donald Trump wstrzymał naloty na cele w Iranie, dając szansę na wznowienie negocjacji. To podważanie statusu prawnego dającego poczucie traktowania człowieka z godnością, tak mówił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, komentując decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, to gremium orzekło, że rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych jest zakresowo niekonstytucyjne. Szef Ministerstwa Cyfryzacji zapowiada, że prace nad rozporządzeniem będą dalej trwały.
3: Oświadczam, że Ministerstwo Cyfryzacji i inne instytucje w Polsce będą dalej pracowały nad tym, żeby w sierpniu 2026 roku były wszystkie możliwe zrealizowane wytyczne dotyczące rejestracji i już samego wydania aktu poświadczającego transkrypcję małżeństwa. Trybunał Konstytucyjny, który ma chronić Konstytucję, dzisiaj ją depcze w wydaniu indywidualnym każdego z tych 368 osób, które już transkrypcję mają zrealizowaną, i wszystkich przyszłych transkrypcji, które w Polsce odbywają się niemal codziennie.
2: Zapowiadał wicepremier Krzysztof Gawkowski.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Czy to koniec z przyspieszeniem terminu zabiegu po wizycie w prywatnym gabinecie lekarskim? Ministerstwo Zdrowia niedługo planuje przedstawić szczegółowe rozwiązanie, które ma wyeliminować ten problem. Chodzi o możliwość cyfrowego monitorowania skierowania. Od wystawienia